0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Święta Rita, orędowniczka od rzeczy niemożliwych. Prosta, pobożna, włoska dziewczyna z przełomu XIV i XV wieku, która z woli rodziców wyszła za mąż za trudnego w obejściu człowieka i swoją wiarą oraz łagodnością przyprowadziła go do Boga. Jednak gdy wierni z Kaszi nadawali po śmierci Ricie tytuł świętej od spraw beznadziejnych, to mieli na myśli coś dużo więcej niż tylko jej anielską cierpliwość wobec małżonka. Oni doceniali jej niezwykły charyzmat tworzenia między ludźmi mostów tam, gdzie wydawały się one już definitywnie spalone. Tak jak między jej mężem a kościołem, albo też między jej dwoma synami a zabójcami ich ojca, męża Rity, bo jego cudowne pogodzenie się z kościołem nie wszystkim było w smak. Świętej Ricie udało się nawet wprowadzić pokój między dwoma krwawo zwalczającymi się politycznymi stronnictwami z Kaszi, których wojna odebrała jej męża i omal nie uczyniła z synów morderców. Opinia świętości, jaką cieszyła się Rita w Kaszi, umocniła się jeszcze bardziej, gdy już jako wdowa została przyjęta do tamtejszej wspólnoty augustianek i obdarzona darem ekstaz oraz stygmatów. I choć umarła niemal 600 lat temu, to pamięć o niej trwa w kościele i w międzynarodowej nagrodzie, jaką jej współsiostry przyznają tym kobietom, które tak jak święta Rita zdobyły się na heroizm przebaczenia, odbudowywania spalonych mostów. Laureatkami tej nagrody są również i Polki: Marianna Popiełuszko, piosenkarka Eleni oraz od 2021 roku także Monika Kornecka, która, tak jak i tamte, odważyła się wybaczyć mordercy swojego dziecka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dziś jest piątek, 22 maja, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Europa będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej przed wszelkimi naruszeniami, zadeklarował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Tallinie. Jeszcze tylko dziś do północy można zapisać się na bieg Zamojskiego w Poznaniu. Rusza przebudowa ścieżek rekreacyjnych nad poznańskim jeziorem Rusałka. Europejskie państwa będą bronić swojej przestrzeni powietrznej przed wszelkimi naruszeniami, zadeklarował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Tallinie minister obrony pogratulował estońskim władzom skutecznej obrony przed obcymi dronami. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Polska jest gotowa wysłać swoje samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi.
3: Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej. Jest potrzeba wsparcia tych zdolności air policingu nad państwami bałtyckimi i Polska jest gotowa wspierać Estonię w tych działaniach. Ja zrobię wszystko, żeby polscy piloci chronili naszych sąsiadów. To jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli żadne względy techniczne nie przeszkodzą, to Polska wyśle swoich pilotów i swoje samoloty do ochrony nieba.
2: W stolicy Litwy i okolicach ogłoszono alarm z powodu zagrożenia z powietrza. Alerty rozesłano po wykryciu przez wojskowe radary obiektów w pobliżu wschodniej granicy kraju. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Dzień wcześniej nad Estonią przy użyciu rumuńskich myśliwców F-16 uczestniczących w misji NATO Baltic Air Policing zestrzelono bezzałogowca.
1: Informacje z Poznania.
2: Władysław Zamojski był wielkim orędownikiem harmonijnego rozwoju ciała i ducha. To właśnie z tej inspiracji nad poznańskim jeziorem Rusałka odbędzie się bieg jego imienia. Uczestnicy mają do wyboru kilka dystansów, mówiła na antenie Radia Emaus Monika Koralewska z Fundacji Zakłady Kórnickie, organizatora wydarzenia.
4: Będzie kategoria 5 kilometrów, to będą kategorie wiekowe, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Kategoria 10 kilometrów, a to już będzie kategoria open i 5 kilometrów Nordic Walking i to też jest kategoria open. Natomiast osobno też przy zapisach jest informacja, że jeżeli jesteś lekarzem, to zaznacz tutaj tą pozycję i osobno będzie też kategoria dla lekarzy.
2: Poza sportowymi zmaganiami na miejscu dostępna będzie również strefa zdrowia. Zaplanowano w niej konsultacje z ekspertami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zabraknie też strefy rodzinnej i prelekcji poświęconych zdrowiu mężczyzn. Zapisy na bieg trwają tylko do dziś do północy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej biegzamojskiego.pl. Rusza przebudowa ścieżek rekreacyjnych na północnym brzegu jeziora Rusałka w Poznaniu. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca. Przebudowa prowadzona będzie w śladzie istniejącej trasy z zachowaniem ochrony drzew i ich systemów korzeniowych. Na czas realizacji prac teren zostanie całkowicie zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę poruszania się biegnącą przez tereny leśne.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W piątek 29 maja rusza trzecia w tym roku aukcja miejskich lokali użytkowych w Poznaniu. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przygotował dla przedsiębiorców 15 przestrzeni na wynajem. Powierzchnie lokali są zróżnicowane, zaznacza Łukasz Kubiak z ZKZL-u.
5: Najmniejszy z nich ma 19 metrów kwadratowych, a największy aż 216 metrów kwadratowych. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, między innymi w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, między innymi przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalizatorów.
2: Licytacja wystartuje w piątek w samo południe na portalu aukcjelokali.pl. Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja i wpłacenie wadium do czwartku 28 maja.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Poranek w Poznaniu jest słoneczny z bezchmurnym niebem. Sytuacja nieco się zmieni, gdy od południa chmur zacznie przybywać i tak już ma być do końca dnia. Wysokie notowanie na termometrze dziś będziemy mieć, maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, teraz jest już 11. Ciśnienie również wysokie, w tej chwili 1028 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest piątek tygodnia, koniec i początek. Myślimy bardzo mocno już o weekendzie. Jeszcze tylko trzeba odpracować piątek. No i potem weekend wolny. Ale oczywiście mam świadomość, że są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy pracują w tak zwanym trybie ciągłym, czyli na przykład dzisiaj mają wolne, a w sobotę czy też w niedzielę lub w sobotę i w niedzielę muszą iść do pracy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Niemniej zapraszam na poranny program Rady Emaus wszystkich, którzy teraz są z nami. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 12, a w naszym programie dzisiaj ogrom atrakcji, prawie jak zawsze.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dlaczego Jezus zadawał ludziom pytania, skoro, jak podaje Ewangelia, sam wiedział, co w człowieku się kryje? Pod Jerychem spytał niewidomego: co chcesz, abym ci uczynił? Paralityka nad sadzawką Betesda: czy chcesz wyzdrowieć? A Marię Magdalenę: czemu płaczesz? Kogo szukasz? Dziś pyta świętego Piotra. To nie Jezusowi są potrzebne odpowiedzi.

A propos letnich klimatów, to 30 dni i 4 godziny nam zostały do początku lata. A w naszym piątkowym programie, jak mówiłem, jak zwykle wiele atrakcji, chociaż będziemy mieli pewną małą kosmetyczną zmianę, ale po kolei. W tej godzinie oczywiście będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 kalendarium, przy okazji tego wydania kalendarium niemuzycznego, muzycznie zaprezentuje się Charles Aznavour. 7.45 przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie pani Ewa Piosik z Rady Miasta Leszno, będzie opowiadać o nieprawidłowościach związanych z leszczyńskimi kartami parkingowymi. 9.15, konkurs poranny, oczywiście kto to mówi dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu. 10.45, muzyczna podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne Rady Emaus, dziś Morrissey i Queen. O 11.10 na felieton językowy zaprosi profesor Jerzy Bralczyk. Słowo o słowie będzie oczywiście nie słowo o słowie, ale będzie więcej słów, o być może jednym słowie. Nie wiem, o czym dzisiaj będzie ten króciutki wykład. I po tym felietonie zaczną się małe zmiany. Serwis kulturalny dziś nieco wcześniej, bo około godziny 11.15, a o 11.30 przyjadą do mnie goście z Kościana. Będą to Barbara Leśniak i Arkadiusz Lupaszka. Barbara Leśniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej z Kościana, w Kościanie, a Arkadiusz Lubaszka to organizator wydarzenia, które odbędzie się już jutro właśnie w murach tejże szacownej instytucji, jakim jest Biblioteka w Kościanie. Biblioteczna strefa retro gier i komputerów. Więcej na ten temat w rozmowie z moimi gośćmi o godzinie 11.30. Teraz jest 21 minut po 6:00, grupa Redbox w Radiu Emaus.

Samego rana napisał do nas pan Paweł z Wielichowa. Przysłał nam piękny obrazek wielichowskich okolic. Wygląda dokładnie tak samo, gdy ja spojrzę przez tutaj moje radiowe okno, chociaż to jest nieco mniej zieleni, ale jest więcej za to zabudowań. Pan Paweł również pozdrawia wszystkich pracowników kultury, którzy w sobotę i niedzielę pracują. Kulturalni wszystkich instytucji, łączcie się. Kulturalni pozdrawiał was pan Paweł Michalski z Wielichowa. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy o tej porze myślą o dzikich plażach na przykład. O jednej z takich plaż zaśpiewa teraz grupa Rotary w porannym programie Radia Emaus. 25,5 minuty po 6:00.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry.

Slipping in my car to piosenka duetu Roxette prosto ze Szwecji. Piosenka dla kierowców i o kierowcach. Slipping in my car. Pozwolę sobie przetłumaczyć. Śpiąc w samochodzie. Moi drodzy kierowcy, nie zasypiamy oczywiście w samochodzie prowadząc swój pojazd, tylko przestrzegamy pilnie wszystkich przepisów drogowych bez wyjątku. I pieszych przepuszczamy na pasach i rowerzystów też.

W tym roku szczęście nie uśmiechnęło się do naszej Alicji Szemplińskiej, jeśli chodzi o Eurowizję. Natomiast wiele lat temu Aleksander Rybak został zwycięzcą 54. konkursu Eurowizji. Był to rok 2009. Aleksander Rybak rybakiem bynajmniej nie jest, ale gra na skrzypcach, fortepianie i na gitarze też. No i śpiewa, czego mieliśmy przykład przez ostatnie 3 minuty, słuchając radia Emaus. Już niebawem sprawdzamy jakość powietrza, a teraz słuchamy Andrzeja Rybińskiego. Za 16 minut minie 7.

0: smogu.
1: No i taka to jest właśnie zależność, że im ładniejsza pogoda, im więcej słońca, im mniej deszczu, tym więcej zanieczyszczeń w powietrzu. Dziś jakość powietrza jest niedobra, osiągnęło ono wysoki poziom zanieczyszczenia i jest niezdrowe dla osób wrażliwych. Jeżeli odczuwacie takie objawy jak trudność w oddychaniu czy drapanie w gardle, należy przebywanie na zewnątrz ograniczyć do niezbędnego minimum. Zawsze można zaopatrzyć się w maseczkę. Drobne cząstki stałe PM2,5 są na poziomie właśnie niedobrym, cząstki stałe PM10 na poziomie umiarkowanym. Poziom dwutlenku azotu jest umiarkowany, natomiast ozon przygruntowy, no prawie jak zwykle, jest znakomity.

Let It Snow zaśpiewał Von Moor i to wbrew pozorom nie jest wcale piosenka świąteczna, jest to piosenka zimowa, ale została napisana w pewien bardzo upalny dzień w pewnym nowojorskim hotelu, w którym siedzieli twórcy i nie wiedzieli, co zrobić z wolnym czasem, było zbyt gorąco, by wyjść na zewnątrz i stwierdzili, że napiszą piosenkę po prostu o śniegu. Śpiewał Von Moor. Zbliża się wielkimi minutami godzina 7 za 4 minuty i kolejny serwis informacyjny, na który zapraszamy w imieniu Piotra Wielickiego.

0: Dobre radio. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 22 maja, minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Odłóżmy podróż do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko eboli, apeluje GIS. W Poznaniu ruszyła siódma edycja festiwalu Misja Talitakum. W sobotę na poznańskich targach mistrzowska feta Lecha Poznań. Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwiotocznej ebola. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono w piątek. Choroba występuje również w Ugandzie i Sudanie Południowym, podkreślił Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego.
3: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zarówno do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy oraz do Sudanu Południowego. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
2: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wirus zaczął rozprzestrzeniać się 2 miesiące temu i należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń. Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób, a przypadków zachorowań może być około 600. Marek Waszczewski podkreślił, że według WHO ryzyko wybuchu epidemii na skalę globalną jest niskie. Należy jednak zachować ostrożność, by nie doszło do zawleczenia pojedynczych przypadków choroby do naszego kraju.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu rozpoczęła się siódma edycja festiwalu Misja Talitakum. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Miłość ma imię. Jesteśmy otwarci na każdego człowieka, podkreśla jedna z organizatorek wydarzenia, Wiktoria Chodzyńska.
4: Nie jest to festiwal tylko dla chrześcijan, jest to festiwal dla każdego człowieka, który będzie w tamtym momencie w Poznaniu, bo chcemy wyjść na zewnątrz jako Kościół, nie być tylko zamkniętym w kościele, ale tak jak mówił właśnie papież Franciszek, wyjść, ruszyć się z kanapy.
2: Misja Talitakum potrwa do 26 maja. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej misjapoznań.pl. Lech Poznań obronił zdobyty w zeszłym roku tytuł mistrza Polski w piłce nożnej. Mistrzowska feta planowana jest w sobotę na placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Teren zostanie otwarty o godzinie 20, a dostać będzie się można do niego wejściem numer 7 od ulicy Bukowskiej. O godzinie 21 rozpocznie się tam rozgrzewka przed fetą. Na Terybimie będzie można obejrzeć transmisję na żywo z przejazdu autokaru, a także materiały multimedialne przygotowane przez klub. Wcześniej, bo o 17.30 na Enea Stadionie przy ulicy Bugarskiej w ostatnim meczu przeciwnikiem Lecha będzie Wisła Płock. Na trybunach zasiądzie ponad 40 tysięcy osób.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Niezapomniana Lucia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei albo Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. W Warszawie pożegnano Stanisławę Celińską. Uwielbiana aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyli jej widzowie i słuchacze, wielbiciele jej talentów.
5: Kojarzę ją bardzo właśnie z tych wszystkich jej piosenek. Słuchałam jej, to faktycznie coś się otwierało w sercu. Także naprawdę dzięki temu jest bardzo bliska. Tak jak widzę ją teraz, jej zdjęcie, to jakby na przykład w tym filmie Pieniądze to nie wszystko. No po prostu, no genialna była. Jakby ona w ogóle się nie uczyła roli. Po prostu była sobą. No kocham ją za to.
6: Teraz ostatnio oglądałam seriale Barwy Szczęścia. To też taką fajną rolę, taką ciepłą matkę gra Bruna. No i pięknie śpiewa. Przecudnie. Te piosenki i to do serca dochodzą, że człowiekowi aż stają włosy na rękach. Przepięknie. Uwielbiałam ją zawsze. We wszystkich rolach.
2: Trumna z ciałem aktorki została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych na powązkach wojskowych w Warszawie, tuż obok aktora Edwarda Lindy Lubaszenki. W tej samej kwaterze spoczywają także aktorka Bożena Dykiel, reżyser Marcel Łoziński, kompozytor Jerzy Derfel i pisarz Wiesław Myśliwski.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: słońce w Poznaniu i nie tylko świeci pełnym blaskiem. Jego wschód odnotowaliśmy dziś o 4:45. Dzień w sumie potrwa 16 godzin i 6 minut. Będzie ciepło, zachmurzenie będzie umiarkowane. Na razie jednak co najmniej do godziny 11. Cieszmy się bezchmurnym niebem w Poznaniu i w niektórych miejscach w regionie. Ono właśnie występuje, na przykład w Wielichowie. Uwaga, ciśnienie dzisiaj będzie wysokie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: A skoro ciśnienie dziś będzie wysokie, no to wysokociśnieniowcy muszą ograniczyć spożycie kawy. 22 maja, jest piątek, przy mikrofonie Tomek Wander. Zapraszam na kolejną godzinę porannego programu Radia Emaus. Imieninowe pozdrowienia mamy dla Julii, Emilii, Wiesława, Heleny, Jana i Piotra. Teraz zaśpiewa Małgorzata Ostrowska, a tuż potem zapraszam na kalendarium.
2: Kiedy

0: Zdecydowanie najlepsza wokalistka w kraju, a może i nawet w tej części Europy. Małgorzata Ostrowska wystąpi na żywo 20 czerwca na pikniku na Fest na poznańskiej Cytadeli w jakże doborowym towarzystwie. Oprócz niej na scenie, oczywiście w osobnych koncertach, pojawią się Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska i nawet Adam Nowak z zespołem Raz, Dwa, Trzy. Adam Nowak, nie wiem czy wiecie, ale to też jest poznaniakiem. Zapraszam na kalendarium.
1: Kartka z kalendarza.

Przegląd historycznych kartek z kalendarza rozpoczynamy od wieku XIV. W roku 1364 król Kazimierz III Wielki nadał prawa miejskie Skawinie. To miasto w województwie małopolskim w powiecie krakowskim. W roku 1842 pociąg Silesia zainaugurował linię kolei górnośląskiej na odcinku Wrocław-Oława, najstarszej na terytorium dzisiejszej Polski. W roku 1910 po kradzieży w październiku rok wcześniej koron z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dokonano jego ponownej koronacji koronami podarowanymi przez papieża Piusa X. W roku 1912, 124 lata temu, na warszawskich Powązkach został pochowany Bolesław Prus. W roku 1943 żołnierz Armii Krajowej Jan Kryst, pseudonim Alan, zastrzelił w warszawskiej restauracji Adria 3 oficerów Gestapo, samemu ponosząc śmierć w trakcie tej akcji. W roku 1944 oddział ukraińskiej armii powstańczej przy pomocy ludności ukraińskiej dokonał masakry ponad 100 Polaków w Bryńcach Zagórnych w dawnym województwie lwowskim. 60 lat temu w Warszawie odsłonięto pomnik Marii Konopnickiej, a 43 lata temu Polska zremisowała z ZSRR 1-1 w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. 43 lata później na tym stadionie zagrała Metallica na przykład. To wiedza oczywiście nikomu niepotrzebna, taka tylko dygresja z mojej strony. 31 lat temu, w roku 1995, z jednodniową pielgrzymką do Polski przybył papież Jan Paweł II. W jej trakcie odprawił mszę w Skoczowie i uczestniczył w krótkich spotkaniach z wiernymi w Bielsku-Białej i Żywcu. 16 lat temu, rok 2010, w tym roku sarkofag ze szczątkami Mikołaja Kopernika został uroczyście pochowany w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku. Parę faktów z zagranicy teraz. W roku 1377 papież Grzegorz XI rozesłał do króla Anglii Edwarda III, arcybiskupa Canterbury, biskupa Londynu i kanclerza królewskiego 5 kopii swojej bulli skierowanej przeciwko teologowi i reformatorowi kościoła Johnowi Wycliffe'owi. W roku 1629 trwała wojna 30-letnia. Tego dnia, 22 maja, podpisano traktat pokojowy w Lubece, na mocy którego Dania wystąpiła z koalicji antyhabsburskiej. W Rzymie została odsłonięta fontanna di Trevi w roku 1762, tak więc stoi w tym miejscu i cieszy oczy turystów i Rzymian od 264 lat. W roku 1922 uważany za ojca współczesnej klimatyzacji Amerykanin Willis Carrier zaprezentował działanie nowego urządzenia chłodniczego ze sprężarką ośrodkową. W roku 1960 silne trzęsienie ziemi nawiedziło południowe Chile, a wywołane nim fale tsunami spowodowały zniszczenia na Hawajach, w Japonii i na Filipinach. W roku 1972, 54 lata temu, Richard Nixon jako pierwszy prezydent USA przybył z oficjalną wizytą do Moskwy. W roku 1990 Microsoft wprowadził na rynek system operacyjny Windows 3.0. O komputerach dzisiaj będziemy rozmawiać w trakcie mojego programu. Moimi gośćmi o 11.30 będą organizatorzy strefy retro komputerów. Ta strefa to wydarzenie jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie, a na rozmowę zapraszam, tak jak mówiłem, o 11.30. To Barbara Leśniak i
Arkadiusz Lubaszka. Nazwisko pamiętałem, imienia zapomniałem, musiałem szybko podeprzeć się kartką. Prosto z Kościana do nas przyjadą. Jeszcze jeden fakt. 9 lat temu 22 osoby zginęły, a ponad 800 zostało rannych w samobójczym zamachu bombowym przed halą widowiskowo-sportową Manchester Arena w Manchesterze, dokonanym przez islandzkiego terrorystę. Działo się to w trakcie koncertu amerykańskiej wokalistki Ariany Grande. Jeszcze jeden fakt, tym razem fakt muzyczny. No, długie dzisiaj było kalendarium. W roku 1924, czyli 102 lata temu, urodził się Charles Aznavour. Myślę, że specjalnie nikomu

Charles Aznavour, gdyby żył, skończyłby dziś 102 lata. Ja szczególnie uwielbiam w tej piosence For Me Formidable te angielskie akcenty w jego wykonaniu, chociaż ani język angielski, ani język francuski nie były jego rodzinnymi językami, gdyż Charles Aznavour urodził się w roku 1924 w Armenii. Jego prawdziwe nazwisko to Szach Norwaginiak Aznavourian. Tyle na razie, jeśli chodzi o fakty muzyczne. W programie będziemy mieli jeszcze muzyczną podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne Radia Emaus. W tę podróż zapraszam dopiero o 10.45. Teraz 21 minut po 7.00. Karze Gugu.

0: dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.
2: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Gdy grali dla nas Rolling Stones, jak się okazuje, Elżbieta Dmoch wraz z kolegami byli fanami grupy Rolling Stones i nagrali właśnie dawno temu, w latach 80. taką piosenkę. Za 21 minut minie 8, słuchacie porannego programu Radia Emaus. Dziś piątek, 22 maja. Niebawem zajrzymy w codzienną prasę, a teraz zagrają Rolling Stonesi.

0: poranna prasówka.
1: Zapraszam na przegląd prasy. Zaczynamy od wyborczej. Dziś w gazecie dodatek specjalny, jaskra, rodzaje i metody leczenia. Dodatek bardzo przydatny, bo przecież o wzrok należy dbać. Na stronie 6 i 7 Wojciech Czuchnowski pisze o prezydencie, pisze o republice, pisze o Zonda Krypto. Układ z Zonda Krypto był częścią projektu polityczno-biznesowego, w którym urząd prezydenta RP stanowił filar polityczny, a telewizja Republika była główną siłą medialną. Łzymana, kto to widział? Na stronie 22 i 23 rozmowa z Pawłem Pawlikowskim, którego najnowszy film Ojczyzna jest poważnym kandydatem do Złotej Palmy w Cannes. To fikcja, fantazja, wziąłem skrawki prawdziwych historii i ulepiłem z nich coś własnego. Głos Wielkopolski dzisiaj świętuje wydanie numer 25 tysięcy. Mało jest takich gazet w Polsce. Jedną z nich jest Głos Wielkopolski, a w 25-tysięcznym wydaniu dzisiaj Paweł Kwiatkowski pisze o polskiej sztuce ulicy i dlaczego wypierają mural, a Robert Lewandowski opowiada o swojej wielkiej i całkiem nieoczywistej karierze. W Głosie również o łowcach cieni, czyli o kulisach pracy najbardziej tajemniczej jednostki policji. W Newsweeku o kulisach ucieczki Ziobry, czyim samochodem i dokąd wyjechał z Węgier, kto lobował za nim u amerykańskiego ambasadora, jaką rolę odgrywają Bielan, Kurski i Kotecka, czy to koniec szeryfa w polityce. W najnowszym numerze Newsweeka ślubne pary są zdrowsze, przynajmniej tak twierdzą naukowcy, a także artykuł o tym, ile dostają zwolnieni pracownicy. Dziennik Gazeta Prawna, dziś magazyn na weekend, a w nim... My też mamy prawo atakować Rosję. Na stronie 3 wywiad z Michajło Podolakiem, który mówi, gdy Rosjanie coś dostają, dochodzą do wniosku, że to oznaka słabości i można dociskać. To standardowa polityka ich prymitywnej dyplomacji. Nie wiem, dlaczego ludzie dalej się na to łapią, tak mówi Michajło Podolak. Na stronie 5 natomiast korespondencja Michała Potockiego z Kijowa, kiedy trwały masakry w Buczy i Iziumie. Najważniejsi politycy szukali robotników do wykończenia wnętrz. W jakiś perwersyjny sposób świadczyło to o ich wierze, że państwo przetrwa, gdy wielu nie było jeszcze tego pewnych. Więcej w dzienniku Gazecie Prawnej na stronie 5. Zapraszamy do lektury.
0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Za 13,5 minuty minie 8.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 22 dzień maja, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Leszno zmodernizuje oświetlenie na stadionie Smoczyka. Na kampusie Politechniki Poznańskiej odsłonięto mural Erasmus – okno na świat. W niedzielę obchodzić będziemy pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Strzajcha. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie szykuje się do dużej inwestycji na stadionie Smoczyka. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Po zakończeniu tegorocznego sezonu żużlowego rozpocznie się gruntowna modernizacja oświetlenia. To konieczność, by obiekt spełniał wymogi Ekstraligi. Obecnie średnie natężenie światła wynosi około 950 luksów, a żużlowa centrala wymaga niemal dwukrotnie wyższych wartości. Największe zmiany przejdą dwa maszty od strony Alei Gwiazd Żużla, na których pojawią się nowoczesne LED-owe oprawy. Docelowo na południowych maszczach pozostanie po 45 opraw, a na północnych zawiśnie ich po 96. Prace wystartują na przełomie września i października. Miasto zarezerwowało na ten cel 3 700 000 zł. Obecnie trwa analiza 4 ofert przetargowych. Wszystkie mieszczą się w zakładanym budżecie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Informacje z Poznania.
2: Na kampusie Politechniki Poznańskiej odsłonięto mural Erasmus – okno na świat. To symbol otwartości uczelni na współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy. Dzieło bezpośrednio nawiązuje do programu Erasmus+, wspierającego mobilność akademicką w całej Europie. Autorem projektu jest profesor Radosław Barek. Opowiada on również, co znajduje się na muralu.
4: Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i jedyncze tam obiekty są właśnie poza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje.
2: Erasmus jest dużym osiągnięciem europejskiej wspólnoty, dodaje rektor Politechniki Poznańskiej profesor Teofil Jesionowski.
5: Ja pamiętam te czasy, kiedy paszport był w szufladzie i nie można było wyjeżdżać za granicę tak na pstryknięcie, więc to jest największe osiągnięcie Unii Europejskiej, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest wiele wartości, ale ta, że Erasmus Plus jest najpoważniejszym programem, to daje szansę naprawdę rozwoju bez żadnych granic, bez barier.
2: Uroczyste odsłonięcie muralu odbyło się podczas trzeciej konferencji Uniwersytetów Europejskich zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Najbliższą niedzielę obchodzić będziemy pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Strzajcha. Na uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Luboniu szczególnie jest zaproszony apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka, mówi ksiądz Tomasz Rogoziński, proboszcz parafii.
6: W naszych parafiach funkcjonują margaretki, a więc apostolstwo modlitwy za kapłanów. Od ponad 2 tygodni jestem archidiecezjalnym duszpasterzem tego apostolatu modlitwy za kapłanów. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka także na te wydarzenia do sanktuarium, do Lubonia, aby wspólnie tutaj się modlić i świętować.
2: Sanktuarium błogosławionego Stanisława Strzajcha jest szczególnym miejscem modlitwy za powołanych i modlitw o święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, dodaje ksiądz Tomasz Rogoziński.
6: Jest to taka szczególna okazja, kiedy możemy zawierzyć Panu Bogu przez ręce błogosławionego kapłana, męczennika, kapłanów z naszych

0: góry bardzo dziękuję wszystkim, którzy na to zaproszenie odpowiedzą.
1: Obchodą pierwszej rocznicy beatyfikacji będzie także towarzyszyć wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Męczennik za wiarę oraz koncert zespołu muzyki dawnej Collegium Artis.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Były prezes kantoru internetowego cinkciarz.pl podejrzany o pranie brudnych pieniędzy został zatrzymany w USA. Marcin P. był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
3: Podejrzany Marcin P. został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oczekujemy aktualnie na decyzję sądu amerykańskiego, bo tutaj mamy do czynienia ze wdrożoną procedurą ekstradycyjną co do dalszego postępowania z zatrzymanym.
1: Prokuratura w Poznaniu informuje, że liczba osób pokrzywdzonych w tej sprawie przekroczyła 5 tysięcy, a łączna suma strat klientów przekroczyła już 185 milionów złotych.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Druga część poranka również jest słoneczna. Chmury zaczną się zbierać na niebie poznańskim, wielkopolskim według przewidywań synoptyków dopiero około południa. Dziś dzień bez opadów z wysoką temperaturą maksymalnie około 23 stopnie. Teraz na termometrze 15 stopni Celsjusza, na barometrze 1029 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jeśli śnieg w maju się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. No ja pamiętam 1 maja ze śniegiem, dawno, dawno temu. Naprawdę był taki dzień. Dzisiaj śnieg nie pada. Jak widzimy, śnieg nie będzie padać, myślę, że co najmniej do grudnia, bo klimat nam się zmienił diametralnie. 22 maja, chociaż oczywiście anomalia się cały czas jeszcze zdarzają. 22 maja, piątek, dziś imieniny Julii, Emilii, Ryty, Wiesława, Heleny, Jana i Piotra. Pozdrawiamy serdecznie przy mikrofonie Radia Emaus. Tomek Wandel, mam dla was piękną piosenkę o miłości. Nawet tytuł taki bardzo uczuciowy, bo Love Song, czyli pieśń miłosna, tak jak powiedziałem, grupa The Cure.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.
2: Pierwsze spotkanie Piotra z Jezusem po tym, jak trzykrotnie wyparł się znajomości z Nim i zaprzeczył swojej własnej tożsamości. Upokorzony własnym wyborem, Piotr nie słyszy nagany ze strony Jezusa. Słyszy tylko pytanie o miłość. Zmiana w postawie Piotra polega na urealnieniu spojrzenia na siebie. On już nie rzuca słów na wiatr. Wie, że kocha, ale też wie, że dzisiaj być może nie umie kochać tak, jak chce tego Jezus. I Jezus to przyjmuje, zapowiadając, że z czasem Jego miłość się wydoskonali. Pomyśl, jak reaguje po popełnieniu grzechu? Uciekam, bojąc się Boga? Czy próbuje odnowić w sobie miłość do Niego?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.
5: Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Jest 8:30.
0: Poranny gość.
6: Porannym gościem Radia Emaus jest dziś pani Ewa Rosik, radna Leszna z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Pani radna, poruszyła pani niedawno bardzo ważny, jak się okazuje, problem, temat wykorzystywania niewłaściwego kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym w Lesznie. Chodzi o to, że te karty są wykorzystywane przez rodziny prawdopodobnie tych osób niepełnosprawnych, które już nie żyją. Jaki to jest duży problem w Lesznie?
7: Zgadza się. Ten temat, o którym pan redaktor wspomniał, w mojej ocenie jest ważny. Na chwilę obecną niestety trudno jest zweryfikować, jakiej skali osób dotyczy, a to dlatego, że niestety powiatowy zespół dotyczący właśnie orzekania o niepełnosprawności.
6: Tak.
7: Nie ma możliwości weryfikacji tego statusu tej osoby w ewidencji PESEL. Tak samo tej ewidencji nie mają służby miejskie, Straż Miejska czy Policja i ten problem cały czas istnieje, nie ma możliwości weryfikacji, natomiast z tego, co mieszkaniec też podczas dyżuru radnej mi zgłosił, no to zna sytuację tak naprawdę z tego samego bloku, gdzie wie, że dana osoba, pani już od kilku ładnych lat nie żyje, a bliska jej osoba w dalszym ciągu z tej karty korzysta i parkuje na miejscu dla osób z niepełnosprawnością, tym samym blokując miejsce dla osób, które faktycznie tych miejsc potrzebują.
6: Ale jak to jest w ogóle możliwe? Proszę mi powiedzieć, czy ta karta właściciela tej osoby niepełnosprawnej nie traci ważności wraz ze śmiercią? Przecież to, że ktoś umiera, dociera to do Urzędu Miasta, do Wydziału Spraw Obywatelskich, tak? I traci ważność dowód, no PESEL. A dlaczego te karty cały czas można używać w sposób nieuprawniony?
7: No właśnie problem polega na tym, że karty te są wydawane na okres nie dłużej niż 5 lat, kiedy orzeczona jest niepełnosprawność i tak naprawdę zespół do spraw orzekania nie ma właśnie możliwości zweryfikowania tego statusu osoby, dla której wydaje z numerem PESEL. Także nawet jeśli osoba umiera i te dane docierają do Urzędu Miasta Leszna, to nie docierają one do powiatowego zespołu i tak naprawdę jedyną możliwością unieważnienia tej karty jest ludzka uczciwość, czyli to, że mieszkaniec przyjdzie do zespołu powiatowego do spraw orzekania o niepełnosprawności i po prostu powie, że osoba, na którą była wydana ta karta, już nie żyje i prosi o jej unieważnienie. Wtedy urzędnicy mają do tego prawo, aby właśnie unieważnić ją. Jeśli tego nie zrobią, to tak naprawdę do 5 lat, kiedy jest ważna, mogą z niej korzystać w sposób nieuprawniony.
6: Pani w tej sprawie złożyła interpelację, dostała pani odpowiedź i okazuje się, że właściwie, no tak jak pani mówi, że władze miasta są w tej sytuacji bezradne.
7: Zgadza się, władze miasta są bezradne. Niestety tutaj pan prezydent również nie odniósł się do mojego pomysłu, a w zasadzie rozwiązania tej sytuacji, czyli aplikacji dla służb, która by umożliwiała właśnie powiązanie tych wydanych kart parkingowych z numerem PESEL ich posiadaczy, czyli jeśli tutaj służby miejskie sprawdziłyby z numerem PESEL daną kartę, widzą, że jest ona już po prostu ta osoba nie żyje, no to wiedzą, że jest to bezprawne parkowanie. Wtedy mogłyby oczywiście umieścić tutaj opłatę karną za bezprawne korzystanie z tego miejsca. Do tego pomysłu aplikacji pan prezydent w swojej odpowiedzi na moją interpelację się odniósł. Ja też nie ukrywam, że po otrzymaniu odpowiedzi miałam kilka bardzo ciekawych rozmów telefonicznych, również pod moim postem dużo pomysłów się pojawiło, dlatego na pewno ten temat jeszcze będzie przedmiotem mojej rozmowy, dyskusji z mieszkańcami i na pewno ponowię tą interpelację, jako ponowne pismo w tej sprawie złożę na ręce pana prezydenta miasta Leszna.
6: Ja rozumiem zatem, że jest możliwe stworzenie takiego narzędzia, które by umożliwiło wykrywanie takich właśnie przypadków niewłaściwego wykorzystywania kart parkingowych. Jak pani mówi, jakaś aplikacja, tak?
7: Tak, uważam, że jest to możliwe. Pytanie tylko też, czy mogłaby ona funkcjonować tylko na terenie miasta Leszna, czy jednak musiałaby ona mieć swoje jak gdyby uzasadnienie i musiałaby być ona wprowadzona odgórnie, czyli poprzez zmianę w ustawie i wtedy ona mogłaby być na poszczególne miejscowości, miasta, gminy jak gdyby realizowana przez te samorządy, więc to trzeba też tutaj zweryfikować, czy jednak sami jako miasto Leszno moglibyśmy sobie z użyciem takiej aplikacji poradzić.
6: Czy koniecznie są jakieś zmiany systemowe, jak pani mówi, czy ja domyślam się, że w innych miastach może być podobny problem, prawda?
7: Zgadza się i jest taki problem, ponieważ też mieszkańcy mi to zgłaszali. Tak naprawdę nie ma karta parkingowa, to znaczy wydana ta karta kiedyś była przypisana do danego numeru rejestracyjnego samochodu. Pytałam też mieszkańców, czy uważali, że to było dobre czy złe. Jednogłośnie uznali, że dobrze, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości akurat zniósł ten zapis, ponieważ rzeczywiście nie zawsze osoba najbliższa kierowała tym samochodem. Czasami był to wnuk czy wnuczka. Rodzina najbliższa musiała zawieźć tą osobę z niepełnosprawnością i tak naprawdę tym samym mogła się narażać wcześniej na kary, jeśli była karta parkingowa przypisana do danego samochodu, a wiózł ktoś inny osobę z niepełnosprawnością, więc tu uważam, że to rozwiązaniem nie jest, ale też tym samym może być tak, że karty wydane w innych miejscowościach, w innych powiatach czy gminach mogą być tak naprawdę używane na terenie całego, nie tylko miasta, ale na terenie całej Polski i tutaj też może być takie sytuacje, że ktoś z innego powiatu przyjeżdża do Leszna, tutaj parkuje na tej karcie i tak naprawdę dopóki nie straciona ważności przez te kilka ładnych lat może z niej bezprawnie korzystać.
6: Czy w tej chwili na przykład na ulicy nie można zweryfikować takiej karty, czy ona jest wykorzystywana właściwie, czy nie? Na przykład Straż Miejska nie ma takich narzędzi.
7: Nie ma takich narzędzi. Jedynie może widzi, że jest dana karta parkingowa wyłożona za szybę pojazdu, bo musi być. To jest obowiązek, że musi ona być.
6: Jeżeli ktoś parkuje na kopercie,
7: miejscu,
6: tak?
7: Tak, tak. Jeśli tej karty parkingowej nie będzie, no to rzeczywiście jest to bezprawne parkowanie. Wtedy służby mogą tutaj ukarać grzywną, mandatem taką osobę. Natomiast jeśli jest ona za szybą wystawiona, to tak naprawdę służby no, rozkładają ręce, bo widzą, że taka karta jest, natomiast nie mają możliwości jej zweryfikowania i tu jak gdyby to jest ten problem.
6: Nie ma możliwości zweryfikowania i ukarania, bo ja rozumiem, że to jest jednak oszustwo, prawda?
7: Tak, Tak, zgadza się. No, panie redaktorze, szanowni państwo, no nikt z nas na pewno nie chciałby być osobą z niepełnosprawnością. No i rzeczywiście to są przykre sytuacje, że ktoś wykorzystuje te miejsca. No, po prostu jest to po ludzku nieuczciwe i ja też tym samym apeluję o taką po prostu zwykłą uczciwość społeczną, żeby też mieć wrażliwość dla tych osób, które tą niepełnosprawność posiadają, a pamiętajmy też, bo to też bardzo chciałabym, żeby wybrzmiało, że nie zawsze osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mają problemy z poruszaniem się, więc tutaj nim też wydamy jakiś werdykt czy opinię, że a ktoś zaparkował na miejscu dla osób z niepełnosprawnością, a wychodzi sobie, idzie na zakupy, no tak, no niepełnosprawność może być wszelkiego rodzaju.
6: Bardzo tutaj różna też, może być, tak.
7: Tak, zgadza się, więc no to też trzeba zwracać uwagę, żeby tutaj też nie oceniać, bo naprawdę nie wiemy też, z jakim problemem się borykają te osoby.
6: No ale parkując właśnie, wykorzystując w niewłaściwy sposób te karty, to zabieramy miejsce osobom, które akurat by faktycznie potrzebowały tego miejsca, żeby zaparkować.
7: Zgadza się, dokładnie tak.
6: I to jest właśnie. Powiedziała pani, że będzie pani w dalszym ciągu ten temat tutaj jeszcze prowadziła, zajmowała się, żeby to jakoś rozwiązać?
7: Tak, potwierdzam. Będę składała ponowne pismo w sprawie na ręce właśnie pana prezydenta miasta Leszna Grzegorza Rusieckiego.
6: Pani Ewa Rosik, radna Rady Miejskiej Leszna z klubu Prawa i Sprawiedliwości, była dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję pani.
0: Poranny gość.
5: Rozmawiał Piotr Wielicki.

Rozmowa z radną Ewą Rosik z Leszno już niebawem na naszej stronie internetowej do odsłuchania ponownego lub po raz pierwszy. I to nie koniec gości w naszym porannym programie. O 11.30 zapraszam na rozmowę w stylu retro. Rozmawiać będziemy o retro komputerach, o retro grach komputerowych, a moimi gośćmi będą Barbara Leśniak i Arkadiusz Lubaszka. Zapraszam. Nieco wcześniej, bo o 9.15, czyli już za niecałe 25 minut poranny konkurs. Za 8.09 zaśpiewa Maryla Rodowicz.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jako ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Piątek, 22 maja, właśnie minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Jeszcze tylko dziś do północy można zapisać się na bieg Władysława Zamoyskiego w Poznaniu. Akademia Zielony Poznań zaprasza jutro do Parku Wilsona. Wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą droższe niż rok temu, prognozują analitycy. Władysław Zamoyski był wielkim orędownikiem harmonijnego rozwoju ciała i ducha. To właśnie z tej inspiracji nad poznańskim jeziorem Rusałka odbędzie się bieg jego imienia. Uczestnicy mają do wyboru kilka dystansów, mówiła na naszej antenie Monika Koralewska z Fundacji Zakłady Kórnickie, organizatora wydarzenia.
3: Będzie kategoria 5 kilometrów, to będą kategorie wiekowe, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Kategoria 10 kilometrów, to już będzie kategoria open i 5 kilometrów Nordic Walking i to też jest kategoria open. Natomiast osobno też przy zapisach jest informacja, że jeżeli jesteś lekarzem, to zaznacz tutaj tą pozycję i osobno będzie też kategoria dla lekarzy.
2: Poza sportowymi zmaganiami na miejscu dostępna będzie strefa zdrowia. Zaplanowano w niej konsultacje z ekspertami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zabraknie też strefy rodzinnej i prelekcji poświęconych zdrowiu mężczyzn. Zapisy na bieg tylko do dziś do północy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej biegzamojskiego.pl.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Warsztaty ogrodnicze, rodzinne animacje, wymiana roślin, ekologiczne quizy, spektakl plenerowy i koncert to tylko część atrakcji, które czekają na mieszkańców podczas akcji edukacyjnych w ramach Akademii Zielony Poznań. Wydarzenie odbędzie się jutro od 11 do 17 w Parku Wilsona. Na najmłodszych uczestników czekają animacje, a o godzinie 12 rozpocznie się spektakl Księżycowe opowieści teatru Małe Mi. Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert zespołu Dłonie przy muśli koncertowej w Parku Wilsona. Piątek, 29 maja, rusza trzecia w tym roku aukcja miejskich lokali użytkowych w Poznaniu. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przygotował dla przedsiębiorców 15 przestrzeni na wynajem. Powierzchnie lokali są zróżnicowane, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL-u.
4: Najmniejszy z nich ma 19 metrów kwadratowych, a największy aż 216 metrów kwadratowych. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, między innymi w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, między innymi przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalnej.
2: Licytacja wystartuje w piątek samo południe na portalu aukcjelokali.pl. Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja i wpłacenie wadium do czwartku 28 maja.
1: Informacje z kraju.
2: Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny można odpoczywać przez 4 dni. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że koszt wypoczynku może, ale nie musi być wysoki.
5: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
2: Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki powiedziała, że dużym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
6: W przypadku wyjazdów krajowych dominują przede wszystkim kierunki nadmorskie, góry oraz regiony oferujące spokój, naturę i wypoczynek poza dużymi kurortami.
2: Z danych wynika, że w tym roku znacznie większym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. Liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
7: Pogoda.
0: Słoneczny, wiosenny poranek prawie w całej Wielkopolsce trwa. Maksymalne temperatury dziś to 23 stopnie, w niektórych regionach Wielkopolski 22 stopnie. Teraz na termometrach wielkopolskich w Poznaniu około 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest nadal wysokie, 1029 hektopaskali. Takie stabilne pozostanie do końca dnia.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

22 maja, dziś mamy piątek. Słuchacie porannego programu Radia Emaus. W naszym programie maleńka zmiana o 11.15 dzisiaj serwis kulturalny, czyli nieco wcześniej niż zwykle. Dlatego, ponieważ o 11.30 nas przyjadą do nas goście z Kościana i będą mówić o retro komputerach. Ale konkurs poranny z cyklu Kto to mówi rozpocznie się punktualnie. Prawie.

0: poranny konkurs.
1: Zapraszam na nasz poranny konkurs z cyklu I kto to mówi? Maleńkie minutowe opóźnienie, ale po prostu nie miałem sumienia przerywać Kasi Kowalskiej. Panią się nie powinno przerywać w trakcie występu, dlatego mamy małe opóźnienie, małą obsuwę, ale nic to, bo konkurs odbędzie się, nawet gdyby się zaczął o 5 minut później, też by się odbył. Do zdobycia dzisiaj kolejny egzemplarz powieści Lili Łady Wizażysta. Egzemplarz o tyle cenny, bo jest przecież z autografem autorki tejże powieści. Akcja dzieje się w Poznaniu i po prostu mrozi krew w żyłach. Szczególnie być może będzie mrozić mieszkańcom Wildy, bo akcja dzieje się przede wszystkim na poznańskiej Wildzie. No ale szczegóły to już wyjawię może w innym terminie. Na razie zajmijmy się konkursem. Za chwilę głos bardzo znanej osoby pojawi się na naszej antenie. Waszym zadaniem jest zidentyfikowanie oczywiście, do kogo należy. 71 48 to numer, pod który należy wysłać wiadomość konkursową. W jej treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, imię i nazwisko nadawcy, no i na końcu imię i nazwisko osoby, która odzywa się do was. Już teraz, uwaga, dźwięk trwa tylko 9 sekund.
2: Agnieszka napisała ten tekst Wielkowoda, gdzie tam jest taki zwrot: nie daj mi Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości. I Agnieszka tak żyła.
1: Kto to mówi? No Agnieszka to oczywiście Agnieszka Osiecka. W tym roku świętować będziemy 90. rocznicę jej urodzin. A pani, która opowiada o Agnieszce, to... Proszę bardzo, 71 48. Zapraszam.
2: Agnieszka napisała ten tekst Wielkowoda, gdzie tam jest taki zwrot: nie daj mi Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości. I Agnieszka tak żyła.
3: See you dance.

Agnieszka napisała ten tekst Wielkowoda, gdzie tam jest taki zwrot: nie daj mi Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości. I Agnieszka tak żyła.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jesteśmy z Piotrem Wielickim w gotowości od samego rana, od szóstej, nawet wcześniej, bo przecież trzeba wstać, trzeba się troszkę przygotować do pracy, tak żeby wszystko było tutaj rzetelnie w Radiu Emaus wykonane. Zgadzasz się, Piotrze?
1: Całkowicie się zgadzam.
0: Świetnie, bardzo się cieszę. Ja staram się zawsze wyłowić z tego, co ty mówisz, wiadomości, które mnie jakoś tam szczególnie poruszają, czy też szczególnie interesują. Dzisiaj na przykład wyłowiłem informację o tym, że będą remontowane ścieżki nad Rusałką,
1: tak,
0: po północnej, po stronie jej północnego brzegu. Tak. To mnie szczególnie interesuje, gdyż często tam jeżdżę na rowerze i śmiem twierdzić, że bardiej muszą uważać rowerzyści niż biegacze, bo są tam takie dziury, szczególnie po deszczu, w które bardzo łatwo może koło wpaść. Mm-hmm. Czy wiesz coś więcej na temat tego remontu?
1: Znaczy, no wiem, że się zaczynają remonty, jak powiedziałeś, po północnej stronie jeziora.
0: Czyli tam, gdzie jest plaża po prostu.
1: Tam, gdzie jest plaża.
0: Oficjalna plaża,
1: bo tam będzie, tak.
0: Bo nie wiem, czy wiesz,
1: po drugiej stronie jest dzika, nieoficjalna. Dzika. Tak jest.
0: Ale tak się zawsze, bo tam jest nawet tablica, dzika plaża.
1: Tak, tak, że jest dzika.
0: Plaża dzika. Ja się zastanawiałem, czy to jest dzika plaża, bo dzika, czy plaża, czy plaża dzika, bo tam dziki na przykład od czasu do czasu chodzą. Ja często z tej plaży właśnie korzystam, bo jest...
1: Lubisz towarzystwo dzików.
0: Tak, i jest znacznie mniej zatłoczona, więcej dzików niż ludzi.
1: No, bliżej natury po prostu, tak.
0: Tak, tak.
1: Ja to rozumiem.
0: No, wprawdzie nie ma tam punktów gastronomicznych, nie można na przykład kawy kupić, trzeba wziąć ze sobą.
1: Jest spokojniej.
0: Ale jest, tak, jest.
1: Jest to ten odcinek tej remontowanej ścieżki, to wiem, że będzie zamknięty na czas tego remontu, ale tam jest poprowadzona przez las
0: alternatywna
1: droga, tak, że będzie można cały czas tam z tej drogi korzystać.
0: Zgadzam się.
1: Dobra, teraz tak, jeśli chodzi o tematy dzisiejsze, bo to ta godzina, o której opowiadamy co dzisiaj. No więc tak, zbliża się powolutku Marsz dla Życia. On będzie za nieco ponad tydzień, w przyszłą niedzielę, 31 maja. Dzisiaj dowiemy się czegoś więcej, bo nasz arcybiskup robi dzisiaj briefing, konferencję o godzinie 10 i dowiemy się więcej szczegółów. Okazało się, że bo zapewne pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że będzie budowana droga, taki łącznik między Lesznem a dzielnicą Gronowo w Lesznie. I okazało się, że po otwarciu najtańsza oferta była 18 milionów, ale po negocjacjach udało się zejść do 16 milionów, czyli Leszno zaoszczędzi 2 miliony złotych na budowie tej drogi. Zapowiemy mecz Lecha Poznań-Wisła Płock, który już w sobotę o 17.30 na stadionie przy Bułgarskiej, a po meczu wielka feta Lecha Poznań w związku z tym, że nasz zespół obronił tytuł mistrza Polski.
0: Oj, będą kierowcy narzekać.
1: No, będą narzekać, bo tam się szykuje, tak, pochód kibiców, tak, autokar z piłkarzami, z zawodnikami, przejazd na poznańskie targi, bo tam ta feta się będzie odbywała.
0: No ale 10 majster w Poznaniu to rzecz warta odnotowania,
1: jest.
0: Świętować. Mam nadzieję, że to świętowanie będzie się odbywać w jak najbardziej kulturalny sposób.
1: Będziemy też informować o zmianach na pętli ogrody w Poznaniu, o zielonych świątkach w niedzielę w Muzeum Rolnictwa w Szczereniawie i o programie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w Lesznie. No to króciutko takie zapowiedzi dzisiejszych tematów.
0: Tak, no to mi się najbardziej ta Szereniawa podoba, bo byłem wielokrotnie już na festynach w Szereniawie.
1: Ja
0: jakoś jest zawsze tak rodzinna atmosfera.
1: Tak, zgadza się.
0: Tak jest. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Najbliższy serwis informacyjny oczywiście o godzinie 10. Wcześniej zakończymy konkurs.
2: Agnieszka napisała ten tekst Wielkowoda, gdzie tam jest taki zwrot: nie daj mi Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości. I Agnieszka tak żyła.
0: Kto to mówi? 71-48.

0: Nasz konkursowy głos dzisiaj nie należy do Tiny Turner, chociaż bardzo blisko, bo to w sumie ta sama profesja. Przecież do zdobycia dzisiaj w konkursie porannym powieść Lili Łady, wizażysta, z autografem tejże właśnie autorki. A głos konkursowy brzmi tak: 7148, w treści SMS-a wpisujemy słowo Emaus, potem kropka po kropce imię i nazwisko nadawcy i na końcu proszę napisać, kto to mówi.
1: Agnieszka napisała ten tekst, Wielkowoda, gdzie tam jest taki zwrot: nie daj mi Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości. I Agnieszka tak żyła.

0: Nasza radiowa orkiestra konkursowa gra właśnie tak. A nieźle grają całkiem. Nasz głos konkursowy z kolei brzmi tak.
1: Agnieszka napisała ten tekst Wielkowoda, gdzie tam jest taki zwrot: nie daj mi Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości. I Agnieszka tak żyła.
0: Wspominała Maryla Rodowicz. Rzecz jasna, pojawiło się bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Były też odpowiedzi niepoprawne, na przykład Justyna Staszkowska albo Aleksandra Jakubowska. Życzę powodzenia. Następnym razem powieść Lili Łady wygrywa dzisiaj pan Mariusz. Panu Mariuszowi serdecznie gratulujemy. Nagroda do odebrania w redakcji Radia Emaus. Za chwilę wysyłam informacyjną wiadomość tekstową poprzez łącza telefoniczne z informacjami właśnie, jak, gdzie i kiedy tę nagrodę należy odebrać. No, następny konkurs i kto to mówi? No pewno za jakieś 3 tygodnie, natomiast konkursy filmowe przed nami za 2 tygodnie już, czy już całkiem niebawem. Aha, jeszcze konkurs popołudniowy dzisiaj mamy w planie o 15.15, ale to już Kuba Antkowiak.

0: reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Jest piątek, 22 maja, właśnie minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
6: Odłóżmy podróż do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko eboli, apeluje GIS. W Poznaniu ruszyła 7. edycja festiwalu Misja Talita Kum. W sobotę na poznańskich targach mistrzowska feta Lecha Poznań. Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej ebola. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono w piątek 15 maja. Choroba występuje również w Ugandzie i Sudanie Południowym, mówi Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego.
7: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zarówno do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy oraz do Sudanu Południowego. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
6: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wirus zaczął rozprzestrzeniać się 2 miesiące temu i należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń. Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób, a przypadków zachorowań może być około 600. Marek Waszczewski podkreślił, że według WHO ryzyko wybuchu epidemii na skalę globalną jest niskie. Należy jednak zachować ostrożność, by nie doszło do zawleczenia pojedynczych przypadków choroby do naszego kraju.
0: Informacje z Poznania.
6: W Poznaniu rozpoczęła się 7. edycja festiwalu Misja Talita Kum. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Miłość ma imię. Jesteśmy otwarci na każdego człowieka, podkreśliła w audycji Credo jedna z organizatorek wydarzenia, Wiktoria Chodzińska.
8: Nie jest to festiwal tylko dla chrześcijan. Jest to festiwal dla każdego człowieka, który będzie w tamtym momencie w Poznaniu, bo chcemy wyjść na zewnątrz jako Kościół, nie być tylko zamkniętym w kościele, ale tak jak mówił właśnie papież Franciszek, wyjść, ruszyć się z kanapy.
6: Misja Talita Kum potrwa do 26 maja. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej misjapoznań.pl. Lech Poznań obronił zdobyty w zeszłym roku tytuł mistrza Polski w piłce nożnej. Mistrzowska feta planowana jest w sobotę na placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Teren zostanie otwarty o godzinie 20, a dostać będzie się można do niego wejściem numer 7 od ulicy Bukowskiej. O 21 rozpocznie się tam rozgrzewka przed fetą. Na Terybimie będzie można obejrzeć transmisję na żywo z przejazdu autokaru, a także materiały multimedialne przygotowane przez klub. Wcześniej, bo o 17.30 na Enea Stadionie przy ulicy Bułgarskiej w ostatnim meczu przeciwnikiem Lecha będzie Wisła Płock. Na trybunach zasiądzie ponad 40 tysięcy osób.
9: Słuchasz informacji Radia Emaus.
6: Amerykańskie samoloty F-35 dla Polski bez wątpienia dziś wylądują w naszym kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wiątek zapewnił o tym w Polskim Radiu 24. Baza w Łasku jest przygotowana na przyjęcie husarzy.
10: Bez wątpienia będą w dniu dzisiejszym, nie podajemy jeszcze godziny precyzyjnie. Tym samolotom towarzyszy specjalny samolot, który pozwala tankować w powietrzu. Na pewno wylądują, na pewno ich przywitamy i na pewno będą stanowiły tą podstawę polskich skrzydeł do realizacji zadań operacyjnych. Kończy się ten okres przygotowania wszystkich baz, które mają służyć pobytowi F-35. Łask jest gotowy.
6: Do Łasku trafią trzy pierwsze maszyny F-35 Husarz, które będą wykorzystywane przez tamtejszą 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez Polskę myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Oprócz Łasku trafią także do Świdwina.
9: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Na niebie nad budynkiem, w którym mieści się nasze studio, pojawiły się pierwsze dziś chmury. Będzie ich przybywać. Także stopnie na termometrach. 23 stopnie to maks prognozowane na dziś. Już teraz jest 17. Ciśnienie jest i będzie stabilne. 1029 hektopaskali. Tyle pokazuje nasz zaokienny barometr.

2 maja w kalendarzu piątek. Na Haiti świętują Dzień Suwerenności Narodowej, w Jemenie Dzień Jedności, w Martynice Święto Zniesienia Niewolnictwa, a w Polsce dziś Dzień Praw Zwierząt. Zapraszam na kolejną godzinę porannego programu Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Za parę minut opowiem o tym, co jeszcze dzisiaj do godziny 12, no, będzie się troszkę działo. Artysta, który teraz wystąpi, będzie odliczał na początku po angielsku. Ten artysta nazywa się Dave Matthews.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dlaczego Jezus zadawał ludziom pytania, skoro, jak podaje Ewangelia, sam wiedział, co w człowieku się kryje? Pod Jerychem spytał niewidomego: co chcesz, abym ci uczynił? Paralityka nad sadzawką Betesda: czy chcesz wyzdrowieć? A Marię Magdalenę: czemu płaczesz? Kogo szukasz? Dziś pyta świętego Piotra. To nie Jezusowi są potrzebne odpowiedzi. One są potrzebne nam. Czasem nawet nie trzeba od razu znaleźć odpowiedzi. Jednak już sam fakt rozeznawania pomaga poznać siebie lepiej i szczerzej żyć z Bogiem. Jakie pytanie powinienem sobie postawić? Jakie postawiłby mi Jezus?

naszym porannym programie w Radiu Emaus, właściwie już przedpołudniowym, bo przecież poranek generalnie kończy się o godzinie 10. Jeszcze wiele atrakcji, retro atrakcji też. O 10.45 będziemy wspominać rzeczy, które wydarzyły się w historii rock'n'rolla w odległej przeszłości, w tej bliskiej zupełnie też, a wystąpią grupa Queen i grupa The Smiths. Dlaczego? No to proszę posłuchać, wtedy wyjaśnię. 11.10 to spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, felieton językowy Słowo o Słowie, czyli o zawiłościach różnych, różnorakich języka polskiego. O 11.15, troszkę wcześniej niż zwykle, serwis kulturalny, tylko dlatego, bo o 11.30 do Radia Emaus przyjadą goście, i to z Kościana. Wprawdzie niezbyt odległego, ale tę odległość też trzeba jakoś pokonać. Barbara Leśniak, Arkadiusz Lubaszka będą opowiadać o retro komputerach, retro grach komputerowych i w ogóle o retro życiu komputerowym. Jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie wielka impreza właśnie związana z retro komputerami. O tym opowiedzą nasi goście o godzinie 11.30.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Od piątku.

0: Onem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

gitarze gra Marek Jackowski. W tej piosence, w tekście tej piosenki jest zawarta sama prawda. Szczęśliwe chwile to mu tyle, miłość to wieczna tęsknota. Tak śpiewała Kora. To jest to oczywiście tekst jej doskonałego autorstwa. Już niebawem w naszej prawie bezpośredniej okolicy będzie ulica Olgi Sipowicz na Poznańskiej Łacinie. Czekamy na ten moment. I będziemy mogli w takim kalendarium muzycznym w Radiu Emaus powiedzieć, że tyle lat temu w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie ulicy Olgi Sipowicz. Teraz jeszcze jedna piosenka o emocjach, o bardzo różnych emocjach, nie tylko o emocjach związanych z miłością. Zaśpiewa Mariah Carey, a wspomniane kalendarium muzyczne na naszej antenie już niedługo.

Stand the Rain, czyli Nie znoszę deszczu, to grupa Eruption, piosenka z lat 70. Wiele lat później tę piosenkę wykonała również Tina Turner. Brzmiała ona zupełnie inaczej. Słuchacie Radia Emaus, czas na kalendarium muzyczne.

0: Radio Emaus, grupa Queen, Miracle. Teraz troszkę przyspieszą. No właśnie. Dokładnie dziś, 22 maja, mija 37 lat od momentu premiery 13 w dyskografii płyty grupy Queen, The Miracle. 1989 rok, to właśnie wtedy, 37 lat temu, ta płyta ukazała się na rynku. Tej piosence towarzyszy niesamowity teledysk, w którym odpowiednio ucharakteryzowani młodociani aktorzy wcielają się w postaci z grupy Queen. Proszę sobie przy okazji obejrzeć. Tyle grupa Queen w Radiu Emaus, a my jedziemy dalej.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Świętowałby dziś swoje 102 urodziny, gdyby żył Charles Aznavour, francuski piosenkarz i aktor filmowy. Urodził się w roku 1924. W roku 1950, czyli 76 urodziny dzisiaj, świętuje Bernie Taupin. To poeta, autor tekstów, piosenek, przede wszystkim piosenek Eltona Johna. W roku 1954 urodził się gitarzysta grupy Krzak i grupy Śląska, grupa bluesowa i jeszcze paru innych, których tutaj nie wymieniłem, Leszek Winder. 67 urodziny obchodzi dziś Stephen Patrick Morrissey, znany szerzej jako Morrissey. W latach 80. pomiędzy rokiem 1982 a 87 był wokalistą grupy The Smiths. Morrissey prowadzi teraz karierę solową, nawet przyjeżdża na koncerty do Polski. Na początku lipca wystąpi w warszawskiej Progresji. Pozostaje mnie mieć tylko nadzieję, że nie zejdzie ze sceny obrażony po 15 minutach koncertu, tak jak to kiedyś już mu się zdarzyło zrobić, i to niestety na koncercie w Polsce. Morrissey teraz zaśpiewa, ale z grupą The Smiths.

0: Jest piątek, 22 maja, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Leszno zmodernizuje oświetlenie na stadionie Smoczyka. W niedzielę obchodzić będziemy pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha. Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego, który chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W ocenie senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie referendalne było sformułowane w sposób stronniczy. Jego zdaniem tego typu pytania należało kierować do premiera rządu Zjednoczonej Prawicy.
3: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał, zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
2: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu.
1: Informacje z regionu.
2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie szykuje się do dużej inwestycji na stadionie Smoczyka. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Po zakończeniu tegorocznego sezonu żużlowego rozpocznie się gruntowna modernizacja oświetlenia. To konieczność, by obiekt spełniał wymogi Ekstraligi. Obecnie średnie natężenie światła wynosi około 950 luksów, a żużlowa centrala wymaga niemal dwukrotnie wyższych wartości. Największe zmiany przejdą dwa maszty od strony Alei Gwiazd Żużla, na których pojawią się nowoczesne LED-owe oprawy. Docelowo na południowych maszczach pozostanie po 45 opraw, a na północnych zawiśnie ich po 96. Prace wystartują na przełomie września i października. Miasto zarezerwowało na ten cel 3 700 000 zł. Obecnie trwa analiza 4 ofert przetargowych. Wszystkie mieszczą się w zakładanym budżecie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Na kampusie Politechniki Poznańskiej odsłonięto mural Erasmus Okno na Świat. To symbol otwartości uczelni na współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy. Dzieło bezpośrednio nawiązuje do programu Erasmus+, wspierającego mobilność akademicką w całej Europie. Autorem projektu jest profesor Radosław Barek. Opowiada również, co znajduje się na muralu.
5: Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i pojedyncze tam obiekty są właśnie poza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje.
2: Erasmus jest dużym osiągnięciem europejskiej wspólnoty, dodaje rektor Politechniki Poznańskiej, profesor Teofil Jesionowski.
6: Ja pamiętam te czasy, kiedy paszport był w szufladzie i nie można było wyjeżdżać za granicę tak na pstryknięcie, więc to jest największe osiągnięcie Unii Europejskiej, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest wiele wartości, ale ta, że Erasmus Plus jest najpoważniejszym programem, to daje szansę naprawdę rozwoju bez żadnych granic, bez barier.
2: Uroczyste odsłonięcie muralu odbyło się podczas 3. konferencji Uniwersytetów Europejskich zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W niedzielę obchodzić będziemy pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha. Na uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Luboniu szczególnie jest zaproszony apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka, mówi ksiądz Tomasz Rogoziński, proboszcz parafii.
7: W naszych parafiach funkcjonują margaretki, a więc apostolstwo modlitwy za kapłanów. Od ponad 2 tygodni jestem archidiecezjalnym duszpasterzem tego apostolatu modlitwy za kapłanów, dlatego też bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka także na te wydarzenia do sanktuarium, do Lubonia, aby wspólnie tutaj się modlić i świętować.
2: Sanktuarium błogosławionego Stanisława Strajcha jest szczególnym miejscem modlitwy za powołanych i modlitw o święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, dodaje ksiądz Tomasz Rogoziński.
7: Jest to taka szczególna okazja, kiedy możemy zawierzyć Panu Bogu przez ręce błogosławionego kapłana, męczennika, kapłanów z naszych parafii, tych, za których podjęliśmy się także modlitwy w apostolacie. Z góry bardzo dziękuję wszystkim, którzy na to zaproszenie odpowiedzą.
2: Obchodą pierwszej rocznicy beatyfikacji będzie także towarzyszyć wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Męczennik za wiarę oraz koncert zespołu muzyki dawnej Collegium Artis.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: 19 stopni Celsjusza i 1029 hektopaskali to dane meteo na tę chwilę. Do tego dochodzi wiatr słaby i umiarkowany, który zamiast rozgonić chmury, przywiał je na nasze poznańskie niebo. Biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Będę z wami jeszcze przez niecałą godzinę, a w tej godzinie to się będzie dopiero działo. Już niebawem dołączy do mnie profesor Jerzy Bralczyk z felietonem językowym Słowo o Słowie, a o 11.30 z kolei dołączą do mnie moi dzisiejsi goście Barbara Leśniak i Arkadiusz Lubaszka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Będą opowiadać o bibliotecznej sobocie w stylu retro. Szczegóły 11.30, a po drodze gdzieś serwis kulturalny.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Marcin pyta, czy w zdaniu w internetowej gazecie jest wszystko w porządku. A zdanie to brzmi: tysiące samochodów zaskoczyły kenijski port. I pyta pan Marcin, czy samochody mogą zaskoczyć port? No tu możemy mieć wątpliwości, czy rzeczownik tysiące w liczbie mnogiej powinien istotnie być, mieć także mnogi czasownik, zaskoczyły, czy może zaskoczyło, jak niektórzy by chcieli. Nie, tutaj jest poprawnie, tysiące zaskoczyły. Tamta druga wersja też jest możliwa, ale niekonieczna. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, czy zaskoczyły, czy zaskoczyło, ale czy w ogóle samochody mogą kogoś zaskoczyć. No tak to jest, że czasami to, co właściwe jest człowiekowi, rozszerzamy na to, co jest dla tego człowieka albo siedzibą, albo jakąś własnością, miejscem. Tak jak możemy powiedzieć, że te domy opowiedziały się za kimś, a myślimy o mieszkańcach domów. Tu moglibyśmy powiedzieć, że chodzi o tych, którzy tymi samochodami przyjechali. I to oni zaskoczyli. Ale to też nie taka prosta sprawa. Bo my tak postrzegamy te pojazdy prawie jak, no, w każdym razie żywe byty. To nie kierowca samochodu zaskoczył. Tak wyobraźni swojej to próbuje umieścić. Ja bym powiedział, ten samochód nie zaskoczył. No, oczywiście mógł mnie zaskoczyć swoim wyglądem, swoją funkcjonalnością, różnie to bywa. I tak mówimy czasami, że to mnie zaskoczyło, jakaś rzecz zaskoczyła mnie czymś, jakąś swoją cechą. Ale w tym przypadku to, że się pojawiły te samochody, sprawiło to zaskoczenie. Chyba o to chodziło. I dla mnie, choć istotnie słowo samochód zaskoczył, będę raczej kojarzył, że ruszył wreszcie, czy też silnik zaskoczył, ale nie, że samochód mnie zdziwił, pojawiając się, to uznałbym to za usprawiedliwione skrócenie, czy też usprawiedliwiony skrót myślowy.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Wonderful Life to był Black. Jest kwadrans po 11. Zapraszam na serwis kulturalny.
1: Serwis kulturalny Radia Emaus.
0: Tak jak mówiłem, dzisiaj jest serwis nieco wcześniej, z racji, że o 11.30 dołączą do mnie goście, którzy przyjechali z Kościana, goście związani z imprezą, która jutro będzie miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie. Biblioteczna strefa retro gier i komputerów. Barbara Leśniak i Arkadiusz Lubaszka za chwilę tutaj wejdą do studia i opowiedzą coś więcej na ten temat. Dziś w Centrum Kultury Zamek dwa razy będzie można zwiedzać ten gmach. Najpierw o 18.00 zwiedzanie po angielsku, a potem o 21.30 zwiedzanie zamku z latarkami. O 18.00 w rezerwacie archeologicznym Genius Loci prelekcja, z czego śmiali się antyczni Rzymianie. To kolejne spotkanie w ramach cyklu Archeologia Humoru. O 18.00 w Teatrze Animacji spektakl Pan Tadeusz – Ostatni zjazd. O 19.00 Studio Scena Robocza zaprasza na spektakl Nasza Racja. O 19.00 w Teatrze Muzycznym Drogi Awanie Hansenie i również o tej godzinie na scenie sztuki teatralno-aktorskiej przy ulicy Radejczaka spektakl Szósta Klepka. W Teatrze Wielkim natomiast dziś wieczorem, również o 19.00, spektakl tańca współczesnego Pastor Leon Lightfoot i Bondara. To wykonawcy spektaklu, który nosi tytuł 4. W Kinie Bułgarska 19, dzisiaj o 16.00 film Posłani, o 16.40 ostatnia sesja w Paryżu, 17.40 to Młode Matki, 18.40 Werdykt, o 20.10 Milcząca Przyjaciółka i o 21.10 Zawieście Czerwone Latarnie. Zapraszamy.

0: To Radio Emaus, jest 11:30.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: A w studiu Radia Emaus goście Barbara Leśniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O, teraz poszło. Dzień dobry. I Arkadiusz Lubaszka, doskonale znana postać wśród fanów Atari, autor gry Laura, współtwórca kanału Gramy na Gazie, wśród graczy znany jako Larek. Wszystko się zgadza?
3: Dzień dobry, tak. Wszystko się zgadza idealnie.
0: Świetnie. Dzień dobry, Arkadiusz.

0: Zanim porozmawiamy o tym, co będzie się jutro działo w Miejskiej Bibliotece Publicznej, chciałbym troszkę podpytać o historię, bo będziemy rozmawiać o retrokomputerach, o retrograch komputerowych i w ogóle o wszystkim, co związane jest z retrożyciem komputerowym. Chciałbym zapytać, ponieważ w rozmowie takiej jeszcze nieoficjalnej przed, zanim weszliśmy na antenę, zapytałem o komputery retro i tak się zastanawiam, jak bardzo retro są komputery, które teraz są używane. W sensie, czy jak dużo w tych komputerach jest oryginalnych części, a jak dużo zamienników?
1: Ale rozumiem, że pytasz o komputery z epoki?
0: Tak.
1: Te komputery z epoki.
0: Mhm. Bo rozumiem, że one są wykorzystywane w tej chwili do grania. Na nich się gra w tej chwili.
1: Przede wszystkim tak. Oczywiście większość entuzjastów całego tego retro używa oryginalnego sprzętu. Ale w związku z tym, że w tej chwili nawet ciężko jest zdobyć telewizor, do którego można podłączyć taki komputer, bo wszystkie w tej chwili telewizory czy monitory mają wejścia HDMI, których komputery nie współpracowały z tym. Więc zdarzają się przeróbki takich komputerów, gdzie poprawiany jest wyjście wideo, żeby można było podłączyć do nowoczesnego sprzętu. Także staramy się zachowywać oryginalny sprzęt i grać na tym oryginalnym sprzęcie, ale oczywiście jakieś tam przeróbki się zdarzają, które umożliwiają w ogóle używanie tych komputerów.
0: A czy te retro komputery to są właśnie Atari, ZX Spectrum i Commodore 64, czy jest coś jeszcze? Bo wiem, że te trzy marki są w sumie najbardziej popularne.
1: Są popularne, bo w Polsce chyba były w latach 80., 90. najpopularniejsze, ale w dzisiejszych czasach już możemy sobie pozwolić na kupno i bawienie się takim bardzo nietypowym sprzętem, którego w latach 80. w Polsce w ogóle nie było. No bo wiadomo, Atari było dostępne w PWX-ie, później C64 pojawił się w Baltonie, ZX Spectrum był rozprowadzany przez składnice harcerskie. Natomiast komputery takie jak Amstrad, na przykład CPC, czy jakieś zupełnie takie egzotyczne marki, konsole Vectrexa, w Polsce totalnie nieznane, w tej chwili już są dostępne. I są kolekcjonerzy, którzy w tej chwili chwalą się swoimi zbiorami w ilości nawet kilkudziesięciu różnych komputerów.
0: Ilu jest takich retroświrów komputerowych w Polsce? Mniej więcej. Twój kanał na YouTubie, kanał Gramy na Gazie, ma już prawie 6 tysięcy subskrybentów, ale jak powiedziałeś, zapełniasz niszę.
1: Tak, to jest. Akurat ja się skupiam może nie na samych grach, tylko na bardziej takich technicznych sprawach informacyjnych. Staram się przypomnieć takie proste rzeczy, jak na przykład wgrać program i uruchomić go na Atari.
0: Poczekaj, to się wygrywało z kasety magnetofonowej.
1: Magnetofonowej.
0: Tak, pamiętam.
1: A jeszcze chciałem przypomnieć taką rzecz, bo jesteśmy tutaj w radiu. Otóż dawno, dawno temu były programy radiowe w programie czwartym bodajże Polskiego Radia. Był to radiokomputer nocą. I emitowali tam programy komputerowe. Można było nagrywać z radia program na kasetę i go potem wgrać. Przede wszystkim to były jakieś demonstracyjne wersje gier. Słuchacze radia wysyłali programy do radia i było po prostu emisja normalnie na falach eteru.
0: A to całkiem retro ciekawostka. Internetu kiedyś nie było. Trzeba było sobie jakoś radzić. Teraz wygrając w te retro gry komputerowe, możecie się łączyć ze sobą, wymieniać się różnymi doświadczeniami, zdobywać kolejne poziomy. Zgadza się?
1: Zdecydowanie tak. W tej chwili kontakt jest ułatwiony. Jest YouTube jakby wypełniony różnymi osobami, które działają, propagują ten retro świat, pokazują nowe gry, także bardzo łatwo wymieniać się doświadczeniami, wrażeniami z nowych gier, bo te gry, tak jak wspomniałem, one cały czas powstają i jest ich dosyć dużo. Także rzeczywiście w tej chwili ta wymiana informacji jest dużo prostsza niż kiedyś. Kiedyś ja pamiętam, że generalnie jeździło się do kolegi, coś tam zdobyć, jakąś grę, czy zobaczyć, co się w świecie dzieje, bo miał dostęp na przykład do jakichś materiałów zagranicznych. No i pozostawała oczywiście giełda komputerowa, gdzie tam już można było rzeczywiście zdobyć jakieś nowe gry.
0: Ja nie jestem, przyznam szczerze, że nie jestem z grami komputerowymi za pan brat, ani z retro, ani ze współczesnymi. Kiedyś grałem w Wolfensteina dawno, dawno temu. Ja nie mogę grać w gry komputerowe, bo to jest dla mnie zbyt wciągające. Wtedy bym poświęcił zbyt dużo czasu na grę zamiast na inne rzeczy. Może nie bardziej pożyteczne, bo przecież inspiracje należy czerpać również z grania na komputerze, chociaż przez niektórych jest to uważane za zło, no ale przyznasz mi rację.
1: To rzeczywiście, ja absolutnie masz rację, to jest bardzo wciągające. Ja od 40 lat jak się wciągnąłem, także nie mogę się wyciągnąć z tego. Ale ja nie jestem graczem. Zajmuję się od początku w zasadzie. Oczywiście był ten pierwszy etap takiego gracza, który chciał zobaczyć, bo nagle się pojawiło coś takiego jak gry komputerowe. No więc pierwszy etap to było granie, ale bardzo szybko mi to przeszło i zacząłem zastanawiać się, jak to się dzieje, że ten ludek, który tam skacze na ekranie, jest sterowany przez gracza. I to mnie bardzo interesowało i zacząłem programować.
0: Przyznam się, że parę nocek zarwałem grając w gry swojego czasu.
1: Tak, ja również.
0: Basiu, reprezentujesz Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie. Jutro będzie można te wszystkie komputery, Commodore 64, ZX Spectrum i Atari zobaczyć na żywo, dotknąć, nawet pograć na nich, tak?
2: To prawda, tak. Oryginalne sprzęty w naszej bibliotece będzie można zobaczyć, przypomnieć sobie dawne czasy. No i zagrać.
0: I będą turnieje też.
2: Będą turnieje z nagrodami. Tak, już są gry wybrane. Oprócz gier retro będzie też coś nowego w tych turniejach, jeśli dobrze pamiętam.
1: Znaczy, będzie oczywiście nowa gra, która się pojawiła kilka dni temu. Powstała na kursie programowania Assemblera, który był prowadzony przez cały rok przeze mnie. Ale to też jest na retro komputer.
0: Assembler to jest...
1: Assembler to jest język...
0: Assembler,
1: Assembler,
0: aha,
1: to jest taki język programowania procesora w zasadzie. To, obecnie się programuje w językach wysokiego poziomu. My, żeby wyciągnąć największe możliwości ze sprzętu, programujemy raczej na tych językach niskiego poziomu, gdzie tam każdy jeden cykl zegarowy, każdy bajt jest istotny. A Assembler to umożliwia.
0: Nie do końca wiem, o czym mówisz, ale poczytam. Biblioteczna strefa retro gier i komputerów w bibliotece w Kościanie już drugi raz.
2: Tak, pierwsza edycja miała mieć miejsce w roku 2020 i to krótko przed wybuchem pandemii. Niestety musieliśmy naszą imprezę odwołać, ale powróciliśmy do tego pomysłu dwa lata później. W 2022 odbyła się biblioteczna strefa retro. Cieszyła się sporym zainteresowaniem. Naprawdę dużo ludzi przyszło powspominać dawne czasy. No i po 4 latach wróciliśmy do tego pomysłu i można powiedzieć, że biblioteczna strefa retro powraca.
0: Jak duży teren zajmuje to wydarzenie? Ile komputerów będzie do dyspozycji?
2: Ile komputerów?
1: Ja myślę, że kilkanaście, bo to jest główna sala biblioteczna, prawda?
2: Wydarzenie odbędzie się na parterze, w czytelni, w naszej bibliotece. Dosyć spore pomieszczenie, także myślę, że wiele stanowisk się tam zmieści.
0: W godzinach od 10 do 15.
2: Zapraszamy wszystkich od 10 do 15.
0: Przeglądając, Arku, twój kanał na gazie, trafiłem na zespół muzyczny Brothers in
1: Atheers.
0: Tak.
1: Ja tylko sprostuję, że Gramy na gazie to nie jest nazwa kanału, tylko programów na kanale, którym działam.
0: Rozumiem.
1: Taki program Gramy na gazie wymyśliłem z moim kolegą Retro Borsukiem. No, to już parę lat temu, ale rzeczywiście ja umieszczam na kanale również inne filmy, nie tylko związane z samymi stricte komputerami, ale zespół Brothers in Arms gra muzykę, to są covery z gier komputerowych.
0: I grają naprawdę nieźle.
1: Nieźle. Cieszy się to dużą popularnością. Wszyscy zgadują, skąd ta muzyka, z jakiej gry jest. To jest naprawdę bardzo fajne.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj, a jutro będzie ten zespół?
1: Nie.
0: A, szkoda, nie. Szkoda. Ja się wprawdzie nie wybieram, ale na pewno parę osób byłoby zainteresowanych.
2: Może jest to jakiś pomysł.
0: No tak. Parę osób byłoby zainteresowanych, których ja zainteresowałem z kolei tym jutrzejszym wydarzeniem. Nie wiem, czy wiecie, ale dziś swoje 46. urodziny świętuje Pac-Man.
2: Ale rzeczywiście słyszałam rano, tak, tylko końcówkę.
0: A ciekawe, gdzie słyszałaś?
2: W radiu.
0: No właśnie. I dokładnie dziś też 36 lat, to był rok 1990, kiedy Microsoft wprowadził na rynek system operacyjny Windows 3.0. To też taka ciekawostka. Na jakich systemach te gry są uruchamiane w tej chwili?
1: No właśnie, to trochę jest inaczej niż obecnie, bo w tej chwili jest jeden, powiedzmy dwa systemy operacyjne i tysiące producentów komputerów, a wtedy każdy producent komputera miał swój system operacyjny. Chociaż trudno jeszcze w czasach 8-bitowych komputerów, czy nawet 16-bitowych mówić o systemie operacyjnym. To nie jest taki system operacyjny, który znamy z dzisiejszych czasów, który nadzoruje pracę całego komputera. I to w nim uruchamiamy obecnie programy użytkowe, gry. On nadzoruje pracę tych wszystkich programów. Wtedy tak nie było. System operacyjny sprowadzał się do tego, że to była jakaś krótka procedura, która potrafiła wczytać inny program do komputera i oddawać mu całkowicie sterowanie. Stare programy, komputery oczywiście miały wbudowany na przykład język programowania BASIC. To była najczęstsza praktyka, że ten język był wbudowany do komputera i każdy mógł sobie pisać, ale de facto takich typowych systemów operacyjnych w dzisiejszym rozumieniu wtedy jeszcze nie było.
0: Przypomniałeś mi dzisiaj dwie nazwy, Assembler i BASIC. Właśnie kiedyś miałem do czynienia, kiedyś też bodajże w roku 88 chodziłem na kółko komputerowe w szkole. Nawet zaprogramowałem jedną grę, potem ją przegrałem na kasetę. Właśnie a propos kaset, czy te w ZX Spectrum programowanie było bardzo proste, przynajmniej na tym bardzo basicowym, podstawowym poziomie. Czy te gry są nadal wgrywane z kaset magnetofonowych i temu wgrywaniu towarzyszą te charakterystyczne dźwięki?
1: Tak, niektórzy bardzo kochają ten dźwięk.
0: Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego.
1: I oczywiście w dzisiejszych czasach również tam od czasu do czasu sobie uruchamiam grę, wczytają z magnetofonu, ale ponieważ to potrafi trwać zaskakująco dużo czasu, więc przez ostatnie lata wymyślono urządzenia, które przyspieszają to wczytywanie. Dla osób, których interesuje tak naprawdę gra, wprawdzie jest to sprzęt retro, ale interesuje ich granie, trochę w dzisiejszym, takim zabieganym świecie czekanie 15 minut na wczytanie się programu, a przypadkiem jak coś, na przykład, nie wiem, włączy się lodówka i niestety program się nie wczyta, bo wystąpi błąd i trzeba to powtarzać, to już jest problematyczne. Więc dziś obecnie wczytuje się gry z urządzeń takich nowoczesnych, które umożliwiają wgranie dosłownie w sekundę, dwie. Natomiast jeśli ktoś chce, to oczywiście jak najbardziej, mało tego, są wydawane cały czas gry na kasetach. Także jak najbardziej można w tej chwili też kupić oryginalną grę na kasecie i sobie ją wczytywać.
0: To bardzo interesujące, co mówisz. Basiu, co jeszcze można dodać na temat jutrzejszego wydarzenia? Od 10 do 15, wstęp wolny.
2: Wstęp wolny, wstęp darmowy. Zapraszamy tych, którzy pamiętają dawne sprzęty, bo mieli je w domach. Zapraszamy też młodszych, żeby zobaczyć i pograć. A wiemy z doświadczenia, że nawet osoby, które nigdy nie grały, nigdy nie miały własnego komputera, jeśli spróbują, to się wciągną i też z chęcią grają. Także zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku.
0: A granie w gry jest bardzo wciągające, coś o tym wiem.
1: Zapraszamy tatusiów z dziećmi, to nie wiem, kto się będzie bardziej bawił.
0: No właśnie, ja to chciałem jeszcze nadmienić fakt, że jutro podczas trwania tego wydarzenia starsze osoby będą mogły sobie przypomnieć, jak to onegdaj bywało, a te młode osoby, które nie pamiętały nawet telefonu na tarczę, poznać, co to takiego gra komputerowa i co to jest komputer i może jak kiedyś te gry działały.
2: Od czego się zaczęło, bo przecież
0: tak, od czego się zaczęło,
2: dokładnie. Dzisiejsze gry tak wyglądają, no to skądś to się musiało wziąć.
0: A my wiemy, kiedy powstała pierwsza gra komputerowa w ogóle, czy nie? Pierwsza ta zupełnie, pierwsza na świecie.
1: Nie znam dokładnie daty powstania, ale to jeszcze były końcówka lat 60. na oscyloskopie. To była gra, która taka niby symulacja kosmiczna, strzelanina. To było przeprowadzone na jakimś uniwersytecie chyba w Stanach. Ktoś sobie stworzył coś takiego i to się uważa za powstanie pierwszej gry takiej. No oczywiście to nie była ogólnodostępna gra, no bo nie każdy ma oscyloskop w domu. Więc to tylko było taka ciekawostka. Taka komercyjna gra, no to już chyba lata 70. i przede wszystkim firma Atari, która zaczęła produkować takie automaty do gier, które były wstawiane gdzieś tam w pubach. I to się uważa za taki początek takiej elektronicznej rozgrywki.
0: Bardzo wam dziękuję za wizytę w radiu.
2: Dziękujemy.
0: Biblioteczna strefa retro gier i komputerów jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie między godziną 10 a 15. Życzę wam dużo uczestników, dużej liczby uczestników. Mam nadzieję, że tak będzie.
2: Też taką mamy nadzieję.
0: Barbara Leśniak z Biblioteki w Kościanie i Arkadiusz Lubaszka, doskonale znana postać wśród miłośników retro gier. Dziękuję wam bardzo za wizytę.
1: Dziękuję.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Ona chciała cofnąć czas. Cher, to tak piosenka a propos tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą z Arkadiuszem i z Basią, o tych retro komputerach. Niektórzy chcieliby cofnąć czas, chociaż gra na komputerze byłaby wtedy nieco bardziej mozolna, jako że nie ma internetu. A teraz właśnie tak jak Arek powiedział, internetowo można się połączyć tu, tam można wymieniać uwagi, recenzje na bieżąco. To tyle. Za chwilę Kuba Antkowiak, który pozostanie z wami do godziny 18. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu. Słyszymy się w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia.

0: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Muzeum w Czerniawie zaprasza na festyn zielonoświątkowy. Groźny pożar w powiecie złotowskim. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych możliwa już w całej Polsce. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Czerniawie po raz kolejny organizuje festyn zielonoświątkowy. To plenerowa impreza pełna atrakcji związanych z tradycjami pasterskimi i wiejskimi. Główne punkty programu pozostają bez zmian, zapewnia kustosz muzeum Małgorzata Sawicka.
2: Będzie przyciągający zawsze dużo widzów chorobot umajonych zwierząt, właśnie na czele z naszymi wołami. Będzie też w naszej zagrodzie edukacyjnej stanowisko poświęcone pasterskim, gdzie odbędą się pokazy strzyżenia owiec, no i także będzie można zagustować ser owczy.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, którzy będą mogli ozdobić bawełnianą torbę lub wziąć udział w warsztatach garncarskich. Wydarzeniu towarzyszyć będzie finał Festiwalu Dud i Tradycji w Wielkopolsce oraz konkurs kulinarny Polska smakuje dla kół gospodyń wiejskich. Impreza odbędzie się w niedzielę w godzinach od 12 do 17. Patronat objęło Radio Emaus.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Kolejny pożar magazynu energii w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło wczoraj we wsi Skórka w powiecie złotowskim. Ogień pojawił się w piwnicy budynku mieszkalnego, w której znajdował się magazyn, a następnie szybko rozprzestrzenił się na poddasze. O szczegółach mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
3: W kulminacyjnym momencie działania gaśnicze prowadziło 12 zastępów Straży Pożarnej. Całością działań kierował komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Łącznie spaleniu uległo około 150 m² powierzchni, która obejmowała zarówno piwnicę, jak i poddasze.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dwie osoby mieszkające w budynku zostały przebadane przez zespół ratownictwa medycznego, jednak nie wymagały hospitalizacji. Przypomnijmy, że zaledwie 2 tygodnie temu do dużego pożaru magazynu energii doszło również w Czajkowie.
0: Informacje z Poznania.
1: Jutro tramwaje wrócą na trasę do pętli Połapska, bo zakończą się prace torowo-drogowe na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawy. Tego samego dnia jednak rozpocznie się remont infrastruktury tramwajowej na Ogrodach, co oznacza, że na te pętle nie będą dojeżdżać tramwaje. Zmienione zostaną trasy linii numer 2, 7, 8 i 18. Funkcję linii numer 2 przejmie siódemka, która będzie miała znacznie wydłużoną trasę, łącząc Miłostowo z Dębcem. Z kolei funkcję osiemnastki przejmie linia numer 8, która będzie łączyć Miłostowo z Franowem. W celu ułatwienia podróży pasażerom jadącym z kierunku Smochowic wydłużona będzie trasa autobusów linii numer 156 i 186, ale tylko w kierunku Ogrodów.
0: Informacje z kraju.
1: Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wcześniej pod dokumentem podpisał się wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że to rozporządzenie to sukces lewicy.
4: Notabene, pan minister Kierwiński zachował się rozsądnie, mądrze. Potrzebował więcej czasu na analizy, w związku z tym nie ma co go za to krytykować, tylko trzeba powiedzieć, dobrze pan zrobił, panie ministrze, jesteśmy w tym samym rządzie, rozwiązaliśmy problem. Takie mam do tego podejście.
1: Podpisane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zobowiązał on Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn, zawartego w 2018 roku w Berlinie. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Była to odpowiedź na pytanie prejudycjalne skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Zgadzamy się razem z Lilią Ładą, jest faktycznie pochmurno, chociaż widzę, że jakby chmury to nie jest nasz cały dzisiejszy krajobraz, bo coś tam zza tych chmur powolutku się wyłania. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1000 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny. Czy może być lepiej?

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Siedem minut po godzinie 12:00, po raz pierwszy dzisiaj kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 18:00. Po raz kolejny w tym tygodniu już znowu rzucę taką prywatą radiową, ale chciałbym się podzielić się tym z wami, dlatego że ja w serwisie pogodowym zapytałem się, czy może być lepiej, no bo 20 stopni Celsjusza, jakość powietrza dobra, biometr jest korzystny. Ja właśnie tak zapytałem, tak w eter po prostu, tak w eterze, czy może być lepiej. Ściągam słuchawki, wiecie, Lilia Łada do mnie mówi, tak, mogłoby być lepiej, moglibyśmy mieć wakacje. I z jednej strony mam takie, no zawsze ta Lilia, no tak mówi, tak no właśnie, że powinno być dobrze, a tutaj zawsze coś mogłoby być lepiej faktycznie, a z drugiej strony sobie pomyślałem, słuchajcie, dobrze jest czasami, kiedy ktoś sprowadza nieco na ziemię i również odpowiedniego podejścia, czy też innego podejścia, innego spojrzenia na pewne sprawy wam dzisiaj życzę. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to cofniemy się już o ponad 30 lat, słuchajcie. Myślę, że wielu z was odpali się jakaś po prostu nostalgia. Various Manx, zanim zrozumiesz, tak zaczynamy drugą połowę dnia, drugą zmianę w radiu. Dzień dobry, gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Pięć minut z Bogiem.
1: Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.
2: Pierwsze spotkanie Piotra z Jezusem po tym, jak trzykrotnie wyparł się znajomości z Nim i zaprzeczył swojej własnej tożsamości. Upokorzony własnym wyborem, Piotr nie słyszy nagany ze strony Jezusa. Słyszy tylko pytanie o miłość. Zmiana w postawie Piotra polega na urealnieniu spojrzenia na siebie. On już nie rzuca słów na wiatr. Wie, że kocha, ale też wie, że dzisiaj być może nie umie kochać tak, jak chce tego Jezus. I Jezus to przyjmuje, zapowiadając, że z czasem Jego miłość się wydoskonali. Pomyśl, jak reaguje po popełnieniu grzechu? Uciekam, bojąc się Boga? Czy próbuje odnowić w sobie miłość do Niego?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 12:00. Za nami Urszula Dmuchawce, Latawce Wiatr. Za nami także mini audycja 5 minut z Bogiem. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza i co widzimy? Widzimy, że mamy dzisiaj piątek, dwie dwójki w kalendarzu, 22 maja, 142 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Julia, Emil, ale także Jan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj aż 4, bo mamy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Światowy Dzień Gotów, Dzień Praw Zwierząt, a także Dzień Pacmana. I myślę, że to jest bardzo ciekawe święto w kontekście tego, że Tomek Wandel jakiś czas temu rozmawiał z organizatorami wydarzenia, którego leitmotivem są komputery z dawnych lat, a właśnie na nich Pacman był jak najbardziej grany. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy dwa i wybieram właśnie to drugie. Jeśli w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot. Wydaje mi się, że raczej w maju nie było grzmotów w tym roku, ale mimo wszystko rośnie. No właśnie, jeżeli chodzi o zdanie na dziś, ono pochodzi od papieża Franciszka. Serce kamienieje, gdy nie kocha. Piękne zdanie na piątek, na właściwie początek weekendu. Przed nami również na początek weekendu Wielkopolska, nie tylko na weekend. Jeżeli jeszcze nie macie planów właśnie na sobotę czy niedzielę, to może gdzieś blisko uda wam się wyskoczyć. Ta audycja startuje o 12:30, no ale teraz wystartuje Anna Maria Jopek i Pat Metheny, tam gdzie nie sięga wzrok.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.

0: z obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
2: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam Cię.
3: Dzień dobry.
2: No i gdzie dzisiaj się wybierzemy?
3: No do Wielkopolski oczywiście.
2: To wiadomo.
3: Ale ugryziemy ten temat tematycznie i to w sposób, który myślę, że ucieszy i Ciebie, i mnie, ponieważ gdzieś tam, no,

0: Wszystkim jest to w kręgu też twoich zainteresowań ogromnych. Mianowicie zastanowimy się, jakie związki Wielkopolska ma z Italią, z Włochami.
1: A ma takowe? O jednym kiedyś już wspominaliśmy.
0: Tak. Natomiast jest ich całkiem dużo. Gdyby poszukać szczegółów i poszukać nazwisk, które się w Wielkopolsce pojawiały na przestrzeni wieków, no w tym związku będzie całkiem dużo. Szczególnie to ciekawe, biorąc pod uwagę to, że no przecież do Włoch jednak no, ten kawałek jest, tak? To, że u nas pojawiali się Niemcy, Czesi, Rusini i tak dalej, no to nikogo nie dziwi, nie? Ale natomiast jednak ci Włosi czasami zaskakują. No ale...
1: Pewnie bardziej Kraków byłby szybciej kojarzony z tymi włoskimi kontaktami z racji na Królowę Bonę.
0: Tak, natomiast jak gdyby Królowa Bona to już jest taki dojrzały renesans, natomiast pierwsi Włosi przecież pojawiają się w Polsce dużo, dużo wcześniej. Żeby nie powiedzieć, że u samego zarania naszych dziejów. Chociaż oczywiście są to troszeczkę domniemane rzeczy, ponieważ narodowość, pamiętajmy o tym, że w tym średniowieczu właściwie była dosyć umowna, tak raczej mówi się o miejscu pochodzenia niż o takiej dzisiejszej rozumieniu narodowości. Natomiast no, teoria mówi tak, że przede wszystkim być może Italczykiem był tak zwany Galanonim, co jest o tyle zaskakujące, że przecież jego pseudonim, tak, Gal, z który wyobraczy na Francuza, mówi się o tym, że może pochodzić z pogranicza dzisiejszej Francji i Belgii, czy być może z południowej Francji. Natomiast najnowsza teoria mówi o tym, że prawdopodobnie pochodził z Wenecji lub z obszaru, który do Wenecji czy Republiki Weneckiej w owym czasie należał. Utożsamiał się tak zwanym mnichem z Lido. Więc jest duża szansa, że ten nasz Galt tak naprawdę stuprocentowy Italczyk, Wenecjanin, który przyjechał tutaj. No i po prostu też dla własnej kariery, nazwijmy to, zaczął pisać kronikę polską, czyli naszą najwcześniejszą kronikę. A co ma wspólnego z Wielkopolską? Ano to, że najprawdopodobniej był związany z klasztorem benedyktyńskim w Lubiniu. Ten, który dzisiaj słynie z benedyktynki, ten, który funkcjonuje nieprzerwanie od właściwie 900 lat, który oczywiście można w Lubiniu zwiedzać. No to właśnie z tym klasztorem najprawdopodobniej Galanonim był związany.
1: Kolejne wątki?
0: Kolejny wątek też to bardzo taki stary, nazwijmy go, no to tutaj już jeszcze bliższy Poznaniowi, no to biskup Jordan. Tak naprawdę nie sposób powiedzieć, skąd biskup Jordan przybył do Polski. Najprawdopodobniej z orszakiem Dąbrówki, natomiast na 100% nie był on z pochodzenia Czechem. Imię wskazuje, że pochodził z kręgu kultury romańskiej, także mówi się, albo była to południowa Francja, albo północne Włochy, także duża szansa, że nasz pierwszy biskup, nie tylko poznański, ale w ogóle polski biskup, również z pochodzenia Włochem czy Italczykiem był. Tak więc tutaj też ten wątek od samego początku polskiej historii i oczywiście historii Wielkopolski gdzieś nam się pojawia.
1: No i z tym po części można też pewnie połączyć fakt, że pierwsza katedra była pod wezwaniem świętego Piotra, niejako w łączności z Rzymem.
0: Tak, no tutaj mówimy o tym, też mówi się często o biskupstwie misyjnym, czyli przypisanym bardziej też do osoby niż do terytorium, ale niewątpliwie katedra poznańska jako ta pierwsza, ta, od której wszystko się zaczęło, no to tutaj faktycznie był to pewnego rodzaju też przywilej nadania wezwania świętego Piotra, czyli dokładnie tak jak najważniejszego rzymskiego kościoła, który właśnie, tak jak powiedziałeś, podkreśla tą łączność, tą jedność jak gdyby i to, że to miejsce jest w jakiś sposób wyjątkowe dla no, rozwoju kościoła w Polsce w przyszłości.
1: No i przy okazji można tu wspomnieć legendę o mieczu świętego Piotra, która z katedrą też się wiąże.
0: Ale rzeczywiście, no tutaj jak gdyby legenda trochę wydaje mi się, że mało znana w stosunku do tego, jak ona jest ciekawa. Mianowicie i też przedmiot, o którym mowa jest mało wyeksponowany, bo tak naprawdę, żeby zobaczyć miecz świętego Piotra, czy też tak zwany miecz świętego Piotra, trzeba wejść do katedry i poruszać się tak naprawdę już tym obejściem, gdzie są kaplice, po lewej stronie, czyli patrząc geograficznie po stronie północnej i tam niedaleko, tam gdzie pewnie parę osób pokaże, gdzie jest oczywiście kaplica Najświętszego Sakramentu, to niedaleko jej tak gdyby i niedaleko wejścia do zakrystii jest taka ramka, która wisi troszkę powyżej poziomu głowy i w niej jest osadzone coś, co wygląda no jakaś broń biała na pewno.
1: Jak jakiś taki tasak.
0: Wygląda jak tasak tak naprawdę i być może tasakiem właśnie to było. To jest przedmiot, o którym kroniki mówią, że papież dał go w darze biskupowi Jordanowi, żeby ten go przekazał księciu Mieszkowi jako taki też symbol wiary chrześcijańskiej. Jak gdyby była to oczywiście relikwia, która miała też umacniać i księcia, i jego otoczenie w wieże. Jaka jest prawdziwa historia tego miecza, tego do końca nie wiemy. Różne analizy były prowadzone, jeśli chodzi o zarówno skład chemiczny stali, z której został wykuty, czy kształt broni. No, niektóre mówią o tym, że jest to broń pochodząca najprawdopodobniej po prostu ze średniowiecza i jest to wykonany być może na zamówienie miecz, który po prostu został położony na grobie świętego Piotra i jako taki stał się relikwią kontaktową. Aczkolwiek są też teorie, że wygląda on zupełnie jak tasak do ryb z czasów rzymskich i to jeszcze ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. No, a biorąc pod uwagę to, że święty Piotr przecież był rybakiem, a Żydom nie wolno było nosić w owym czasie broni takiej konkretnej, czyli miecza, czy innej broni służącej typowo do walki, no to właśnie coś, czego mógł użyć jako miecza. Pamiętajmy, że to jest ten miecz, który miał odciąć ucho słudze arcykapłana na górze oliwnej, w ogrodzie oliwnym. No to właśnie mógł to być taki tasak do ryb, który zawsze miał przy sobie jako też element swojego to rynsztunku zawodowego. Tak więc teoria ciekawa bardzo, można by ją rozwinąć, ona nas łączy i z Bliskim Wschodem, i z Ziemią Świętą, i z Rzymem w ten sposób, więc jest to bardzo, bardzo odległa podróż.
1: No ale my skupmy się jednak na tych włoskich akcentach.
0: Na tych włoskich akcentach, tak, tutaj trochę żeśmy odpłynęli od tematu. Ja myślę, że możemy, kontynuując wątek poznański, wspomnieć chyba o najważniejszym Włochu w historii Poznania, czyli Janie, czy też Giovannim Baptyście Quadro, i to nazwisko myślę, że poznaniacy wszyscy dobrze kojarzą. Chodzi oczywiście o architekta i budowniczego poznańskiego ratusza, ale co ważne, nie tylko ratusza, bo my go kojarzymy głównie właśnie z budowlą chyba najpiękniejszego ratusza w Polsce, powiedzmy sobie to otwarcie, no ale przecież jego dziełem jest też Waga Miejska, fantastycznie odbudowana po wojnie. Są miejskie kamienice przy rynku, w tym jedna, która należała do niego, to jest ta narożnikowa, gdzie jest dzisiaj Muzeum Sienkiewicza, tak jak się idzie w kierunku Zamku Królewskiego, zresztą tam na tej kamienicy jest pomnik, jest figura Jana Baptysty Quadro, ale też na przykład on zbudował sukiennice poznańskie, niestety nie odbudowane po wojnie, tam jest ten pawilon arsenału, oraz ratusz w Krobi, o którym się bardzo często zapomina, że to też jest przecież dzieło Jana Baptysty Quadro. XVI wiek, dojrzały renesans, Poznań jest arcybogatym miastem, wtedy rajcy miejscy podpisują kontrakt z pochodzącym z pogranicza Włoch i Szwajcarii architektem, który...
1: Jak samo nazwisko wskazuje, z Lugano.
0: Z Lugano, tak. Tak, oczywiście z Lugano, to jest okolice właśnie, no, pogranicze już takie alpejskie mocno między Szwajcarią a Włochami. On przybywa do Poznania, ten kontrakt bierze, zaczyna budowę 1550 rok, startuje przebudowa ratusza, rozbudowa jego w znacznym stopniu, ustabilizowanie konstrukcji. On się z tego oczywiście wywiązuje, aczkolwiek po drodze gdzieś ma też jakiś proces z rajcami miejskimi, który się przed sądem odbywa, ale robi całkiem dobrą karierę w Poznaniu, o czym świadczy to, że kolejne zlecenia dostawał, zresztą nie tylko z Poznania, bo też z innych miast, no i tutaj jak gdyby z tym naszym miastem jest bardzo, bardzo blisko związany.
1: No to dzisiaj zrobimy kropkę i do tematu wrócimy w kolejnym odcinku, bo tych wątków poznańsko-włoskich jest jeszcze dużo, dużo więcej.
0: Poznańsko-włoskich wątków jest bardzo dużo, przecież tutaj mieszkało dużo Włochów, tak naprawdę też przyjeżdżali tutaj kupcy weneccy, genueńscy, którzy robili biznes w naszym mieście bardzo...
2: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 11 minut zostało do godziny 13. Za nami audycja Wielkopolska, nie tylko na weekend. Mam nadzieję, że jeżeli nie mieliście jeszcze planów na weekend, to skutecznie wam ta audycja te plany wypełniła. No bo właśnie, czasami nie trzeba gdzieś daleko jechać. Wystarczy czasami nawet poznać swoją bliską okolicę, a właśnie Wielkopolska jest na tyle sporym województwem, że jest naprawdę co odkrywać na firtlu. Za nami muzycznie Phil Collins, a także Cab Mo, a przed nami punktualnie o godzinie 13 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Zapraszam was bardzo gorąco do wysłuchania naszych najnowszych informacji, żeby być na bieżąco z tym, co lokalne i z tym, co również globalne. Ładnie to wymyśliłem, nie? No ale zanim informacje, to pogramy oczywiście Goja i Smak Słów.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP Spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 13, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Przez Poznań ponownie przejdzie Marsz dla Życia. Co dalej z leszczyńskimi kartami parkingowymi po osobach zmarłych? Szykują się utrudnienia na ulicy 3 Maja w Poznaniu. W niedzielę 31 maja w Poznaniu po raz kolejny odbędzie się Marsz dla Życia i Festyn Rodzinny, organizowany m.in. przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Będzie on przebiegał pod hasłem Bądźmy Razem, zaznacza arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński.
3: Marsz dla Życia to jest taka chęć ucieszenia się życiem każdego z nas, ale też zawsze w tym marszu jest bardzo mocno obecny głos promocji każdego ludzkiego życia. To będzie niezmiennie też obecne w tym kolejnym marszu. Chcemy, żeby ta idea promocji życia, także w obecnym kontekście naszej sytuacji, jeszcze bardziej wybrzmiała.
2: Marsz zostanie poprzedzony nabożeństwem o godzinie 13 w klasztorze ojców Dominikanów, dodaje zastępca dyrektora Caritas Poznań Szymon Nowak,
4: której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup w intencji obrony życia. O godzinie 14 zbieramy się na placu Mickiewicza i tam ruszamy w marszu pod katedrę poznańską. Około godziny 15 przewidujemy rozpoczęcie festynu rodzinnego, który będzie obfitował w przeróżne atrakcje zarówno dla dzieci, ale też liczymy, że może i rodzice też coś ciekawego znajdą.
2: Trasa marszu będzie przebiegała Aleją Niepodległości, ulicą Solną, Małymi Garbarami, Estkowskiego i Mostem Chrobrego. O godzinie 17.30 na festynie wystąpi Piotr Pawlicki i chór gospel. Wydarzenie zakończy się koło 18.30.
1: Informacje z Leszna.
2: Prezydent Leszna odpowiada na problem kart parkingowych po zmarłych. O sprawie informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, kiedy miejska radna Ewa Rosik nagłośniła problem używania tak zwanych kopert. Często parkują tam mieszkańcy korzystający z kart wydanych osobom, które już nie żyją. Jak się okazuje, organy wydające takie uprawnienia nie mają narzędzi, by na bieżąco monitorować, czy ich właściciele nadal żyją. Jedyną możliwością pozostaje ludzka uczciwość, przyznaje w porannej rozmowie Radia Emaus radna Ewa Rosik.
5: Mieszkaniec przyjdzie do zespołu powiatowego do spraw orzekania o niepełnosprawności i po prostu powie, że osoba, na którą była wydana ta karta, już nie żyje i prosi o jej unieważnienie.
2: Radna w interpelacji zaproponowała stworzenie specjalnej aplikacji dla Straży Miejskiej.
5: Jeśli tutaj służby miejskie sprawdziłyby z numerem PESEL daną kartę, widzą, że po prostu ta osoba nie żyje, no to wiedzą, że jest to bezprawne parkowanie. Wtedy mogłyby oczywiście umieścić tutaj opłatę karną za bezprawne korzystanie z tego miejsca.
2: Dziś przyznała, że nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią prezydenta, który twierdzi, że niewiele da się w tej sprawie zrobić. Zapowiedziała ponowienie interpelacji oraz zadanie kolejnych pytań.
1: Informacje z Poznania.
2: W centrum Poznania dobiegają końca prace związane z zazielenieniem kolejnej ulicy. Na ulicach 3 Maja i Ratajczaka przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Posadzono 7 drzew, a także krzewy, byliny i kwiaty cebulowe. Ze względu na prace remontowe 26 maja konieczne będzie wyłączenie z ruchu całej ulicy 3 Maja wraz z odcinkiem ulicy Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. W celu usprawnienia ruchu w tym rejonie odwrócony zostanie kierunek poruszania się pojazdów na ulicy Nowowiejskiego, na odcinku między ulicami 23 lutego a Placem Wolności.
1: Informacje z kraju.
2: Przed południem w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego rozpoczęło się posiedzenie zarządu głównego, a głównym tematem jest rozpatrzenie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu odwołania prezesa Piesiewicza. Wśród zarzutów jest m.in. pranie brudnych pieniędzy i współpraca z Zonda Krypto. Żeby doprowadzić do walnego zgromadzenia, konieczne jest zebranie 2/3 głosów członków PKOL-u popierających inicjatywę. Jak powiedział Polskiemu Radiu prezes Polskiego Związku Judo i członek PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski, to się udało.
6: Liczba już właściwie od dłuższego czasu jest przekroczona. W tej chwili weryfikujemy jeszcze, czy na pewno wszystkie podpisy są zgodnie z reprezentacją. Ponad 80 głosów to daje właściwie 80% wszystkich członków, więc mamy dużo więcej niż jest wymagane i tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
2: Wśród sojuszników i obrońców Radosława Piesiewicza jest m.in. były zapaśnik i medalista olimpijski Andrzej Supron.
7: Ja wiem, że wokół tej całej sytuacji jest próba usunięcia prezesa. Tylko się można zastanawiać, na jakiej podstawie. To są wszystko dywagacje, przypuszczenia i zrzucić cień jest bardzo łatwo. Skopać leżącego jest bardzo łatwo. Ale uszanować kogoś, to ktoś zrobił, to już jest trudniej.
2: Jeśli uda się odwołać Radosława Piesiewicza, jego miejsce do końca kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku, zajmie któryś z obecnych wiceprezesów.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

7 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która znowu wyszła z naszego radiowego studia. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Na samym początku godziny 13 będzie utwór, właściwie jedyny bardziej znany utwór zespołu Zio, czyli Magiczne Słowa. Ja wam powiem taką jedną rzecz. Pewnie to możliwe, że to wiecie, bo jest to powszechna wiedza. Nie jest to jakiś nam top secret, ale utwór sam sobie jest bardzo ładny, ale okładka płyty, z której pochodzi ta piosenka, na szczęście tylko tutaj gramy audio, gramy po prostu tylko utwory, radio to nie telewizja, chociaż wiadomo, że różnie bywa, no ale zostajemy po prostu przy muzyce. Zio, Magiczne Słowa, gramy, dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 13:00. Za nami na naszej antenie same polskie utwory. Zio, Magiczne Słowa, Ananke, Radio Ty i Ja, a przed chwilą pojawiła się Mela Koteluk i Spadochron. No i tak ładnie wylądowaliśmy, że... No właśnie wylądowaliśmy na naszej stronie radioemaus.pl. Tam właśnie akurat udało mi się zajrzeć. No i co widzę? Widzę, że w zakładce Gość Dnia pojawiła się już dzisiejsza poranna rozmowa. Dzisiaj rozmawialiśmy z Ewą Rosik z Rady Miasta Leszna, z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tematem rozmowy dzisiejszej było karty parkingowe nadużywane. Leszczyńska radna poruszyła sprawę nadużyć przy korzystaniu z kart parkingowych, które były wydawane osobom z niepełnosprawnością. Ewa Rosik zwraca uwagę na to, że zdarzają się sytuacje pozostawiania samochodu na uprzywilejowanym miejscu przez osoby, które posługują się kartą wydaną na zmarłego już członka rodziny. Władze Leszna rozkładają ręce, bo twierdzą, że niewiele mogą w tej sprawie zrobić. Co nieco już poruszaliśmy. Ten temat już został poruszany w naszych informacjach Radia Emaus. Mogliście usłyszeć kilka wstawek w naszych serwisach informacyjnych, no ale pełna rozmowa, prawie 10-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie internetowej radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, do której odwiedzenia Was bardzo gorąco zapraszam. Również wywiady są dostępne w naszej aplikacji mobilnej. Są dostępne zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Aplikacja oczywiście jest dostępna na Androida albo iOS-a, no ale również możecie zaobserwować Radio Emaus w mediach społecznościowych. Również Was do tego zapraszam. Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. Zapraszam Was bardzo gorąco do obserwowania dobrego Radia Emaus i również zapraszam Was do słuchania naszych rozgłośni, bo teraz na naszej antenie oj, zrobi się bardzo tanecznie. Sophie Ellis-Mextor i Murder on the Dance Floor.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce na przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Burki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

21 minut zostało do godziny 14. Za nami dżem, naiwne pytania, a także duet Marika i Paweł Domagała, okruchy złota. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Najpierw szybki rzut oka na drogi dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że bez większych kłopotów, więc od razu wjeżdżamy do stolicy Wielkopolski. No i co widzimy? Ulica Obornicka, umiarkowane utrudnienia od strony Suchego Lasu. Korkuje się troszeczkę przejazd Poznań-Wola w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się między Alejami Solidarności a ulicą Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, tradycyjnie zakorkowana od skrzyżowania Murtowska-Połapska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej, no troszeczkę też się korkuje, zwłaszcza odcinek od wysokości ulicy Wilczak i właściwie ten korek przenosi się jeszcze na most Lecha, więc drodzy kierowcy również musicie uważać. Bałtycka w obu kierunkach do Gdyńskiej także zakorkowana. Patrzymy teraz na poznańskie ronda. No i widzę, że rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwale. Widzę, że zjazd z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego przejezdny płynnie. Tutaj na szczęście bez większych utrudnień, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. Od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja w miarę opanowana, przejedziecie dosyć szybko w drugą stronę. Niestety, spodziewajcie się korków. Rondo Rataje, skoro je wywołujemy, no to bierzemy je pod lupę. No i widzę, że największy korek jest od strony Mostu Królowej Jadwigi. Tam się właśnie zaczyna. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, największy korek od strony ulicy Hetmańskiej, również korek zaczyna się przed mostem, tym razem jest to most Przemysła Pierwszego. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska bez większych kłopotów. Jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, okolice Pętli Górczyńskiej, też bez większych kłopotów. Takie informacje chciałbym Wam przekazywać. Natomiast widzę, że na naszych mapach, że wydarzył się wypadek. To jest ulica, no może nie jakaś główna arteria Poznania, ale to jest wypadek na ulicy Dąbrówki. To jest, o ile się nie mylę, to będą okolice, to jest Wilda? Tak, to jest Wilda. Także niedaleko ulicy 28 czerwca 1956, więc tutaj musicie mocno uważać. Ulica Dąbrówki, tam wydarzył się wypadek, więc jeżeli gdzieś tam się kierujecie właśnie w tych okolicach, to weźcie to pod uwagę, że ten przejazd może Wam się nieco wydłużyć. 601 077 033, zapraszamy do kontaktu SMS-owego z nami, a także zapraszamy do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam jesteśmy. Przekazujcie nam informacje takie, powiedzmy sobie, uzupełniające, jeżeli chodzi o ten serwis komunikacyjny. Chętnie damy znać, gdzie najlepiej się nie kierować w stolicy Wielkopolski. No i tak, już miałem kończyć to wejście, ale widzę, że jeszcze również wydarzył się wypadek. Tym razem inny firtel Poznania, tym razem ulica Główna, tym razem to jest północno-wschodni firtel Poznania, to są Zawady. Więc jeżeli kierujecie się na przykład od Gdyńskiej w kierunku właśnie ulicy Głównej, no to tutaj wydarzył się wypadek. Także przypominam jeszcze raz, 601 077 033, numer SMS do nas, również Facebook, Instagram, tam możecie nas informować o różnych utrudnieniach drogowych. Drodzy kierowcy, i nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, a teraz gramy dalej. Stereophonics, have a nice day!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dziesięć minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie zestaw zagraniczny, duet zagraniczny. Pojawiła się grupa Stereophonics, Have a Nice Day. Za nami także grupa Fleetwood Mac. No i tym razem nie najbardziej znany utwór, coś troszeczkę mniej oczywistego. Za nami ich kompozycja Peacekeeper. Przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Zapraszamy Was bardzo gorąco, abyście byli cały czas razem z dobrym Radiem Emaus. I teraz cały czas gramy zagranicznie, tak akurat się ułożyło na naszej playliście. Tym razem Kylie Minogue i Magic.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: W tym momencie minęła godzina 14, a to oznacza, że to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Już za miesiąc w Poznaniu rozpocznie się Malta Festival. Dzieci w powiecie leszczyńskim będą miały badany wzrok. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Pozostał niecały miesiąc do kolejnej edycji Malta Festival w Poznaniu. Organizatorzy zapowiadają, że mieszkańcy stolicy Wielkopolski będą mogli podziwiać sztukę z różnych kierunków świata. Mowa tutaj m.in. o Argentynie, Belgii, Nowej Zelandii czy Słowenii. Szykuje się również wielki powrót. Po 19 latach przerwy na scenę Malta Festival zagości projekt Zaha Hondona, Bejrut.
3: Wraca do nas po długiej artystycznej przerwie, nie koncertował przez wiele lat. Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się jako drugi punkt na jego trasie w tym roku, ale bardzo się też cieszymy, że wraca do nas jako artysta wzbogacony teatralnym doświadczeniem, bo jego najnowsza płyta to materiał, który nagrywał właśnie dla spektaklu teatralnego i z tym doświadczeniem spotka się z publicznością Międzynarodowych Targów Poznańskich i Malta Festival.
2: Mówiła dyrektor festiwalu Agata Kołacz. Oprócz tego nad Maltą będzie można podziwiać koncert otwarcia Za miłość. Przygotuje go m.in. Natalia Kukulska. Artystka zaznacza, że widowisko zostało podzielone na trzy części.
4: Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie.
2: Takich jak Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka czy Grzegorz Turnał. Tegoroczny festiwal rozpocznie się 21 czerwca i potrwa tydzień.
1: Informacje z Leszna.
2: Trwają prace nad uruchomieniem programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci bezpośrednio w szkołach w powiecie leszczyńskim. Wicestarosta leszczyński Rafał Jagodzik tłumaczy, że w ostatnim czasie udało się przeprowadzić kolejną edycję programu bezpłatnych szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Dlatego powiat idzie za ciosem.
5: Coraz częściej zauważamy bowiem problemy ze wzrokiem u dzieci i młodzieży, co ma związek m.in. z dużą ilością czasu spędzonego przed ekranami komputerów czy telefonów. Jako samorząd chcemy reagować na te wyzwania, dlatego też przygotowujemy program wczesnego wykrywania wad wzroku dla uczniów szkół podstawowych.
2: Program ma być skierowany do uczniów klas 4-8. Badania mają ruszyć w przyszłym roku.
1: Informacje z Poznania.
2: Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina, że koszenie trawników w parkach i zieleńcach od 5 lat odbywa się rzadziej. Tylko 3 razy w sezonie. Wyższe trawniki zatrzymują w glebie więcej wilgoci, ocieniają własne korzenie i mniej parują. Dzięki temu łagodzą efekt ocieplenia i poprawiają mikroklimat. Częściej koszenie odbywa się tylko w parkach reprezentacyjnych, na przykład Adama Mickiewicza czy Fryderyka Chopina, albo historycznych, jak Park Sołacki, a także na placach zabaw, przy alejkach i w miejscach aktywnego wypoczynku.
1: Informacje z kraju.
2: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych podpisali rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktów małżeństwa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że w stolicy zostało wydanych już kilka transkrypcji.
6: No ja się cieszę, że rząd to rozporządzenie przygotował i tak jak pan premier zapowiadał, bardzo szybko. Dlatego, że ono przede wszystkim doprowadzi do tego, że w całym kraju transkrypcje będą wyglądały dokładnie tak samo. Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna. 8 transkrypcji już w Warszawie zostało wydanych. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce, bo ważne, żeby wszyscy wydawali te transkrypcje dokładnie w taki sam sposób.
2: Podpisane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn, zawartego w 2018 roku w Berlinie. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe, zawarte w innych krajach unijnych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: O informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Z jednej strony jest to prawda, a z drugiej strony mam wrażenie, że coś tam zza tych chmur się powolutku, bardzo nieśmiało przebija. Wiatr leciuteńki wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biomet jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 14, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18. No i właśnie duet na antenie i teraz duet w studiu, to chciałem powiedzieć, duet w studiu i duet także na antenie, a dokładniej na naszej playliście. Kukiz Borysewicz, jeśli tylko chcesz, no chcemy grać dobrą muzykę, a nawet gramy, a bardzo proszę, gramy dobrą muzykę, zresztą jesteśmy w dobrym Radiu Emaus, więc nie może być inaczej. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 14, za nami cztery polskie utwory. Pojawił się duet Cookies Borysewicz, Jeśli Tylko Chcesz. Później Andrzej Załucha, C'est la vie, Paryż z pocztówki. Za nami Igo i Wiatr, a także Ewa Bem, która zaśpiewała piosenkę Kolega Maj. A koleżanka Lilia z kolei będzie od godziny 14.30 autorką audycji. Znaczy jest cały czas oczywiście, ale o 14.30 zaprezentuje kolejny odcinek audycji U Proboszcza w parafii. Na tę audycję was bardzo gorąco zapraszam. 14.30 audycja U Proboszcza w parafii. Zapraszam w imieniu autorki tego programu, czyli Lili Łady. No ale zanim U Proboszcza w parafii, to pogramy. Znowu będzie po polsku, tym razem Mysłowic i Sprzedawcy Marzeń.

0: Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Gastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: u proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Marsz dla życia, który przejdzie przez Poznań. Uroczystość zesłania Ducha Świętego w sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu. Fifne targi w Galerii u Jezuitów w Poznaniu i pierwsza rocznica beatyfikacji księdza Stanisława Sztrajcha w sanktuarium w Luboniu. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: 31 maja przez Poznań przejdzie Marsz dla Życia, organizowany przez Duszpasterstwo Małżeństw i Caritas Poznań. Ma on przypominać wszystkim, że każde życie jest ważne i trzeba je chronić, a rodzina jest fundamentem społeczeństwa. Bo dziś często o tym zapominamy, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa poznańskiej Caritas.
2: To jest wydarzenie, które staramy się zawsze zorganizować w okolicach Dnia Dziecka, Dnia Matki, to też zazwyczaj są poznańskie dni rodziny. I chcemy bardzo mocno zaznaczyć tę wartość życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, wartość rodziny, te wartości, które są mocno podważane we współczesnym świecie, które też są mocno kwestionowane. Wielu ludzi boi się mieć dzieci, jest to jakieś dla nich takie niepewne.
1: Uczestnicy marszu przejdą przez miasto na Ostrów Tumski, gdzie na wszystkich będzie czekał festyn rodzinny odbywający się pod hasłem Bądźmy Razem.
2: Chcemy przejść Marszem dla Życia, który będzie o godzinie 14:00, zaczynał się z placu Adama Mickiewicza po mszy świętej u

0: Ojców Dominikanów o godzinie 13 i przejdziemy wspólnie pod plac katedralny, gdzie na wszystkich gości będzie czekać już festyn rodzinny. Tam będzie moc atrakcji, również będą prezentować się różne organizacje, fundacje katolickie wspierające tę wartość życia rodziny, jakieś takie wartości wychowawcze i będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będzie występ Piotra Pawlickiego i jego chóru gospel, który będzie takim zwieńczeniem całego świętowania. Także serdecznie zapraszamy do udziału.
1: O godzinie 17.30 odbędzie się koncert chóru gospel Piotra Pawlickiego, a mamy i ich dzieci będzie można wesprzeć w ramach akcji Pieluszka dla Maluszka. Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc finansowo organizację Marszu dla Życia, cały czas mogą to zrobić na stronie Caritas Poznań.
2: U proboszcza w parafii.
1: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają 24 maja na odpust zesłania Ducha Świętego. W tym roku uroczystości będą się odbywać pod hasłem Duchu Święty, poucz i prowadź nas, mówi ksiądz Adam Pupka z Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
3: Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na odpust w uroczystość zesłania Ducha Świętego i na cały tydzień odpustowy, ponieważ tradycyjnie przedłużamy to świętowanie na cały tydzień. Sam zaś dzień odpustu zapraszamy na godzinę 12 na sumę odpustową, którą odprawi biskup Jan Piotrowski i zapraszamy również na rodzinny ekofestyn, który odbędzie się w ogrodach klasztornych. Będzie tam wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, działań plastycznych, różnych zabaw i też pamiętając o tym, że ziemia, to wszystko, co nas otacza, jest Bożym darem, z którego mamy się ucieszyć i który jest też dla nas zadaniem, żebyśmy o niego dbali.
1: Nie należy jednak zapominać też o znaczeniu duchowym tego święta.
3: Duch Święty, który przychodzi do nas, jest znakiem tego, że Bóg jest zainteresowany naszymi losami tutaj na świecie i że dba o nas. I że właśnie to dzieło, które dzięki Panu Bogu odkrywamy, jest znakiem tego, że Bóg ma dla nas dobry plan i że warto z Nim współpracować.
1: Do radosnego świętowania tego wyjątkowego dnia księża Filipini zapraszają wszystkich wiernych na Świętą Górę do Gostynia.
2: U proboszcza w parafii.
1: 24 maja będziemy obchodzić pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha w kościele świętego Jana Bosko w Luboniu. To właśnie tam znajduje się sanktuarium księdza Stanisława, a w nim jego sarkofag i miejsce pamięci. Natomiast w tamtejszym muzeum zgromadzono pamiątki po błogosławionym. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13, której będzie przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński. Zaprasza na nią proboszcz parafii świętego Jana Bosko ksiądz Tomasz Rogoziński.
4: Na tę mszę świętą zapraszamy również apostolat modlitwy za kapłanów, Margaretka, a więc wszystkich, którzy pragną modlić się za kapłanów o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne, zakonne, ponieważ też sanktuarium taki ma trochę też i rys duchowy. Jest to sanktuarium szczególnej modlitwy za kapłanów i modlitwy o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne, zakonne. Na zakończenie mszy świętej o godzinie 13 będzie także modlitwa przy sarkofagu błogosławionego księdza Stanisława. Odmówimy tam modlitwę litanijną oraz modlitwę za stawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława.
1: Obchodom będzie towarzyszyć także wystawa i koncert.
4: Będzie obchodom rocznicowym towarzyszyła również wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Męczennik za wiarę. Ta wystawa już znajduje się przy kościele, upamiętnia życie błogosławionego księdza Stanisława Strajcha. Także zapraszamy do obejrzenia tejże wystawy, która znajduje się przy kościele, przy sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława. Natomiast wieczorem o godzinie 19 zapraszamy na koncert zespołu muzyki dawnej, Collegium Artis. Koncert nosi tytuł Między ciszą a modlitwą. Będzie to też takie podsumowanie tych obchodów rocznicowych beatyfikacji błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.
1: Dzień wcześniej, w sobotę, odbędzie się także spacer po Luboniu z przewodnikiem śladami księdza Stanisława Strajcha.
4: Jest wycieczka również organizowana, także wszyscy, którzy chcieliby zwiedzić jako jeden z ważnych punktów także nasze sanktuarium, odwiedzić Izbę Pamięci, to też bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Nowa Izba Pamięci jeszcze jest w przygotowaniu, ale już niedługo będzie też otwarta. Taką mam nadzieję, że już na jesieni będzie też otwarcie nowej Izby Pamięci błogosławionego księdza Stanisława.
1: Przypomnijmy, że ksiądz Stanisław Strajch został zamordowany w niedzielę 27 lutego 1938 roku podczas mszy świętej dla dzieci w parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko, której był pierwszym proboszczem. Komunista fanatyk oddał w kierunku księdza 4 strzały. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2017 roku, a sama beatyfikacja miała miejsce 24 maja 2025 roku.
2: U proboszcza w parafii.
1: W 2026 roku przypada 1060. rocznica Chrztu Polski. Z tej okazji 24 maja o godzinie 13 w samym sercu historycznej kolebki Polski w Katedrze Poznańskiej odbędzie się uroczysty koncert zatytułowany Ego te baptizo – Ja Ciebie chrzczę. Tytuł koncertu nawiązuje bezpośrednio do sakramentalnej formuły chrzcielnej, a sam koncert ma być artystyczną refleksją nad znaczeniem chrztu jako aktu duchowego, kulturowego i historycznego, który wprowadził Polskę w krąg cywilizacji chrześcijańskiej Europy. Podczas koncertu wystąpią poznański chór katedralny pod dyrekcją Szymona Bajona oraz poznański chór chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, a w programie znajdą się dzieła sakralne nawiązujące do tematyki chrztu. Wcześniej poznański chór katedralny wystąpi podczas mszy świętej o godzinie 12.15.
2: U proboszcza w parafii.
1: Poznańska Galeria u Jezuitów przy ulicy Dominikańskiej ponownie zaprasza 24 maja na fifne targi. Tym razem jest to specjalna edycja z okazji Dnia Matki. Wszyscy więc, którzy szukają prezentu dla swoich mam na 26 maja, powinni się wybrać na fifne targi. Znajdą tam unikalne rękodzieło, designerskie przedmioty, autorską biżuterię, ceramikę, ilustracje i o wiele, wiele więcej. Targi rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do 18. Wstęp jest bezpłatny.
2: U proboszcza w parafii.
1: Jeszcze do 24 maja można przesyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia. Inicjatywa pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski ma na celu ukazanie i promowanie wspólnot parafialnych, które poprzez działalność duszpasterską, społeczną i charytatywną budują żywe, zaangażowane środowiska lokalne. Wystarczy wypełnić zgłoszenie, które dostępne jest na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej i przesłać je razem ze zdjęciami dokumentującymi opisane działania duszpasterskie, ewangelizacyjne, charytatywne, sportowe i ekologiczne. Do udziału zaproszone są parafie z całej Polski. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni 10 parafii, które zakwalifikują się do finału. Poznamy je do 28 maja. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. Główna nagroda to 10 tysięcy złotych.
2: U proboszcza w parafii.
1: Małżeńska kawiarenka dialogowa w Poznaniu zaprasza 23 maja o godzinie 17 na spotkanie Słucham, więc jesteśmy. Wprowadzenie tematyczne do dialogu Magdalena Urbanowicz, trener, life coach i doradca rodzinny. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się w Centrum Duszpasterskim Parafii Świętego Rocha w Poznaniu, a zaprasza na nie Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Na stronie Duszpasterstwa można się także zapisać na to spotkanie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dlaczego Jezus zadawał ludziom pytania, skoro, jak podaje Ewangelia, sam wiedział, co w człowieku się kryje? Pod Jerychem spytał niewidomego: co chcesz, abym ci uczynił? Paralityka nad sadzawką Betesda: czy chcesz wyzdrowieć? A Marię Magdalenę: czemu płaczesz? Kogo szukasz? Dziś pyta świętego Piotra. To nie Jezusowi są potrzebne odpowiedzi. One są potrzebne nam. Czasem nawet nie trzeba od razu znaleźć odpowiedzi. Jednak już sam fakt rozeznawania pomaga poznać siebie lepiej i szczerzej żyć z Bogiem. Jakie pytanie powinienem sobie postawić? Jakie postawiłby mi Jezus?
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Już prawie 8 minut zostało do godziny 15. Za nami audycja u proboszcza w parafii, za nami muzycznie grupa BG, za także zespół OMD, za nami także mini audycja w drodze do Emaus. Przed nami punktualnie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Zapraszam Was bardzo gorąco, abyście zostali razem z nami o 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. No ale zanim ten punkt programu, to oczywiście troszeczkę pogramy. Na sam początek Marek Grechuta i Ocalić od zapomnienia.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Na dobry dzień. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dla Ciebie stąpiłem z nieba na ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża. Dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Odkupicielu, w godzinie Twego konania w duchu przenosimy się na wzgórze Golgoty, by stanąć u stóp krzyża. Twoje życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie mówią, że nigdy nie pogodziłeś się ze śmiercią człowieka. Przyszedłeś na świat, aby nas o tym przekonać. Umarłeś na krzyżu i zostałeś złożony do grobu, by temu właśnie dać świadectwo. Nie pogodziłeś się ze śmiercią człowieka. Jesteś bowiem Bogiem żyjących, a nie umarłych. Zmartwychwstałeś, Chryste, w określonym momencie dziejów i wciąż pragniesz powstawać z martwych w życiu niezliczonej rzeszy ludzi, w życiu jednostek i ludów. Owo powstawanie z martwych wymaga jednak współdziałania człowieka, współdziałania wszystkich ludzi. Wszędzie tam, gdzie serce, przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś Ty zmartwychwstajesz, Chryste. Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł przez życie wierząc, miłując i cierpiąc, Ty zmartwychwstajesz, Chryste, i świętujesz swe ostateczne zwycięstwo. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, o światłe oczy wiary, abyśmy umieli rozpoznać i przyjąć Twoje życie i wszystkie dary, także te, których nie rozumiemy, bo wymykają się logice ludzkiego myślenia. Niech wszelka dusza pozna Twoje miłosierdzie i głosi je swym życiem, słowem i modlitwą.

0: W dniach oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego prosimy Cię, Panie, udziel nam i całemu Kościołowi Jego darów. Udziel Jego światła, aby wszyscy wierzący odkryli drogę wolności, która ukryta jest w tajemnicy posłuszeństwa woli Bożej. Udziel Jego mocy, aby wszyscy kroczący drogą posłuszeństwa na niej wytrwali i osiągnęli doskonałą wolność. Udziel Jego miłości, aby wierzący idący tą drogą pociągali innych do wejścia na nią. Udziel nam, Panie, owoców Twej męki. Uzdolnij nas przez działanie Ducha Świętego do ich przyjęcia i rozwijania w sobie ducha wolności dzieci Bożych. Błogosław naszej Ojczyźnie, obdarz światłem i mocą swego ducha troszczących się o jej wolność, bezpieczeństwo i rozwój we wszystkich przestrzeniach z poszanowaniem Twojego prawa. Umocnij Ukrainę, Bliski Wschód i inne narody łaską pokoju, męstwem ludzi spieszących z pomocą cierpiącym z powodu wojen, prześladowań, choroby i innych trudnych doświadczeń. Wyjdź na spotkanie konającym i obdarz radością nieba zmarłych. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebian.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmocnego. Sam przyjdzie stąpić żywy i umarł. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Poszczelny, Święty Odsłanie, Grzechów Odpuszczenie, Ciała Zmartwychwstanie, Żywot Wieczny.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Naszego baranka za grzechy nasze, za cały świat.
0: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. ofiara Jego bolesnej męki.
1: Dla
4: Jego bolesnej męki.
1: Dla
4: Jego bolesnej męki.
1: Dla
4: Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że z miłości do nas otworzyłeś źródło miłosierdzia w swoim sercu. Dziękujemy, że przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie pokazujesz nam, że nigdy nie pogodziłeś się ze śmiercią człowieka, a dziś wzywasz nas, byśmy współdziałali z Tobą. Dziękujemy za wiarę, którą umacniasz w nas, za dary, które nam dajesz, także te, których nie rozumiemy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: 15.37 już na naszych radiowych zegarach startujemy z naszym konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach autorstwa siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko i dzisiaj proszę Was o to, abyście się podzielili, odpowiedzieli na pytanie, jaka jest Wasza ulubiona gra. Nie musi być to komputerowa gra. Dlatego Was o to pytam, bo dzisiaj mamy Dzień Pac-Mana, a jest to jedna z najpopularniejszych gier wszechczasów, można by powiedzieć, więc dlatego Was dzisiaj pytam o Waszą ulubioną grę. Nie musi być to oczywiście gra komputerowa. Koszty wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a ja przypominam, że dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach, a ja Was pytam dzisiaj w konkursie o Waszą ulubioną grę. Nie musi być to gra komputerowa, nie musi być to też w sumie gra wideo, no bo to w sumie jest nieco szersze zagadnienie. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs zaczyna się nieco później niż zwyczaj, ale wiecie doskonale, że w piątek mamy troszeczkę inny układ w paśmie. Ale konkurs oczywiście trwa. Zapraszam Was bardzo gorąco do uczestnictwa w nim. Pytam Was dzisiaj w konkursie popołudniowym, jaka jest Wasza ulubiona gra. Nie musi być to gra komputerowa, nie musi być to gra wideo. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Startujemy z konkursem.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. Siostra po godzinach. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaka jest wasza ulubiona gra? Oczywiście nie musi być to gra komputerowa, czy też gra wideo. Pytam was dlatego, ponieważ dzisiaj jest Dzień Pac-Mana, więc jeżeli mamy dzisiaj Dzień Pac-Mana, no to jakie może być, słuchajcie, inne pytanie? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Pytam was dzisiaj o waszą ulubioną grę. Nie musi być to gra komputerowa, czy też nie musi być to gra wideo. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaka jest wasza ulubiona gra? Nie musi być to gra komputerowa, czy też gra wideo. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Pytam was o waszą ulubioną grę. Zapraszam was bardzo gorąco do zgłaszania się w konkursie. Dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Zapraszam was tym bardziej do uczestnictwa w konkursie, dlatego że rozwiązujemy go już za 4 minuty, więc naprawdę nie ma na co czekać. Napiszcie w swoim zgłoszeniu, jaka jest wasza ulubiona gra. To, co powtarzam, podkreślam, nie musi być to gra komputerowa, nie musi być to gra wideo, ale zapraszamy do zgłaszania się w konkursie. Jaka jest wasza ulubiona gra? Jaka jest wasza ulubiona gra? O to was proszę w konkursie popołudniowym. Za 4 minuty rozwiązujemy konkurs. Póki co, baj mi szklanka wody, no ale po utworze kończymy popołudniowy konkurs.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia, mimo tego, że konkurs popołudniowy w piątek zazwyczaj jest bardzo krótki, no ale bardzo się cieszę, że te konkursy piątkowe liczą się, zgłaszacie się po prostu w nie, do nich bardzo często. Widzicie, już powoli czuję weekend, już powolutku, nie łączę do końca kropek, ale już teraz zejdźmy na ziemię. Dzisiaj do wygrania w konkursie była książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korczy, Siostra po godzinach, a pytałem was dzisiaj o waszą ulubioną grę. Nie musiała być to gra komputerowa, czy też gra wideo, i odpowiedziała na to pytanie między innymi Małgorzata, która napisała tak: moja ulubiona gra to gra na scenie. Lubiłam w młodości występować w teatrze szkolnym, a teraz nadal uwielbiam podpatrywać aktorów na deskach teatru. Małgorzata, bardzo kreatywnie, właśnie za tę kreatywność dostajesz książkę Siostra po godzinach. Obserwuj swój telefon, żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją nagrodę. Również oczywiście w SMS-ie potwierdzę tobie wygraną. Małgorzata, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym konkursie. No a pytałem właśnie dzisiaj was o to, jaka jest wasza ulubiona gra. Nie musiała być to gra komputerowa, czy też gra wideo, więc Małgorzata podeszła bardzo kreatywnie do tematu. Bardzo to doceniam. I również doceniam to, że o godzinie 16 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Małgorzata, gratuluję tobie jeszcze raz wygranej w konkursie. Kolejne konkursy w poniedziałek, 9.15, 15.15. Kończymy konkurs popołudniowy i zaczynamy grać kolejny utwór z naszej playlisty. Kaśka Sochacka i Szum.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Nowa praca w Zębowie od zaraz. Produkcja wyrobów drewnianych. Wynagrodzenie 31 zł i 40 groszy brutto za godzinę. Darmowe zakwaterowanie dla osób spoza okolicy. Tylko zmiany dzienne. Zadzwoń 500 505 143. Fast Service. Ponad 20 lat na rynku pracy.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 16, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Niels Frederiksen zostaje w Lechu Poznań. Leszczyński łącznik do Gronowa będzie tańszy niż zakładano. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na noc otwartych sądów. Niels Frederiksen zostaje na dłużej w Lechu Poznań. Trener, który poprowadził kolejorza do dwóch mistrzostw Polski, przedłużył dziś kontrakt z klubem do czerwca 2028 roku. Zadowolenia z tego faktu nie kryje dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.
3: Te dwa lata trenera Nilsa Frederiksena w Lechu Poznań to oprócz oczywiście dwóch tytułów mistrza kraju, oprócz oczywiście łączenia gry w europejskich pucharach i w naszej ekstraklasie, co wiemy jest niezmiernie trudne, to także rozwój naszego zespołu, rozwój naszego stylu atrakcyjnego, kreatywnego, a na samym końcu, a może najważniejsza rzecz, to przez te dwa lata wypracowana duża kultura pracy.
2: Swoją radość ze współpracy wyraził również sam duński szkoleniowiec.
4: Bardzo mnie to cieszy, że znaleźliśmy porozumienie, że chcemy rozwijać klub. Ta współpraca do tej pory zarówno ze sztabem, z zawodnikami, z właścicielem, ze wszystkimi ludźmi, z pionem zarządzającym klubem była świetna. To były bardzo dobre rozmowy, także odnośnie mojej dalszej przyszłości i chcemy sięgać po więcej.
2: Jutro o 17.30 Lech rozegra u siebie ostatni mecz sezonu z Wisłą Płock. Po spotkaniu piłkarze wyruszą otwartym autokarem na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbędzie się mistrzowska feta.
1: Informacje z Leszna.
2: Łącznik do Gronowa w Lesznie będzie tańszy niż zakładano. Miesiąc po otwarciu ofert w przetargu magistrat poinformował o wyniku negocjacji z oferentami. Ich skutkiem są jeszcze niższe propozycje cen. Szczegóły rozmów przedstawia Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta w Lesznie.
5: Efektem negocjacji było złożenie 7 nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu. W tej chwili trwa analiza dokumentów i ocena formalna złożonych ofert.
2: Realizacja nowego ponadkilometrowego fragmentu ulicy arcybiskupa Antoniego Baraniaka to kompleksowy projekt drogowy. Oprócz budowy samej jezdni zaplanowano stworzenie wspólnego traktu dla pieszych i rowerzystów, montaż latarni oraz sieci odwadniającej, a trasę urozmaicą szpalery nowych drzew. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pokryje połowę kosztów całego przedsięwzięcia.
1: Informacje z Poznania.
2: Rozpoczęła się przebudowa ścieżek rekreacyjnych na północnym brzegu jeziora Rusałka w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Przebudowa prowadzona będzie w śladzie istniejącej trasy z zachowaniem ochrony drzew i ich systemów korzeniowych. Nawierzchnia wykonana będzie z kruszywa łamanego typu gabro, czyli odpornego na mrozy, wilgoć oraz ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Na odcinkach o stabilnym podłożu zastosowana zostanie standardowa podbudowa tłuczniowa. Zakres prac obejmuje również wykonanie nowych umocnień brzegu jeziora w miejscach uszkodzonych przez erozję. Prace potrwają do końca czerwca, a na czas ich realizacji droga zostanie całkowicie zamknięta. Dla użytkowników.
1: Informacje z kraju.
2: Ponad 100 sądów z całego kraju bierze udział w Nocy Otwartych Sądów, organizowanej dziś z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. To taki dzień, w którym nie musicie iść do sądu, a możecie, zachęca na Platformie X szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
6: Jeżeli dzisiaj znajdziecie trochę wolnego czasu, warto zobaczyć, jak wygląda sąd od środka. Poszukajcie waszych sądów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. To ponad 100 sądów w Polsce. Ale warto też przy tej okazji przypomnieć sobie podstawowe zasady. Jak ważny jest niezawisły sędzia. Jak ważna jest niezależność sądów. Odwiedzajcie te sądy, bo to są wasze sądy. To one decydują o tym, że wasze prawa są chronione.
2: Sądy otwierają swoje budynki dla zwiedzających dziś po południu i wieczorem. Noc Otwartych Sądów poprzedza obchodzony jutro, czyli w sobotę, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa 21. Kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 16, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, zapraszamy Was bardzo gorąco. W tym składzie jesteśmy z Wami do godziny 18. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Zanim ten program, no to pogramy pięknie, słuchajcie. No i znowu będzie kawałek, który może niektórym zasugerować na przykład wypad w sumie nie podaje konkretnego miejsca, ale podaje kierunek podróży wakacyjnej. O, bardzo proszę. Tak to miało wybrzmieć i ustalmy, że tak to wybrzmiało. Toto, Afryka. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 16. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Święta Rita, orędowniczka od rzeczy niemożliwych. Prosta, pobożna, włoska dziewczyna z przełomu XIV i XV wieku, która z woli rodziców wyszła za mąż za trudnego w obejściu człowieka i swoją wiarą oraz łagodnością przyprowadziła go do Boga. Jednak gdy wierni z Kaszi nadawali po śmierci Ricie tytuł świętej od spraw beznadziejnych, to mieli na myśli coś dużo więcej niż tylko jej anielską cierpliwość wobec małżonka. Oni doceniali jej niezwykły charyzmat tworzenia między ludźmi mostów tam, gdzie wydawały się one już definitywnie spalone. Tak jak między jej mężem a kościołem, albo też między jej dwoma synami a zabójcami ich ojca, męża Rity, bo jego cudowne pogodzenie się z kościołem nie wszystkim było w smak. Świętej Ricie udało się nawet wprowadzić pokój między dwoma krwawo zwalczającymi się politycznymi stronnictwami z Kaszi, których wojna odebrała jej męża i omal nie uczyniła z synów morderców. Opinia świętości, jaką cieszyła się Rita w Kaszi, umocniła się jeszcze bardziej, gdy już jako wdowa została przyjęta do tamtejszej wspólnoty augustianek i obdarzona darem ekstaz oraz stygmatów. I choć umarła niemal 600 lat temu, to pamięć o niej trwa w kościele i w międzynarodowej nagrodzie, jaką jej współsiostry przyznają tym kobietom, które tak jak święta Rita zdobyły się na heroizm przebaczenia, odbudowywania spalonych mostów. Laureatkami tej nagrody są również i Polki: Marianna Popiełuszko, piosenkarka Eleni oraz od 2021 roku także Monika Kornecka, która, tak jak i tamte, odważyła się wybaczyć mordercy swojego dziecka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 20 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także Eagles i Hotel California. Przed nami punktualnie o godzinie 16.30. Ostatni już w tym tygodniu serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco z tym, co słychać, jeżeli chodzi o poznańskie wydarzenia kulturalne. No ale zanim serwis kulturalny pojawi się na naszej antenie, to będzie Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni już dziś serwis kulturalny, którym zapraszam Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spektaklu. Jest to spektakl gościnny. Ten spektakl nosi nazwę Porwanie. Start wydarzenia 17.30. Miejsce to Kino Teatr Apollo. Doceniana przez publiczność komedia kryminalna o bohaterze, który w obliczu widma bankructwa decyduje się na szalone rozwiązanie swoich kłopotów. Człowiek bez środków do życia bywa nieprzewidywalny, a w jego głowie pojawiają się pomysły z pozoru niemożliwe do zrealizowania. A jednak bohater spektaklu wybiera najgłupszy z możliwych porwać syna ministra, który jest odpowiedzialny za jego sytuację. Jak łatwo się domyślić, nic nie przebiega zgodnie z planem. Zapraszamy Was na ten spektakl. Jest to spektakl gościnny. Spektakl nosi nazwę Porwanie, a start wydarzenia godzina 17.30. Miejsce z kolei to Kino Teatr Apollo. Było nieco zabawnie, no to teraz będzie nieco poważniej, tak dla odmiany. Wierz i czytaj. Rozmowy o literaturze i wierze. Rozmowa z autorami dziś o godzinie 18 na scenie wspólnej. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Jest to spotkanie z profesorem Ryszardem Koziołkiem i Romanem Bieleckim, autorami książki Wierz i czytaj. Rozmowy o literaturze i wierze. Wieczór autorski pod hasłem Literatura w czasach TikToka poświęcone będzie współczesnemu czytaniu książek i ich miejscu w codziennym życiu oraz temu, jak mogą pomagać w rozumieniu emocji, duchowości i współczesnego świata. Goście pokażą, jak słowo pisane może być nie tylko formą rozrywki, ale również przestrzenią do refleksji i rozmowy o ważnych sprawach. Wierz i czytaj. Rozmowy o literaturze i wierze dziś o godzinie 18 na scenie wspólnej. No i na sam koniec zapraszam Was na galę. Jest to Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek. Sama nagroda składa się z dwóch części. Nagrody imienia Adama Mickiewicza, która przyznawana jest za całokształt twórczości, i nagrody stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla młodych autorów i autorek przed 35 rokiem życia. Podczas gali nagrodę imienia Adama Mickiewicza odbierze Dorota Masłowska. Wtedy też poznamy nazwisko laureata bądź laureatki nagrody stypendium imienia Stanisława Barańczaka, do której nominowani zostali Monika Gromala, Justyna Kulikowska, a także Paweł Rzewuski. Na osobne spotkania z nominowanymi już teraz organizatorzy zapraszają do Centrum Kultury Zamek w sobotę, czyli 23 maja, no ale my Was zapraszamy na dziś na Galę Poznańskiej Nagrody Literackiej. Start wydarzenia godzina 19, a miejsce to Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek. I to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejny już poniedziałek, 11.30, a także 16.30. Radio

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 17:00, za nami ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy duet Gotye i Kimbra, Somebody That I Used To Know. Później pojawił się Robbie Williams i She's The One, później Bryan Adams i Heaven, a przed chwilą zaśpiewała nam australijska grupa In Excess, Baby Don't Cry. To muzycznie już za nami na naszej antenie, a przed nami punktualnie o godzinie 17:00 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. No ale zanim informacje wybrzmią na naszej antenie, ostatnie dzisiaj to oczywiście pogramy, nie może być inaczej, Fleetwood Mac i Rihanna. Gramy ten utwór w tym momencie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 17, czas na ostatnie już na dziś informacje Radia EMA. Za te informacje przedstawi Lilia Łada.
1: Informacje Radia EMA.
2: Zarząd Województwa Wielkopolskiego podsumował ubiegłoroczny budżet. 24 maja obchodzimy pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha. Główny inspektor sanitarny rekomenduje odłożenie podróży do Konga i Ugandy. Rekordowe inwestycje, wysoka nadwyżka operacyjna i najniższy od 15 lat dług. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podsumował wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: 25 maja radni sejmiku będą głosować nad udzieleniem zarządowi absolutorium. Finanse regionu zyskały już pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz niezależnego audytora. W 2025 roku dochody Wielkopolski przekroczyły 3 200 milionów złotych. Głównym źródłem wpływów były podatki PIT i CIT naliczone po raz pierwszy według nowych zasad samorządowych. Wydatki okazały się niewiele wyższe, z czego ponad 1 400 milionów przeznaczono na cele majątkowe. Najwięcej, bo ponad 800 milionów złotych pochłonął transport. Pieniądze trafiły m.in. na zakup 4 nowych pociągów elektrycznych do obsługi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz na budowę obwodnicy Rogoźna. Prawie 300 milionów złotych wsparło ochronę zdrowia, w tym zachodniopolski system walki z nowotworami oraz Centrum Medycyny Ratunkowej w Poznaniu. Dotacje zasiliły też kulturę, oświatę i rolnictwo. Zadłużenie województwa na koniec roku spadło do poziomu 5% ogólnych dochodów. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska Ukraina zaprasza 23 maja na dobrosąsiedzkie sprzątanie w Wielkopolskim Parku Narodowym. Po ubiegłorocznym śniadaniu dobrosąsiedzkim tym razem uczestnicy spotkają się, aby wspólnie zrobić coś dobrego dla natury, ale i dla siebie nawzajem. Chcemy połączyć troskę o przyrodę z poznawaniem różnych kultur i narodowości, piszą organizatorzy, zapraszając wszystkich chętnych. Akcja rozpocznie się o godzinie 10.30 na parkingu przy dworcu kolejowym w Szczerniawie. Organizatorzy zapewniają materiały do sprzątania. Dwudziestego maja obchodzimy pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha. Na uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Bosko szczególnie jest zaproszony apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka, mówi ksiądz Tomasz Rogoziński, proboszcz parafii.
4: W naszych parafiach funkcjonują margaretki, a więc apostolstwo modlitwy za kapłanów. Od ponad 2 tygodni jestem archidiecezjalnym duszpasterzem tego apostolatu modlitwy za kapłanów. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka także na te wydarzenia do sanktuarium, do Lubonia, aby wspólnie tutaj się modlić i świętować.
2: Sanktuarium błogosławionego Stanisława Strajcha jest szczególnym miejscem modlitwy za powołanych i modlitw o święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
4: Jest to taka szczególna okazja, kiedy możemy zawierzyć Panu Bogu przez ręce błogosławionego kapłana, męczennika, kapłanów z naszych parafii, tych, za których podjęliśmy się także modlitwy w apostolacie. Z góry bardzo dziękuję wszystkim, którzy na to zaproszenie odpowiedzą.
2: Obchodom pierwszej rocznicy beatyfikacji będzie także towarzyszyć wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Męczennik za wiarę oraz koncert zespołu muzyki dawnej Collegium Artis.
1: Informacje z kraju.
2: Główny inspektor sanitarny rekomenduje odłożenie podróży do Konga i Ugandy oraz obserwację swojego organizmu po powrocie z zagranicy. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba występuje również w Ugandzie. Dr Paweł Grzesiowski podkreślił, że sytuacja w miejscu potwierdzenia epidemii jest poważna.
5: Liczba zachorowań wykrytych na samym początku jest już bardzo duża. W poprzednich ogniskach mieliśmy sytuację inną. Wykrywano 2, 5, 15, 50 przypadków, ale tu pierwszy sygnał otrzymaliśmy, kiedy już było tych przypadków ponad 200. I przybywa tych przypadków bardzo szybko. W ciągu tygodnia mamy 3-krotny wzrost liczby zachorowań. To oznacza, że jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tego ogniska, gdzie prawdopodobnie te przypadki, które teraz wykrywamy, to one się zaraziły już tydzień, czy 2, czy 3 wstecz.
2: Wirus Ebola wywołuje gorączkę krwotoczną i może prowadzić do niewydolności wielu narządów. Wirus przenosi się w wyniku kontaktu z wydzielinami osoby chorej. Pierwsze objawy przypominają przeziębienie i grypę. Główny Inspektorat Sanitarny zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki choroby zakaźnej.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna to 21 stopni Celsjusza. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20.51. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i wygląda to tak, że zarówno w sobotę, w niedzielę, jak i w poniedziałek, a nawet i we wtorek 26 stopni Celsjusza maksymalnie. Piękna temperatura.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 17 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie się odmeldowała i wyszła ostentacyjnie ze studia. Bardzo dziękuję Lili za wszystkie informacje od godziny 12 do godziny 17. Lilię usłyszycie w takim samym wymiarze, nie w takim samym, gdzie w takim samym, w innym wymiarze czasowym w poniedziałek, bo będzie od godziny 6 do godziny 11. Zresztą ja będę od godziny 6 do 12, więc lepszy, że tak powiem, nie będę w tym względzie, od razu tak zdradzę. No ale w każdym razie dzisiaj jestem na posterunku z wami do godziny 18. Zapraszam bardzo gorąco, abyście po prostu zostali razem z dobrym Radiem Emaus, zwłaszcza, że na samym początku godziny 17 pogramy Kaśkę Sochacką. Niebo było różowe na sam początek kolejnej godziny. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 19 minut po godzinie 17, za nami trzypolskie utwory. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, Trudno tak, za nami także Kaja i Supermenka. Przed nami punktualnie o godzinie 17.30 kolejna odsłona audycji Hartowo na Sportowo. Dzisiaj po raz pierwszy w audycji Michała Bondyry debiut zaliczy tenis stołowy, a jego gościem Michała będzie Patryk Bielecki, 22-letni zawodnik Kings of the Table Przeźmierowo, który podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Gdańsku zdobył aż 3 medale. Zdobył złoto w deblu, złoto w mikście, a także brąz drużynowo. Tematem będą kulisy tych sukcesów, treningi tenisisty stołowego, drodze Patryka do Przeźmierowa, a także ambicjach związanych z grą na najwyższym poziomie. Audycja Hartowo na Sportowo startuje już o godzinie 17.30. Dzisiaj gościem Michała Bondyry będzie Patryk Bielecki, a ja właśnie w imieniu Michała zapraszam Was na ten program Hartowo na Sportowo 17.30. No ale teraz na naszej antenie jeszcze troszeczkę pogramy. Wojciech Baranowski i Rakieta.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
4: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra. Zapraszam na Hartowo na sportowo. Dziś o dyscyplinie, o której jeszcze w Hartowo na sportowo nie było. Będzie o tenisie stołowym. Powodem młodzieżowe Mistrzostwa Polski, które w poprzedni weekend zostały rozegrane w Centrum Szkolenia PZTS imienia Andrzeja Grubby w Gdańsku. Tam doskonale spisał się m.in. Patryk Bielecki, 22-letni tenisista King of the Table przeźmierowo. Został młodzieżowym mistrzem Polski w deblu w parze z Mateuszem Zalewskim, a także w grze mieszanej z Kamilą Kiliszek. Do tych medali dorzucił jeszcze brąz drużynowy zdobyty wraz z Mateuszem Rutkowskim dla King of the Table przeźmierowo. A moim gościem właśnie Patryk, a więc zaczynamy. Cześć Patryku.
5: Witam serdecznie pana i słuchaczy.
4: Wielkie gratulacje, dwóch tytułów mistrzowskich i brązu w drużynie. Powiedz, który z tych tytułów, ten z Mateuszem czy ten z Kamilą, trudniej było zdobyć?
5: Pytanie, myślę, na które odpowiedź jest dosyć prosta ze względu na to, że w grze mieszanej nigdy w życiu nawet nie udało mi się stawać na żadnym ze stopni podium, więc zdecydowanie tutaj w grze mieszanej były cięższe przeboje, aby zdobyć to złoto.
4: De facto debel i tu jest debel. Czym on się różni, jeśli chodzi o partnera? No tutaj masz mężczyznę, tu masz kobietę, ale jak różni się ta specyfika tych dwóch zawodów?
5: No jeżeli chodzi o zasady, to wygląda to tak samo. Wiadomo, że na przemian się serwuje, na przemian się odbiera, ze względu, że to jest gra podwójna, to cały czas się zmienia. Lecz jeżeli chodzi o specyfikę samej gry, no to na pewno w grze deblowej razem z Mateuszem człowiek też no, na pewno ma inne obowiązki niż w grze mieszanej. W grze mieszanej musi brać bardziej ciężar gry na siebie, więcej ryzyka podejmować, a w grze deblowej, szczególnie, że Mateusz jest świetnym zawodnikiem, występuje również w kadrze narodowej.
4: Młodzieżowym mistrzem Polski w singlu.
5: Tak, również wygrał w grze pojedynczej, więc na pewno tutaj po prostu bardziej taktycznie podchodziliśmy do gry, jak zamknąć rywali, żebyśmy bardziej otwierali akcję, potrafili pozostawać w ofensywie i mieli po prostu przewagę. I myślę, że też bardzo dobrze się dogadywaliśmy ze względu na to, że 3 lata razem graliśmy w Dżonkowie pod okiem Lucjana Błaszczyka, bo obaj jesteśmy z podobnych roczników, ja jestem rok starszy, lecz no również graliśmy debla w Lotto Superlidze nieraz, więc znamy się bardzo dobrze i bardzo dobrze nam się współpracowało.
4: No tak, Mateusz nawet wspominał, że pierwszy wasz medal wspólny.
5: Tak, bo jeżeli chodzi o turnieje ogólnopolskie, to zawsze on grał z jeszcze innym kolegą, naszym Mateuszem Żelangowskim, a ja szukałem po innych klubach partnerów deblowych na turniejach ogólnopolskich, lecz w końcu udało nam się wspólnie zagrać i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego złotego medalu. Lecz myślę też, że byliśmy faworytem rozstawieni, byliśmy z jedynką, Mateusz był z numerem 2, ja z numerem 3 w turnieju indywidualnym. Tutaj jest na pewno mniejsze zaskoczenie niż w grze mieszanej, ale wiadomo, że nie tak łatwo zdobyć złoto na Mistrzostwach Polski, tak czy siak.
4: No dobrze, a powiedz, a ten brąz drużyny, jak traktujesz z Mateuszem Rutkowskim?
5: Również bardzo fajnie, bo jednak no, każdy medal dla klubu, który jednak zaczął swoją działalność kilka lat temu i też no, żadnemu z zawodników w historii nie udawało się zdobywać medali na arenie ogólnopolskiej, no myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że weszliśmy do strefy medalowej, chociaż na pewno lekki niedosyt pozostaje ze względu na bardzo bliski mecz w półfinale przeciwko kolegom z województwa podkarpackiego.
4: Zanim zapytam cię o klub, powiedziałeś, że kilka lat dopiero istnieje, to prawda, to ja w ogóle chcę zobaczyć taki trochę powrót do przeszłości no, tych ostatnich miesięcy. One są bardzo udane dla ciebie. W marcu zostałeś mistrzem Wielkopolski seniorów.

0: pokonując blisko 80 rywalek i rywali. Te zawody dały tobie przepustkę do Mistrzostw Polski. Jak w ogóle oceniasz te zawody na poznańskiej hali AWF?
1: Nie, jeżeli chodzi o zawody ogólnie, nawet wojewódzkie, kwalifikacyjne, ponieważ przed Mistrzostwami Polski jeszcze odbywają się dwa ogólnopolskie zawody kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski i przed nimi również są te wojewódzkie, aby dostać się na zawody ogólnopolskie. Jeżeli chodzi o organizację zawodów w Wielkopolsce i również tych Mistrzostw Województwa w Poznaniu, to była bardzo wysoki poziom był organizacji tych zawodów. Bardzo mi się podobało. Sala była super w Poznaniu. Mhm. Nie pamiętam nazwy sali niestety, ale naprawdę było organizacyjnie wszystko super przygotowane. Sędziowie też na wysokim poziomie, stoły, warunki. Nie było na co narzekać i tak, bardzo mi się podobały.
0: Mistrzostwa Polski Seniorów były w Szczecinie. Dotarłeś do nich do ćwierćfinału zarówno w singlu, jak i w deblu. Co zwróciło moją uwagę, przegrałeś w singlu z późniejszym mistrzem Polski, czyli Miłoszem Radzimskim. Powiedz, daleko, tak subiektywnie patrząc, jesteś od tej czołówki i czego ci tak brakuje, żeby to ty stawał na podium wśród seniorów?
1: No tutaj na pewno wcześniej też stoczyłem dwa bardzo zacięte pojedynki z Patrykiem Dziubą, zawodnikiem pierwszej ligi z Rzeszowa, i superligowym zawodnikiem z Grudziądza, młodszym ode mnie 3 lata, Rafałem Formelo. To były dwa bardzo ważne dla mnie pojedynki, jeżeli chodzi właśnie o takie sprawdzenie swoich umiejętności, bo wiedziałem, że oni są na zbliżonym poziomie do mnie. Chciałem tutaj właśnie pokonać ich, aby zmierzyć się z Miłoszem. I właśnie wracając do pytania, no myślę, że tutaj jeszcze na pewno brakuje regularniejszych treningów, no większej pracy włożonej po prostu przeze mnie, żeby w ogóle móc walczyć z takimi zawodnikami. No już nie mówię o Miłoszu, ale o jeszcze innych zawodnikach z czołówki, ponieważ Miłosz jest, nie pamiętam, który teraz na świecie, ale na pewno jest 50 na świecie zawodników, czołówka Europy, więc no Miłosz też pokazał mi, ile właśnie brakuje do tej takiej czołówki i na pewno jeszcze dużo pracy trzeba włożyć, żeby walczyć z zawodnikami na takim poziomie, na jakim on jest.
0: Mówisz dużo pracy, ale ty już dużo pracy wkładasz na trening. Powiedz, jak wyglądają takie treningi tenisisty stołowego.
1: Tak, no jeżeli chodzi o treningi, no, zazwyczaj no, trzeba trenować, szczególnie jeżeli jest się na ośrodkach, jeżeli trenuje się w grupie, w jakimś klubie, no to trenuje się 2 razy dziennie, czasami 3, zależnie od okresu, zależnie też, czy zawody zbliżają się w weekend, czy mecz ligowy, tak, ale na pewno te 8-9 treningów tygodniowo.
0: Jak długie są to, jaki pojedynczy trening jest, powiedz?
1: To jednostka składa się na pewno, przede wszystkim na początku jest rozgrzewka poza stołem, 15-20 minut, czasami pół godziny, zależnie od zawodnika. Potem dopiero jest rozgrzewka na stole, która również trwa 20 minut. No tak, około godziny samej jest rozgrzewki fizycznej i na stole, żeby przygotować się dopiero do ćwiczeń. Następnie są elementy, to różnie też zależnie od klubu, ale no zazwyczaj 3-4 elementy na stole, które też trwają z 1,5 godziny. No i potem jeszcze rozciąganie albo jakieś ćwiczenia fizyczne często. No ogólnie trening zamyka się około 2,5-3 godziny.
0: Tak, czyli
1: jedna jednostka.
0: Można powiedzieć, że tak w ciągu dnia masz te 6 godzin związane z tenisem.
1: Znaczy ja od razu mówię, jak u mnie to wygląda trochę inaczej w tym sezonie też, ze względu na to, że właśnie wiele lat w ten sposób człowiek trenował, trochę chciałem zobaczyć, jak to w tym sezonie będzie wyglądało, gdy trochę sobie zmniejszę taki cykl. Na pewno w tym sezonie wykonałem mniej treningów, też grałem takie turnieje w Warszawie, gdzie dużo po prostu rywalizowałem na punkty, co również przełożyło się na większą pewność siebie w końcówkach właśnie, jeżeli chodzi właśnie o grę na punkty. Na pewno mi przełożyło się to na dobre dla mnie, ale wiem, że to taki jeden sezon po prostu, no nie mogę tak dalsze lata również w ten sposób funkcjonować, tylko trzeba również wrócić do regularniejszych treningów, bo no w tym sezonie po prostu wyglądało to inaczej ze względu na moje możliwości treningu i po prostu też tak zadecydowałem przed sezonem, że trochę sobie opuszczę, żeby w głowie się rozluźnić.
0: No dobrze, ale jeszcze pociągnę temat treningów, bo rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, że pewnie wielu słuchaczy nie wie, że treningi w tenisie stołowym to nie tylko treningi rozciągające czy treningi konkretnych rzeczy na samym stole, ale to też treningi motoryczne, bo tenis stołowy wymaga naprawdę dobrego przygotowania fizycznego, prawda?
1: Nie, no to oczywiście tutaj nie ma wątpliwości. Całkowicie zgadzam się z tym, co pan tutaj powiedział. Łatwo też mogę podać przykład. No w sobotę podczas Mistrzostw Polski rozegrałem chyba 8 gier, gdzie jeżeli człowiek chce na 100% podejść do każdej gry i właśnie walczyć o te strefy medalowe w każdej z kategorii, to bardzo nie jest to proste i widać też fizyczne braki u niektórych zawodników właśnie lub już takie momenty zmęczenia, w których właśnie najważniejsze jest, żeby umieć się odnaleźć w tym zmęczeniu i wtedy właśnie okazuje się, kto też trenuje na zmęczeniu, a kto tylko tak, no, na świeżości.
0: Okej.
1: I właśnie ważne jest, żeby trenować właśnie na zmęczeniu.
0: A powiedz, jak to u ciebie wygląda z tymi treningami? To jest siłownia na przykład?
1: No nie, no jeżeli chodzi o mnie też, no bo to każdy zawodnik indywidualnie podchodzi do tego typu spraw. Ja mówię, aktualnie trochę mniej przykładam rolę do tego typu treningów, tylko że też w poprzednich latach więcej było biegania, właśnie więcej takich... Ja też grałem w piłkę kiedyś.
0: O! No,
1: tak, tak, bo tutaj tata był piłkarzem, więc no bardzo to się też przekładało na właśnie poruszanie się przy stole, ponieważ właśnie to, co pan powiedział, dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak to do końca wygląda przy stole, bo no masz tak naprawdę milisekundy na reakcję, a oprócz tego tak. Bardzo ważne jest...
0: I to nie jest tylko nadgarstek, ale to są też ustawienie i ruch nóg, to jest całe ciało, prawda, balans, no to jest masę rzeczy, które wchodzi w grę.
1: Tak, tak, dokładnie. Bardzo dużo czynników składa się na każde uderzenie, a jeżeli też człowiek nie chce doznawać kontuzji, właśnie musi być dobrze przygotowany fizycznie, oprócz tego dobrze technicznie wykonywać zagrania, żeby później nie mieć problemów, a i tak bardzo często no, w naszym sporcie, gdzie ta ręka jest bardzo obciążona, plecy poprzez pozycję biodra, poprzez skręty, bardzo ciężko, żeby wyjść całkowicie zdrowo, więc trzeba dbać o tą fizyczność.
0: No dobrze, to wspomniałeś, że grałeś w piłkę, grałeś w jakimś klubie, powiedz na jakiej pozycji, jak to wyglądało, jak długo?
1: Tak, tak. Nie, no ja od pierwszej klasy do szóstej klasy tak regularnie trenowałem. Tutaj właśnie u mnie koło Lublina w klubie Heksa Niedrzwica Duża, gdzie również zaczynałem moją przygodę z tenisem stołowym, więc no grałem na poziomie tutaj właśnie wojewódzkim, no nigdzie dalej, ale na środku pomocy też, no myślę, że dobrze sobie radziłem, ale trzeba było w pewnym momencie wybrać pomiędzy tenisem a piłką, a jeszcze tańcem. No, bardzo dużo...
0: Jeszcze tańczyłeś, tak?
1: Tak, bardzo dużo było tych aktywności za dzisiaj.
0: Ale to był taniec towarzyski, przepraszam?
1: Tak, tak, 5 lat tańca towarzyskiego.
0: No proszę. No dobrze, czyli człowiek i instytucja. Powiedz, a jak to się stało, że to ten tenis stołowy zwyciężył nad tańcem i nad piłką?
1: Tak, no wiadomo, jak to w piłce, ilu ludzi próbuje tak się przebić, no z miliona tak naprawdę jednostki się wybijają na kilkadziesiąt osób z Polski tak naprawdę, które z tego mogą wyżyć, zarobić i dobrze z tego żyć. A jeżeli chodzi właśnie, dlaczego też tenis się wybił, to no od początku właśnie czułem taką zajawkę i gdy zacząłem trenować tak już troszkę więcej w trzeciej, czwartej klasie, zaczęły się wyjazdy na turnieje ogólnopolskie, taka zupełnie inna perspektywa, jak zobaczyłem, jak zawodnicy grają. No zainteresował się człowiek bardzo tym tenisem, potem pierwsze sukcesy wojewódzkie, właśnie zwycięstwa tutaj u mnie w województwie lubelskim i bardzo szybko też udało mi się właśnie przebić do czołówki ogólnopolskiej w moim roczniku, gdyż po dwóch latach tak naprawdę treningu już byłem w 8 w młodzikach, gdy byłem w 5 klasie, więc byłem pierwszy rok młodzik, gdzie ma człowiek 2 lata młodzika. Mhm. To udało mi się dotrzeć do 8 i potem tak już poszło, mogę tak powiedzieć.
0: Chcę cię zapytać, bo bardzo dużą rolę trenerską odegrał też twój tata, Robert. On, mówisz, że grał w piłkę, ale on też chyba jest trenerem tenisa stołowego, prawda?
1: Tak, tak. Tata też również od małego, może nie trenował w klubie, ale zawsze się też interesował tenisem, miał kolegów z tenisa stołowego. No wiadomo, jak to kiedyś opowiadał wiele historii, jak to stół w szkole był i się odbijało na przerwach i się grało, więc na pewno też taki... Bardzo się zainteresował tym sportem, gdy też ja zacząłem w niego bardziej grać. Mieliśmy tutaj właśnie taką grupę 10 osób, jak ja zaczynałem, jak byłem jeszcze w drugiej klasie, ale to tak myślałem, że po prostu sobie będę odbijał w tenisa. I tak też bardzo się wkręcił, rozwinął klub właśnie nie tylko piłkarsko, ale również tenisowo. I ściągnął też trenera takiego, nazywał się Tomasz Słomka, który mieszkał w Niemczech. Przez kilka lat grał na poziomie kiedyś pierwszej, drugiej ligi tenisa stołowego. No po prostu trenowałem właśnie najpierw z tatą, później z tym trenerem, dzięki czemu mogłem podnosić swoje umiejętności tutaj na miejscu i jestem im bardzo wdzięczny za to, że mogli mi pokazać, że no nie tylko piłką nożną człowiek żyje, tylko można też inny sport osiągnąć wysokie cele.
0: Powiedz, tata jest tym twoim pierwszym wsparciem, tym takim pierwszym kibicem, gdy śledzi twoje wyniki, podpowiada? Czy jak to wygląda?
1: Tak, no jeżeli chodzi o takiego pierwszego kibica, to myślę, że bez dwóch zdań na pewno tata właśnie, bo on mi pokazał i też no zawsze interesował się, zawsze jeździł ze mną na zawody, dalej jeździ jak może. Teraz też był na mistrzostwach w Gdańsku razem z moją mamą. Tak, więc na pewno oboje rodziców. To jest takie...
0: Czy jest to rodzinne wsparcie? Jest to rodzinne wsparcie.
1: Tak, tak.
0: Słuchaj, chciałem cię zapytać o tą Zieloną Górę, bo też wyczytałem, że miałeś 17 lat i już się przenosiłeś do Zielonej Góry. Wtedy tam żyłeś w Bursie, łączyłeś treningi z nauką. taka trochę szkoła życia dla ciebie to była.
1: Oj tak, na pewno tak. 3 lata w Zielonej Górze, tak, to był taki główny okres też rozwoju. No trzeba było również przejść różne tam etapy. Wiadomo, że człowiek trochę poznaje życie w wieku 17-18 lat. Trzeba też się skupić na treningach, a wiadomo, że różne...
0: A hormony buzują.
1: Tak, dokładnie. Wszystko tak szybko się dzieje wtedy i no na pewno inny był człowiek wtedy, a teraz, ale no na pewno dużo lekcji wyciągnąłem. Na pewno mówię, tak jak wspominałem, Mateusz Zalewski, Mateusz Żelengowski. No i oprócz tego wiele innych osób tam na sali w Zielonej Górze wpłynęło, no Lucjan Błaszczyk jako trener, wpłynęło dużo osób na mój rozwój.
0: No powiedz właśnie, a Lucjan Błaszczyk to był ten pierwszy idol tenisowy?
1: O, tutaj ja też, jeżeli chodzi o idoli z tenisa stołowego, to tutaj ciężko mi odpowiedzieć. No, na pewno duży autorytet ze względu na wszystkie te osiągnięcia tenisowe i utrzymywanie się w czołówce tyle lat, więc na pewno brałem dużo podpowiedzi od niego, wciąż z nich korzystam w codziennym życiu.
0: Macie jeszcze między sobą kontakt? Jakieś SMS-ami na przykład się wymieniacie? Jak to wygląda?
1: Tak, właśnie wczoraj dosłownie jak pan do mnie napisał, to też trener Lucjan napisał do mnie gratulacje właśnie, bo zobaczył wyniki z Mistrzostw Polski i jakie medale udało mi się zdobyć, więc cały czas
0: więc jest ciągle jest.
1: I tak, jak coś się dzieje, to też zawsze miło jestem przyjmowany w Brzonkowie. Jeżeli chcę przyjechać potrenować, bo również to się zdarza, bo tam wielu moich znajomych również wciąż mieszka, więc na pewno wszystko jest jak najbardziej w porządku.
0: Czas nas goni, a mam jeszcze trochę pytań do ciebie. Chcecie zapytać o to, jak znalazłeś się w Przeźmierowie?
1: Tutaj na pewno przyczynił się bardzo mój kolega klubowy, Jakub Perek, bo właśnie po odejściu z Zielonej Góry też on mi załatwił klub w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie spędziłem poprzedni sezon 2024-2025. No i potem jakoś w lutym, już w trakcie sezonu, gdy zastanawiałem się, czy zostawać, czy odejść, też powiedział, że właśnie oni, klub Przeźmierowie, szykuje się na awans do pierwszej ligi, już chciałbym niejako wzmocnienie do pierwszej ligi i na pewno on bardzo się przyczynił. Potem oczywiście sprawy umowy, kontraktu jakiegoś, to już dogadywane były między mną.
0: Bezpośrednio.
1: Tak, między mną a klubem, ale na pewno on bardzo, bardzo wpłynął. Kolega klubowy Jakub Perek, którego serdecznie pozdrawiam i z którym mamy świetne relacje.
0: Dobrze, przyspieszamy. Chcecie zapytać, tak, no byliście rewelacją pierwszej ligi, długi czas prowadziliście jako lider, 2 kolejki przed poszła decyzja, że jednak nie chcecie awansować w tym sezonie do Superligi, bo trzeba się jeszcze wzmocnić, ale ten sezon pokazał, że jesteście bardzo mocni. Ty już tej Superlidze grałeś.
1: Tak. Jeden sezon spędziłem właśnie w Zielonej Górze. To był mój chyba ostatni sezon w Zielonej Górze, z tego co pamiętam. No wiadomo, to były ciężkie też doświadczenia. Miałem bilans, z tego co pamiętam, 2 zwycięstwa, 15 porażek. Bardzo, no jak...
0: Chcesz awansować i polepszyć ten bilans, rozumiem.
1: No na pewno takie są też ambicje, takie są cele, tak... Wiadomo, że jeszcze trzeba ten poziom właśnie cały czas zwiększać, żeby ten bilans mógł być lepszy, bo Superliga, no to jest... Bardzo duży przeskok pomiędzy pierwszą a Superligą, ponieważ wielu zagranicznych zawodników gra czołówka światowa już, więc no na pewno cel jest, ale tak jak pan mówił, jeszcze musimy poczekać, aż wszystko będzie gotowe w Poznaniu, aby rywalizować.
0: No tak, ale mówi się już o tym sezonie, są wzmocnienia, powiedziałeś o reprezentantach kraju, Nemanja Dilas, reprezentant Serbii, ma was wzmocnić. Mistrz kraju w deblu i brązowy medalista w singlu. Chyba się cieszysz na treningi z nimi na grę.
1: Tak. Myślę, że z tego co wiem też jeszcze aż tak nie śledziłem, ale jest to leworęczny zawodnik, co również bardzo myślę dobrze wpłynie, ponieważ no, rzadziej człowiek ma okazję pograć z leworęcznymi zawodnikami, a my będziemy mieli w klubie 2 zawodników, więc będzie to na pewno duża przewaga nad rywalami. I co, no jeżeli tutaj brązowy medalista w singlu i złoty w deblu, to no myślę, że na pewno odnajdzie się w naszej drużynie. Też właśnie Kuba Perek, wiem, że grał z nim w klubie w Serbii, w lidze. Również rozmawiał z nim, jeżeli chodzi o to przejście, więc zna go osobiście i bardzo go polecał, a jak Kuba polecał, to będzie dobrze w klubie z takim zawodnikiem.
0: Pełny optymizmu mój rozmówca, Patryk Bielecki. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana.
0: Tenisista King of the Table przymiarowo. Ja też bardzo dziękuję za tą rozmowę. Żegnam się, ale tylko do 21, bo wtedy słyszymy się w Męskim Okiem. Kłania się zza konsolety Michał Bondyra. Hartowo na sportowo.

0: popołudnie.
1: 11 minut zostało do godziny 18. Za nami audycja Hartowo na Sportowo. Bardzo dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Michała Bondyry. Audycja będzie za jakiś czas dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, także jeżeli wam umknął ten program, albo jeżeli chcielibyście wrócić do niego, już za jakiś czas będzie taka opcja. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj i również za cały tydzień. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, która była odpowiedzialna za informacje Radio Emaus. My się słyszymy w poniedziałek od godziny 6 rano do godziny 12, więc ja chyba już powolutku kładę się spać. Dzięki wielkie, miejcie udany weekend. Na sam koniec Eric Clapton i Leila. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.

0: Słuchacie Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka, przypomina Leon XIV. W Jeanville we Francji rozpoczął się zlot katolickiej młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego. Episkopat Polski apeluje o poszanowanie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Coraz bardziej zatracamy dziś poczucie tego, kim jest człowiek, ostrzega Leon XIV. Wynika to z nieograniczonego wdrażania techniki kosztem godności człowieka oraz zastępowania relacji międzyludzkich kontaktem z chatbotami. Papież mówił o tym na audiencji dla uczestników Watykańskiej Konferencji o Sztucznej Inteligencji. Podkreślił, że nie stoimy przed wyzwaniem technicznym, lecz antropologicznym. Musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka.
2: Jestem przekonany, że tylko poprzez kontemplację Chrystusa, Słowa Wcielonego, możemy odzyskać nie tylko właściwą wizję Boga, ale także zrozumieć prawdę o człowieczeństwie. Ponieważ Syn Boży poprzez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Serce ludzkie nigdy w pełni nie zgłębi swoich tajemnic, ani nie zrozumie swojej wartości bez serca Chrystusa. Z tego powodu zachowanie prawdziwego oblicza i głosu każdej osoby musi koniecznie wiązać się ze spotkaniem z tym, który jest obrazem Boga niewidzialnego, a jednocześnie sam jest człowiekiem doskonałym.
1: Papież wspomniał też o możliwych konsekwencjach korzystania z techniki i sztucznej inteligencji dla rozwoju młodych. Podkreślił, że wszyscy powinni się nauczyć umiaru i dyscypliny.
3: Wiadomości ze świata.
1: W Jeanville we Francji rozpoczyna się dzisiaj katolicki zlot młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego Frat 2026. Uczestniczy w nim 12 tysięcy młodych.
4: Złoty Frat odbywają się co roku. W latach nieparzystych są przeznaczone dla licealistów, a w parzystych dla gimnazjalistów. Ostatnio zmienia się ich natura. Organizatorzy stopniowo odchodzą od formuły ewangelizacyjnego festiwalu. Więcej miejsca poświęca się ciszy i adoracji, mówi biskup Mathieu Roger z diecezji Nanterre. To reakcja na to, co dzieje się dziś wśród francuskiej młodzieży, która coraz wyraźniej szuka treści duchowych. Przejawem tego jest rosnąca co roku liczba młodych, w tym również nastolatków, którzy proszą o chrzest. Także na tegorocznym zlocie przewidziany jest chrzest 11 gimnazjalistów.
1: Episkopat Polski wystąpił w obronie konstytucyjnego pojmowania małżeństwa. Odniósł się tym samym do wydanych ostatnio orzeczeń w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Stanowisko zajęła Rada Episkopatu do spraw rodziny. Przypomina, że zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i jako takie znajduje się pod ochroną państwa, a konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Żadne ustawy ani interpretacje nie mogą pozostawać z nią sprzeczności. Episkopat podkreśla, że tak fundamentalne kwestie jak małżeństwo nie powinny być rozstrzygane drogą interpretacji budzących poważne wątpliwości społeczne i konstytucyjne.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Kobiety w Biblii. Zaprasza Michał Jaworowski.
1: Spotkania Jezusa z kobietami nie są czymś oderwanym od naszej konkretnej, życiowej rzeczywistości. Owszem, na pierwszy rzut oka może się tak wydawać. Jeśli patrzymy na te kobiety i ich historię tylko poprzez pryzmat różnych ówczesnych uwarunkowań, na przykład kulturowych, które dzisiaj są przecież zupełnie inne. Ale wystarczy wejść tak troszkę pod powierzchnię tych biblijnych opisów, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak wiele treści, i to treści właśnie dla nas, tam się wbrew pozorom kryje. I jak bardzo wiele te ciche, nieraz nieme albo bezimienne kobiety z Biblii mają do powiedzenia właśnie Tobie, w Twojej konkretnej, jedynej w swoim rodzaju, życiowej sytuacji. Nie musisz wcale próbować się tak na siłę utożsamiać z którąś z nich. Możesz odnajdywać jakieś elementy siebie w różnych z tych kobiet, a może tylko w jednej. Chodzi mi o to, że te często bardzo lakoniczne opisy mają w sobie ogromne bogactwa, które są tam przygotowane właśnie dla Ciebie. Dzisiaj będziemy świadkami kolejnego spotkania Jezusa z kobietą. Spotkanie to zajmuje tylko 8 wersetów w 13 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, ale jak zwykle mówi nam bardzo wiele zarówno o Jezusie, jak i o nas, a może też i o Tobie. Ewangelista zaczyna od naszkicowania okoliczności zdarzenia. Oto Jezus, już szeroko znany zarówno ze swojej nauki, jak i z cudów, w dniu szabatu naucza w jakiejś bliżej nieokreślonej synagodze, zapewne gdzieś w Galilei. Nie wiemy nic więcej. Nikt nie przekazał nam nawet, o czym konkretnie mówił wtedy Jezus. Ale już zaraz w drugim zdaniu tej perykopy święty Łukasz przedstawia nam tę, która zaraz stanie się główną bohaterką cudu, którego dokona Jezus. Ewangelista pisze tak. I oto była tam kobieta, mająca ducha niemocy lat 18 i była pochylona i w ogóle nie mogąca się wyprostować. Święty Hieronim przetłumaczył te ostatnie słowa na łacinę w znaczeniu, że nie mogła popatrzeć w górę. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Ta kobieta, znowu bezimienna, już 18 lat, nie mogła się w ogóle wyprostować, ani spojrzeć ku niebu, ale była cały czas pochylona ku ziemi. Jakże wiele to zdanie mówi nam o niej, ale także i o nas. Bo czy my też czasem tak nie mamy, że przygniata nas lęk, poczucie winy, rozpacz, albo może depresja lub jakieś inne wewnętrzne, psychiczne cierpienie. Na zewnątrz wszystko może wydawać się w porządku, ale tam w środku jesteśmy cali pochyleni aż do samej ziemi. Ten, kto jest pochylony, staje się podnóżkiem dla innych, którzy po nim depczą i traktują go, albo ją, jak wycieraczkę do butów. Prorok Izajasz przytacza mocne słowa wrogów Jerozolimy, uosobionej w postaci kobiety, którzy to wrogowie mówili do niej: nachyl się, żebyśmy przeszli, i czyniłeś z Twego grzbietu jakby podłogę i jakby drogę dla przechodzących. Może ta kobieta też nie miała siły, żeby wyrazić swoje zdanie, swoje potrzeby. Może pozwalała się niewolić, wręcz deptać przez innych, byleby tylko dawali jej odrobinę akceptacji. Czasami mylimy taką postawę z miłością, ale przecież prawdziwa miłość, zdolna do ofiary z siebie, to coś zupełnie innego. Bo żeby dać komuś siebie, najpierw trzeba siebie posiadać i ten ktoś musi też być zdolny przyjąć ten dar i nawzajem oddać nam siebie. A w wielu przypadkach tak naprawdę nie kierujemy się prawdziwą miłością, tylko lękiem o siebie i szukaniem akceptacji albo dowartościowania zgodnie ze skutkami grzechu, jakie wymienił Bóg w ogrodzie Eden. Powiedział On tam do Ewy po grzechu pierworodnym: ku Twemu mężowi będziesz kierowała swoje pragnienia, a on będzie panował nad Tobą. Bo tam, gdzie jest łaska Boża, gdzie jest prawdziwa miłość, tak jak to było przed grzechem pierworodnym, tam też jest wzajemna równość i harmonijna współpraca. A kiedy tylko wkrada się grzech, wszystko się wali, a my sami rzucamy siebie na pastwę różnych naszych emocji i przywiązań, które bardzo często nie mają nic wspólnego z oryginalnym planem Pana Boga wobec nas, wobec mężczyzny i wobec kobiety. Zaczynamy uzależniać naszą wartość od tego, czy ta druga strona nas chce. Może między innymi dlatego jakoś jest tak, że kiedy do związku wkrada się jakakolwiek nieczystość, wszystko zaczyna się walić. Ale idźmy dalej. To, że tamta kobieta była cała pochylona aż do ziemi, sugeruje, tak jak to odczytał święty Hieronim, że w ogóle nie mogła popatrzeć w górę, ku niebu, czyli ostatecznie ku Bogu. Psalmista śpiewa: wznoszę swe oczy ku górom, pomoc moja przyjdzie od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ta kobieta nie miała w sobie tamtej nadziei. Być może wydawało się jej, że już wszystko stracone, że ona już nie ma na co liczyć ze strony Pana Boga, bo cokolwiek by nie zrobiła, On jej na pewno nie wysłucha, nie pomoże ani jej nie przebaczy. To okropna, czarna rozpacz. Nie móc nawet choćby na króciutką chwilkę popatrzeć z nadzieją w górę, w niebo. A jednocześnie człowiek, który nie może patrzeć w niebo, siłą rzeczy musi patrzeć tylko na ziemię, na ten brudny, suchy pył pod nogami. Dostrzega tylko materię, to, co bezpośrednio przed nim. Nie widzi nic dalej, nie widzi już sensu życia ani celu swojej ziemskiej drogi. I to jest już chyba prawdziwa plaga naszych czasów. Tylu mężczyzn i tyle kobiet żyje dzisiaj w takim zaklętym kręgu pracy i konsumpcji i nie widzi nic dalej, nic więcej. Nie dostrzega żadnego celu bardziej długofalowego, niż tylko przez chwilę poczuć się przyjemnie, odczuć jakąkolwiek ulgę albo zarobić na jakąś kolejną nową rzecz. Chcemy mieć coraz więcej i więcej, a jednocześnie stajemy się jako społeczeństwo coraz bardziej i bardziej samotni i nieszczęśliwi, o czym świadczy choćby ciągle niestety rosnący wskaźnik różnych uzależnień, depresji i samobójstw. Jesteśmy wyizolowani, osamotnieni, zamknięci w ciasnej bańce, z której często nie umiemy już o własnych siłach się wydostać. Bo ten, kto tak się zgiął do ziemi, że już nie jest w stanie podnieść wzroku do góry, przestaje też widzieć twarze osób dookoła siebie. Przestaje nawiązywać relacje. Owszem, dochodzą go jeszcze głosy innych ludzi, ale już się ich nie dostrzega, nie widzi się w nich ludzi, osób. I zaczyna się potem myśleć tak, jak głosi pewne satyryczne powiedzenie, że każdy myśli o sobie, a tylko ja myślę o mnie. O Judaszu Roman Brandstetter napisał, że zamiast myśleć o Jezusie, postanowił myśleć o tym, co według niego było najważniejsze, czyli właśnie o samym sobie. A wszyscy pamiętamy, jak później skończył. I tak samo niestety często kończą ci, którzy naśladują jego błąd, jego rozpacz. Tą właśnie rozpacz, która pochyla człowieka aż do ziemi i nie pozwala mu spojrzeć w niebo z nadzieją na Boże przebaczenie. O tej kobiecie z Ewangelii powiedziano, że miała ducha niemocy. Choroba, czy to fizyczna, czy psychiczna, czy duchowa, zawsze nas jakoś osłabia, pozbawia sił, nie pozwala się podnieść, jakby tak pomalutku wysysa z nas życie, aż w końcu padniemy i nie podniesiemy się już nigdy więcej. A tamta kobieta, bezsilna, odcięta od relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, żyła w takim stanie, który trudno w ogóle nazwać życiem, i to przez aż 18 lat. Nic dziwnego, że Jezus nie chciał jej pozwolić cierpieć nawet godziny dłużej, i to nawet mimo tego, że był szabat. Co ciekawe, w Ewangelii jest wyraźnie, i to aż dwa razy napisane, że ta kobieta była tak naprawdę zniewolona przez szatana. Raczej nie było to opętanie, ale już jakaś forma niszczycielskiego wpływu swego ducha na jej życie. Dzisiaj są w tym temacie różne skrajności. Albo z jednej strony bardzo nie lubimy mówić o diable i wolimy myśleć, że on jest tylko jakimś dziecinnym wymysłem rodem ze średniowiecza, albo z drugiej strony właśnie zajmujemy się nim aż za bardzo, tylko że często myślimy o nim po swojemu, a nie tak, jak jest naprawdę. Ale dzisiaj niestety jest też bardzo wiele osób, które podobnie jak tamtą kobietę, szatan trzyma na uwięzi, w więzach, jakby na smyczy, na łańcuchu. Ale najgorsze jest to, że mało kto z nich zdaje sobie w ogóle z tego sprawę. Tak wiele osób żyje dzisiaj w grzechu ciężkim. Oczywiście od razu nam przychodzą na myśl grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, ale nie tylko one są plagą dzisiejszego świata. A potem tacy ludzie się dziwią, że rozpadają im się kolejne związki, dzieci, o ile w ogóle je mają, źle kończą, a oni sami próbują bezskutecznie leczyć kolejne zaburzenia psychiczne, które ostatecznie pchają ich w tym samym kierunku, co Judasza. Także najsmutniejsze jest właśnie to, że takie osoby najczęściej w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że życie z nich wycieka i że są po prostu dogłębnie nieszczęśliwe. Bo nie może być szczęśliwy ktoś, kto nie ma Boga w swoim sercu, w swojej duszy. 18 lat to też w naszej kulturze umowny wiek prawnej dojrzałości. I w pewnym sensie tamta kobieta jakoś poprzez cały ten czas cierpienia dojrzała do spotkania z Jezusem. I to też jest bardzo trudny i bardzo ciekawy temat, bo Bóg mógłby często wyratować nas z jakiegoś problemu dużo szybciej, praktycznie od razu, ale On szanuje naszą wolność i daje nam czas po to, żebyśmy zdążyli dojrzeć do tej zmiany, jaką On chce wprowadzić w naszym życiu. I coraz bardziej sam się przekonuję, że rzeczywiście tak jest, że niecierpliwość nie popłaca, bo na przyjęcie jakiegoś dobra albo na wyzwolenie z jakiejś niewoli też trzeba się najpierw dobrze przygotować. Izraelici przez 430 lat żyli w Egipcie, zanim Bóg ich stamtąd wyprowadził, a później przez kolejne 40 lat Bóg prowadził ich po pustyni, aż jedno pokolenie zastąpiło drugie. Więc pamiętaj, to, że może już od tylu lat modlisz się o uzdrowienie i ciągle jeszcze nie widzisz żadnego efektu, to wcale nie jest twoja wina. To wcale nie musi oznaczać, że nie masz wiary, albo że robisz coś nie tak, albo cokolwiek w tym rodzaju. Niestety taką trochę złą robotę tutaj wykonują różni charyzmatyczni głosiciele, którzy czasami niepotrzebnie wpędzają ludzi w poczucie winy, wmawiając im podobne rzeczy. A przecież może być tak, że po prostu Bóg ci daje teraz ten czas cierpienia po to, żebyś tym bardziej, we właściwym czasie, mogła przyjąć od Niego dar czasu uzdrowienia. To On jest Bogiem i On wie najlepiej, co jest dla nas dobre, nawet jeżeli chwilowo jest to też dla nas trudne. Tak jak bez wątpienia trudne były te niekończące się godziny Wielkiej Soboty, kiedy ciało Jezusa spoczywało w grobie, a Maryja zupełnie sama wśród zrozpaczonych apostołów czekała. A to oczekiwanie na pewno było dla niej dużo dłuższe niż nawet tamte setki lat egipskiej niewoli. Więc nawet jeśli nie wiemy, jaki jest sens tych naszych własnych 18, 40 czy 430 lat cierpienia i czekania, to i tak opłaca nam się nigdy nie przestawać wierzyć i ufać Panu Bogu, że On naprawdę wie, co robi i że w końcu spełni swoją obietnicę i wprowadzi nas do ziemi obiecanej, mlekiem i miodem płynącej.

0: Kobiety w Biblii.
1: Jezus potrafi wypatrzeć i dostrzec każdego mężczyznę i każdą kobietę w całej ich indywidualności i wyjątkowości, z ich konkretnymi problemami i w całościowej sytuacji ich życia. Tak było i tym razem. Tamta pochylona do ziemi kobieta, przez 18 lat trzymana na uwięzi przez złego ducha, ducha niemocy, pewnie już się przyzwyczaiła do tego, że ani ona nikogo nie widzi, ani jej nikt nie widzi, nie dostrzega. Była tylko podnóżkiem, chodnikiem, wycieraczką dla wszystkich wokół. Pewnie przyzwyczaiła się nawet do tego, że nie widzi Boga i do myślenia, że On jej też pewnie już nie widzi. Ale mimo to i tak przychodziła co szabat do synagogi, żeby się do Niego modlić. Więc może nie zupełnie straciła nadzieję? Może nawet jej rozum podpowiadał jej, że już i tak wszystko jedno, bo wszystko stracone, ale jej serce miało jeszcze odwagę dalej pragnąć. Podobnie jak to było w przypadku Szunemitki, a także Anny, żony Tobiasza. A może przychodziła tam tylko dlatego, że tak było trzeba, że zawsze tak się robiło, że w przeciwnym razie inni by na nią źle patrzyli. A może była po prostu pobożna i tęskniła za Bogiem, za Jego Słowem. Nie wiemy, ale to wiemy na pewno, że tamtego wyjątkowego dnia była tam, schowana gdzieś tam w tłumie, wśród kobiet, które miały w synagodze wyznaczoną osobną, oddzielną przestrzeń do modlitwy. A Jezus ją dojrzał, dostrzegł, wypatrzył. On zdołał przeniknąć swoim wzrokiem całą tą zasłonę niewidoczności i wstydu, która ją spowijała już od tak wielu lat. Zobaczył ją całą, całe jej życie, wszystkie trudne historie, grzechy, to wszystko, co sprawiło, że demon zdołał w tak dużym stopniu zawładnąć jej życiem i całe jej cierpienie. Spojrzę na nią inaczej niż wszyscy. Nie z obojętnością, ani z pogardą, tylko z prawdziwą miłością i miłosierdziem. Bo miłosierdzie, w przeciwieństwie do taniej litości, nie jest tylko poprawieniem samemu sobie samopoczucia przez to, że komuś krótkofalowo pomogę, ale jest podniesieniem kogoś z jego nędzy, przywróceniem mu godności. Jezus widział, że ta kobieta cierpi i to jeszcze tak długo. Dlatego nie kazał jej czekać ani chwili dłużej, ale od razu przywołał ją do siebie. I w ten sposób po raz kolejny przełamał kulturowe tabu, tą niewidzialną barierę, jaka po grzechu pierworodnym zaczęła oddzielać od siebie nawzajem mężczyzn i kobiety. Nie wiemy, jak konkretnie ją zawołał. Jako Bóg pewnie od zawsze znał jej imię, chociaż za moment miał jej nadać zupełnie nowe. Tak czy siak, jakoś ją wezwał, sprawił, że ona wiedziała, że to na pewno właśnie o nią mu chodzi. Pewnie się zdziwiła, bo była to dla niej sytuacja całkowicie nowa. Nawet jeżeli inni często ją wołali, to i tak nikt nigdy nie zrobił tego z miłością, jak Jezus. I może dlatego, bez żadnego oporu, bez szukania wymówek,

0: od razu skorzystał z okazji, żeby wyrazić swoje święte oburzenie z powodu tego, że Jezus śmiał przełamać ustaloną ludzkim zwyczajem barierę i uzdrowić tę kobietę akurat w szabat, tak jakby wykonał w ten sposób jakąś pracę zarobkową, jak jakiś zwyczajny lekarz. I też gdyby przez tą pracę nie poświęcił tego czasu w całości Bogu, o co głównie chodziło przecież samej idei szabatu. Ale Jezus, jak zawsze, nie dał się zbić z tropu i wykazał swoim przeciwnikom ich hipokryzję i obłudę. To, że o swoje własne zwierzęta, czyli koniec końców o swój majątek, troszczyli się nawet w szabat, a o tą kobietę i o jej dobro nie troszczyli się w ogóle. W przeciwieństwie do Boga, który właśnie w dniu szabatu, a więc w dniu szczególnie poświęconym na budowanie relacji z Nim, wypatrzył tą kobietę i zatroszczył się o nią i okazał jej swoje miłosierdzie, uwalniając ją od ducha nieczystego i przywracając jej pełną godność. Jezus przywrócił jej tą godność, nazywając ją córką Abrahama. I w ten sposób jakby nadał jej nowe imię. Już nie była kobietą pochyloną, tą, która ma ducha niemocy. Już nikt jej nie miał odtąd prawa traktować jak swojego podnóżka, ani określać poprzez jej słabość, a może poprzez jej grzech. Od teraz ona była córką Abrahama, a więc współdziedziczką jego wiary i Bożej obietnicy, na równi ze swoimi braćmi, mężczyznami, synami Abrahama i Izraela. Co więcej, stała się w ten sposób niejako siostrą samego Jezusa, który też przecież jest synem Abrahama, Jakuba i Dawida. Jako córka Abrahama stała się ona także członkinią Kościoła, który jest nowym Izraelem i duchowym potomstwem wiary Abrahama. Także Jezus przywrócił tej kobiecie godność, nadzieję, relacje, siły, życie i radość. Od tej pory jej spojrzenie na samą siebie, na Boga i na cały świat radykalnie się zmieniło, tak samo jak spojrzenie innych ludzi na nią. I co ciekawe, ta kolosalna przemiana nastąpiła w jednej chwili, po długich, monotonnych 18 latach, w kolejnym, pozornie zwyczajnym dniu szabatu, w synagodze, po wysłuchaniu słów Jezusa i po dotyku Jego rąk. Nie wiem, ile lat Ty już żyjesz ze swoim pochyleniem. Nie znam Ciebie, Twojego imienia, Twojej konkretnej historii, ani też tych konkretnych problemów, z jakimi się zmagasz od nie wiadomo już jak długiego czasu. Ale Jezus Cię widzi i zna. On woła Cię po imieniu. Chce, pragnie, żebyś do Niego przyszła w adoracji, w spowiedzi, w zwyczajnej, niedzielnej mszy świętej. On tam jest i czeka na Ciebie, tak samo prawdziwy jak wtedy, ze swoim słowem i ciałem, poprzez które chce Ciebie dotknąć i uleczyć, podźwignąć, przywrócić Ci godność, uzdrowić Twoje relacje z Nim, z innymi i ze samą sobą. Nawet jeśli inni do tej pory Tobą gardzili, to pod Jego spojrzeniem masz prawo poczuć się wyjątkowa. Już nie musisz żebrać u innych o zimne resztki miłości. On Ci ją daje w całej pełni. Tak więc Ty też możesz spotkać dzisiaj Jezusa i później wrócić do domu i miejsca pracy już odmieniona, z podniesioną głową. Ty też możesz jeszcze stać się na nowo córką Abrahama.
1: Kobiety w Biblii. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: mama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 22. Nazajutrz rano książę odebrał wezwanie od elektora, aby co prędzej pospieszył do królewca dla objęcia komendy nad świeżo zaciągniętymi wojskami, które miały iść pod Malbork lub pod Gdańsk. List zawierał także wiadomości o śmiałej wyprawie Karola Gustawa w dół Rzeczypospolitej aż do krajów ruskich. Elektor przewidywał zły koniec tej wyprawy, ale właśnie dlatego pragnął stanąć na czele sił jak największych, aby w razie potrzeby jednej lub drugiej stronie stać się niezbędnym, drogo się sprzedać i losy wojny przeważyć. Z tych powodów zalecał młodemu księciu wszelki możliwy pośpiech. Tak dalece zaś chodziło mu o uniknięcie mitręgi, że za pierwszym gońcem wysłał i drugiego, który przybył we 12 godzin później. Książę więc nie miał ani chwili do stracenia i nie dość czasu do odpoczynku. Febra bowiem wróciła znowu z dawną siłą. Jednak trzeba było jechać. Za czym, zdawszy władzę Sakowiczowi, rzekł mu: być może, iż przyjdzie miecznika i dziewczynę przewieźć do królewca. Tam łatwiej przyjdzie się po cichu z nieprzyjaznym człowiekiem uporać. Dziewkę zaś, byle był zdrów, wezmę ze sobą do obozu, bo dość mi tych ceremonii. Dobrze, to się jej komput wojsk może powiększyć, odparł na pożegnanie Sakowicz. W godzinę później nie było już księcia w Taurogach. Został Sakowicz jako pan samowładny, uznający nad sobą jedną tylko władzę. Władzę Anusi Bożobohatej. I proch przed jej stopami zaczął zdmuchiwać, jak niegdyś sam książę przed stopami Oleńki. Hamując dziką swą naturę, był dwornym, uprzedzającym chęci, zgadującym myśli, a zarazem trzymał się z dala, z całym szacunkiem, z jakim powinien być światowy kawaler dla panny, o której rękę i serce się stara. Jej zaś trzeba wyznać, spodobało się owo królowanie w Taurogach. Miło jej było pomyśleć, że gdy wieczór nadchodzi, w dolnych salach, na korytarzach, w cekhauzie, w sadzie, jeszcze zimowym szronem okrytym, rozlegają się wzdychania starszych i młodszych oficerów, że nawet astrolog wzdycha, patrząc w gwiazdy ze swej samotnej wieży, że nawet stary miecznik westchnieniami przerywa wieczorny różaniec. Najlepszą, będąc dziewczyną, była przecie rada, że nie ku Oleńce idą owe afekta strzeliste, ale ku niej. Była rada i ze względu na Babinicza, bo czuła swoją moc i przychodziło jej do głowy, że jeśli nigdy nikt się jej nie oparł, to musiała i na jego sercu trwałe oczyma wypalić znaki. O tamtej zapomni. Nie może inaczej być, bo go niewdzięcznością tam karmią, a gdy to się stanie, wie gdzie mnie szukać i poszuka rozbójnik jeden. Zaraz potem odgrażała mu się w duszy. Czekaj, odpłacę ja ci, nim pocieszę. Sakowicza tymczasem, niezbyt nawet lubiąc, mile widziała. Prawda, że usprawiedliwił się w jej oczach z zarzutu zdrady w ten sam sposób, w jaki miecznikowi wytłumaczył się Bogusław. Zatem mówił, że ze Szwedem już był pokój zawarty, już Rzeczpospolita odetchnąć i zakwitnąć miała, gdy pan Sapieha dla swojej prywaty wszystko popsował. Anusia, niezbyt się na tych sprawach znając, puszczała te słowa mimo uszu, lecz natomiast uderzyło ją coś innego w opowiadaniach pana starosty Ośmiańskiego. Bilewicze, mówił, krzyczą w niebo głosy na swą krzywdę i niewolę. A przecież nic im się tu nie stało i nie stanie. Nie puszczał ich książę z Taurogów, prawda, ale to dla ich dobra, bo 300 je za bramą zginąć już od grasantów lub leśnych osaczników mogli. Nie puszczał ich i dlatego, że pannę Bilewiczównę pokochał i to prawda. Któż wszelako go nie usprawiedliwi? Kto, czułe mając serce i wzdychaniami obarczone piersi, inaczej by postąpił? Gdyby miał mniej zacne intencje, pewnie by jako pan tak potężny mógł wodzów sobie popuścić. Lecz on chciał się żenić, chciał wynieść tę oporną pannę do swego książęcego stanu, szczęśliwościami ją obsypać, koronę radziwiłłowską na jej głowę włożyć i za to inwektywy nań ci niewdzięczni ludzie rzucają, sławy mu i zacności ujmując. Anusia, niezbyt wierząc, spytała zaraz tego samego dnia Oleńki, czy prawda, że książę chciał się z nią żenić. Oleńka zaprzeczyć nie mogła, a że były już ze sobą poufałe, więc przytoczyła swoje racje. Wydały się one Anusi słuszne i dostateczne.
2: Ale przecie pomyślała sobie, że Bilewiczom nie było znów tak ciężko w Taurogach, ani książę z Sakowiczem nie byli takimi zbrodniarzami, za jakich ich pan miecznik Rosiński ogłosił. To też, gdy nadeszły wieści, że pan Sapieha z Babiniczem nie tylko nie zbliżają się ku Taurogom, ale pociągnęli wielkimi pochodami na króla szwedzkiego aż hen ku Lwowu, Anusia wpadła naprzód w złość, a potem jęła rozumować, że gdy ich nie ma, to na nic uciekać z Taurogów, bo można życie stracić lub w najlepszym razie spokojny pobyt zmienić w pełną niebezpieczeństw niewolę. Przyszło z tego powodu do sporów między nią a Oleńką i miecznikiem. Lecz i oni nawet przyznać musieli, że odejście pana Sapiehy wielce ucieczkę utrudnia, jeżeli całkiem niepodobną jej nie uczyni. Tym bardziej, że w kraju wrzało coraz bardziej i nikt z mieszkańców jutra pewien być nie mógł. Zresztą, chociażby i nie przyznawali racji Anusinnych, ucieczka bez jej pomocy, wobec czujności Sakowicza i innych oficerów, była niemożliwą. Ketling jeden był im oddany, ale do żadnego układu przeciwnego służbie wciągnąć się nie dawał. Przy tym często bywał nieobecny, bo go Sakowicz jako doświadczonego żołnierza i zdolnego oficera rad używał przeciwko zbrojnym kupom konfederatów i grasantów, za czym często z Taurogów wysyłał, a Anusi coraz było w nich lepiej. Sakowicz oświadczył jej się w miesiąc po wyjeździe księcia, ale zwodnica dała mu chytrą odpowiedź, że go nie zna, że różnie o nim mówią, że nie miała czasu jeszcze go polubić, że bez pozwolenia księżnej Gryzeldy wychodzić za mąż nie może, a na koniec, że chce go na rok próby wystawić. Starosta zżył gniew, kazał dać tego dnia jednemu rajtarowi za błahe przewinienie 3000 rusk, po których pochowano biednego żołdaka, lecz musiał się na Anusine kondycje zgodzić. Ona zaś zapowiedziała pankowi, że jeżeli będzie służył jeszcze wierniej, pilniej i pokorniej, to za rok i tak dostanie tylko tyle, ile będzie jej łaska. W ten sposób igrała z niedźwiedziem, lecz tak już zdążyła go opanować, że stłumił nawet mruczenie. Odrzekł jej tylko: z wyjątkiem zdrady księcia wszystkiego, wać panno ode mnie wymagaj, choćby tego bym na kolanach chodził. Gdyby Anusia wiedziała, jak straszne Sakowiczowego zniecierpliwienia skutki spadają na całą okolicę, może by go tak nie drażniła. Żołnierze i mieszczanie w Taurogach drżeli przed nim, bo karał ciężko całkiem bez winy. Nad wszelką miarę jeńcy konali w łańcuchach z głodu lub przypiekani żelazem. Nieraz zdawało się, że dziki starosta chce ochłodzić wzburzoną i spiekłą żarem miłości duszę w krwi ludzkiej, bo zrywał się nagle i sam chodził na wyprawy. A zwycięstwo chodziło najczęściej jego śladem. Wycinał w pień kupy rebelizantów. Wziętym do niewoli chłopom kazał dla przykładu ucinać prawe ręce i puszczał do domów wolno. Groza jego imienia opasała też jakby murem Taurogi. Znaczniejsze nawet oddziały patriotów nie ośmielały się zapuszczać dalej jak podrosienie. Cisza stała się wszędzie, a on z powsinogów niemieckich, z miejscowego chłopstwa formował za pieniądze wyciśnięte z okolicznych mieszczan i szlachty coraz nowe pułki i rósł w siłę, ażeby ich swemu księciu w razie ciężkiej potrzeby dostarczyć. Wierniejszego i straszniejszego sługi nie mógł Bogusław znaleźć. W Anusie za to patrzył Sakowicz coraz tkliwiej swymi strasznymi, bladoniebieskimi oczyma i na lutni jej grywał. Płynęło tedy życie w Taurogach dla Anusi wesoło i zabawnie, dla Oleńki ciężko i jednostajnie. Z jednej szły promienie wesołości jako owo światełko, które nocami bije od świętojańskiego robaczka. Drugiej twarz stawała się coraz bledszą, poważniejszą, surowszą. Czarne brwi ściągały się coraz mocniej na białym czole, także w końcu przezwano ją zakonnicą i miała w sobie coś z mniszki. Poczęła się oswajać z tą myślą, że nią zostanie, że ją sam Bóg przez ból, przez zawody, za kratę do spokoju prowadzi. Nie ta to już była dziewczyna ze ślicznymi rumieńcami na twarzy i szczęściem w oczach, nie ta Oleńka, która niegdyś, jadąc w saniach z narzeczonym, panem Andrzejem Kmicicem, krzyczała: hej, hej, nabory i lasy! Wiosna czyniła się na świecie. Rozpętane z lodu wody Bałtyku począł kołysać wiatr duży, a ciepły. Potem drzewa zakwitły, strzeliły kwiaty z surowych liściastych obsłon. Potem słońce zaczęło bywać znojne, a biedna dziewczyna próżno wyglądała końca taurożańskiej niewoli, bo Janusia nie chciała uciekać i w kraju coraz straszniej było. Miecz i ogień srożył się tak, jakby nigdy zmiłowanie Boże nastąpić nie miało. Owszem, kto nie chwycił szabli lub dzidy zimą, ten schwytał ją wiosną. Śnieg śladów nie zdradzał, gdy bór dawał lepsze schronienie i ciepło wojnę czyniło łatwiejszą. Wieści jako jaskółki nadlatywały do taurogów czasem groźne, czasem pocieszające. Jednej drugie święciła czysta dziewczyna modlitwą, a oblewała łzami smutku lub radości. Więc naprzód mówiono o okropnym całego narodu powstaniu. Ile było drzew w borach Rzeczypospolitej, ile kłosów kołysało się na jej łanach, ile gwiazd świeciło po nocach między Tatrami a Bałtykiem, tyle wstało przeciw Szwedom wojowników, którzy szlachtą będąc do miecza wojny z woli Bożej przyrodzonego rzeczy porządku się rodzili, którzy skiby pługiem krając obsiewali ziarnem tę krainę, którzy handlem i rzemiosły po miastach się parali, którzy żyli w puszczach z pszczelej pracy, z wypalania smoły, z topora lub strzelby, którzy nad rzekami siedząc rybactwem się trudnili, którzy na stepach koczowali ze stadami. Wszyscy chwycili za broń, aby najezdnika z kraju wyrzenąć. Już Szwed tonął w tej liczbie jako w rzece wezbranej. Ku podziwowi całego świata, bezsilna jeszcze niedawno Rzeczpospolita znalazła więcej szabel w swojej obronie, niż mógł ich mieć cesarz niemiecki lub król francuski. Potem przyszły wieści o Karolu Gustawie, jako szedł coraz w głąb Rzeczypospolitej z nogami we krwi, z głową w dymach i płomieniach bluźniąc. Spodziewano się lada chwila usłyszeć wieść o jego śmierci i zagubie wszystkich wojsk szwedzkich. Imię Czarnieckiego rozlegało się coraz potężniej od ściany do ściany, przejmując strachem nieprzyjaciół, wlewając otuchę w serca polskie. Zbił pod Kozienicami, mówiono jednego dnia. Zbił pod Jarosławiem, powtarzano w kilka tygodni później. Zbił pod Sandomierzem, powtarzało dalekie echo. Dziwiono się temu tylko, skąd się jeszcze bierze tyle Szwedów po takich pogromach. Na koniec przyleciały nowe stada jaskółek, a z nimi fama o uwięzieniu króla i całej armii szwedzkiej w widłach rzecznych. Zdawało się, że koniec tuż, tuż. Sam Sakowicz w taurogach przestał chodzić na wyprawy, jeno listy po nocach pisywał i w różne strony rozsyłał. Miecznik był jakoby obłąkany. Co dzień wieczór wpadał z wieściami do Oleńki. Czasem gryzł ręce, gdy sobie wspomniał, że trzeba siedzieć w taurogach. Tęskniła w pole stara żołnierska dusza. W końcu zaczął się zamykać w swojej stancji i nad czymś po całych godzinach rozmyślać. Raz chwycił niespodzianie Oleńkę w ramiona, zaryczał wielkim płaczem i rzekł jej: miłaś ty, dziewczyno, córuchno jedyna, ale ojczyzna milsza. I nazajutrz dzień znikł, jakby w ziemię się zapadł. Oleńka znalazła tylko list, a w nim słowa następujące: Bóg cię błogosław, dziecko kochane. Rozumiałem ja ci dobrze, że ciebie, a nie mnie strzegą i że samemu mi łatwiej wymknąć się przyjdzie. Niechże mnie Bóg sądzi, jeśli mia to nieboga sieroto z zatwardziałości serca i braku ojcowskiego afektu dla ciebie uczynił, ale męka była od pacjencji większa i nie mogłem na rany Chrystusa Pana, przysięgam, nie mogłem już dłużej wysiedzieć. Bo jakem pomyślał, że się tam najszczersza krew polska rzeką Pro Patria et Libertate leje, a mojej ni kropli w tej rzece nie masz. Wtedy mi się wydało, że mnie anieli niebiescy za to potępią. Nie rodzić mi się było na świętej żmudzi naszej, gdzie żywi amor patrie i męstwo. Nie rodzić mi się było ni szlachcicem, ni Bilewiczem. To bym przy tobie został i ciebie strzegł, ale ty, mężem będąc, uczyniłabyś to samo, więc i mnie odpuścisz, i żem cię jako Daniela samą w jaskini lwów porzucił, którego, że Bóg w miłosierdziu swoim konserwował, tak też mniemam, że i nad tobą będzie lepsza od mojej Najświętszej Panny, Królowej naszej, protekcja. Oleńka łzami oblała pismo, ale pokochała stryjca za ten postępek jeszcze lepiej, bo jej serce dumą wezbrało. Tymczasem uczynił się w taurogach hałas niemały. Sam Sakowicz wpadł do dziewczyny z furią wielką i nie zdejmując czapki z głowy spytał: Gdzie stryj waśpanny? Gdzie wszyscy prócz zdrajców są? W polu? Waśpanna, wiedziałaś o tym? Krzyknął starosta. A ona, zamiast się stropić, postąpiła kilka kroków ku niemu i mierząc go oczyma z niewypowiedzianą pogardą odrzekła. Wiedziałam. I cóż? Waćpanna, ej, gdyby nie książę. Waćpanna, przed księciem odpowiesz. Ni przed księciem, ni przed jego pachołkiem. A teraz proszę. I palcem wskazała mu drzwi. Sakowicz zgrzytnął zębami i wyszedł.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Na.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20:00. Tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia, czyli skrót tego, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni w Poznaniu, na świecie, w kraju. Trochę tego jak zwykle mamy, także myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: Informacje ze świata. Zaczynamy tematem powracającym bardzo często, czyli globalna flotylla Sumut. Informowałam kilka tygodni temu, że kolejne międzynarodowe statki z pomocą humanitarną wyruszyły w stronę Gazy. Tak jak w poprzednich przypadkach, statki te po kilku dniach zostały przechwycone przez siły Izraela, a jak dowiedzieliśmy się w kolejnych dniach, wolontariusze, aktywiści znajdujący się na tych statkach zostali przez siły Izraela zatrzymane. Według danych organizacji przechwycili oni łącznie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się aż 428 osób. Jak się także okazało, na statkach znajdowali się Polacy. Rzecznik Polskiej Sekcji Globalnej Flotylli Sumut, Rafał Piotrowski, jeszcze wczoraj przed południem mówił, że nie wiadomo, w jakim stanie są Polacy.
2: Na ten moment wiemy, że ani naszym prawnikom, ani polskim służbom konsularnym nie udało się z nimi spotkać. Wiemy także, że będą deportowani do Turcji około godziny 15:00. Jednak w pełni będziemy dopiero spokojni, gdy ich zobaczymy. Nie mamy informacji na temat stanu ich zdrowia. Istnieje duże ryzyko, że mogli spotkać się z przemocą.
1: Kilka godzin później Polacy wraz z innymi wolontariuszami opuścili jednak Izrael i zostali deportowani do Turcji, czyli stamtąd, skąd wypłynęli początkowo. Poinformowało o tym także Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które podobnie jak resorty w innych europejskich krajach dodatkowo zainteresowały się pewnym nagraniem opublikowanym w środę, na którym izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi wolontariuszy, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Z tego, co przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiór, chargé d'affaires Izraela w Polsce usłyszał już bardzo wyraźną opinię naszej strony na temat tego, co można było zobaczyć na nagraniach w internecie. Wyrażono oburzenie takim zachowaniem. Dodatkowo szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że polecił wszcząć formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terenie RP jest niepożądany. Gładko przechodząc między tymi informacjami ze świata do kraju, o pewnej międzynarodowej współpracy. Polska i Ukraina wzmocnią współpracę w zwalczaniu przestępczości i przeciwdziałaniu dywersji. Taką ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki wczoraj. Nowe przepisy przyspieszą wymianę danych o przestępcach i osobach podejrzanych. Polska policja będzie korzystała z informacji ukraińskich funkcjonariuszy, by skuteczniej wykrywać, zapobiegać i zwalczać przestępczość z udziałem obywateli Ukrainy. Straż Graniczna będzie jeszcze skuteczniej identyfikować osoby powiązane z obcymi wywiadami czy grupami dywersyjnymi na etapie kontroli granicznej. Jak argumentowało ministerstwo, taka nowa umowa była potrzebna w związku z tą wzmożoną migracją obywateli Ukrainy do Polski, której efektem jest oczywiście większa liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń przez Ukraińców oraz większa liczba sytuacji, kiedy to Ukraińcy stają się ofiarami takich przestępstw. Umowa w tej sprawie została podpisana tak oficjalnie we Lwowie w grudniu ubiegłego roku przez ministrów spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy. Teraz prezydent Karol Nawrocki niejako ratyfikował tę umowę. Zastępuje ona poprzednią umowę, poprzedni dokument zawarty przez oba kraje w 1999 roku. Podpisanie tego dokumentu to efekt kilkuletnich negocjacji. W Polsce toczyła się także dyskusja nad rozszerzeniem kompetencji pielęgniarek i położnych. Według nowego projektu Ministerstwa Zdrowia pielęgniarki będą mogły wystawiać L4 oraz stwierdzać zgon pacjenta w opiece paliatywnej. Projekt ustawy w tej sprawie jest już na etapie konsultacji społecznych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniała pewne ograniczenia, m.in. takie, że pielęgniarki będą mogły wystawiać L4 do 5 dni.
3: Pielęgniarki przygotowane są do tego, żeby przeprowadzić w przypadku prostych chorób infekcyjnych test pokazujący, czy pacjent ma wirus grypy, czy go nie ma. Konsekwencją tego będzie wypisanie recepty, bo my też zmieniamy tutaj rozporządzenie w tym zakresie. Kolejna zmiana to jest stwierdzanie zgonów w opiece długoterminowej i w opiece paliatywnej, dlatego że zazwyczaj pielęgniarka jest obecna przy zgonie podopiecznego, natomiast na lekarza trzeba czekać kilka godzin.
1: Resort proponuje także, aby położne mogły uzupełnić swoje wykształcenie i pracować również jako pielęgniarki. To ma być taka odpowiedź na kryzys demograficzny i na to, że tych położnych po prostu będzie potrzebnych coraz mniej.
3: Zawód położnej był, jest i będzie. Nikt nie zamierza go likwidować ani zmieniać w tym zakresie. Natomiast tutaj oferujemy paniom położnym elastyczność na rynku pracy. Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek.
1: Z takim stawieniem sprawy nie zgadza się jednak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Zdaniem organizacji położne w Polsce są zbyt dobrze wykształcone, by sprowadzać ich kompetencje tylko do opieki na porodówkach, a na braki na rynku pracy są inne sposoby. Izba tutaj proponuje m.in. możliwość prowadzenia za dodatkowe wynagrodzenie porad okołomenopauzalnych. Ministerstwo Zdrowia chce, aby nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej weszła w życie w marcu przyszłego roku.
0: Suma tygodnia.
1: Informacje lokalne zaczynamy z kolei od zatrzymania byłego prezesa kantoru internetowego cinkciarz.pl Marcina P. Został on zatrzymany w Stanach Zjednoczonych w związku ze śledztwem dotyczącym tego podmiotu cinkciarza, a ścigała go właśnie poznańska prokuratura. Mężczyzna był ścigany od lipca ubiegłego roku czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Marcin P. jest podejrzany o popełnienie przestępstw na ogromną skalę i prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Polscy funkcjonariusze współpracowali w tej sprawie z amerykańskimi służbami, m.in. z FBI. No i teraz prokuratura poznańska czeka na decyzję sądu amerykańskiego w przedmiocie, żeby móc podjąć dalsze kroki z zatrzymanym. Z kolei w nocy ze środy na czwartek rozpoczął się kolejny etap budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Trzeba było wprowadzić kolejne zmiany. Tutaj wyłączona z ruchu została północna jezdnia ulic Matei i Królowej Jadwigi. O tych i innych zmianach mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Posłuchajmy.
4: Tutaj będziemy mieć sytuację analogiczną do obecnej organizacji ruchu, bo przejazd dwukierunkowo możliwy będzie częścią południową z wykorzystaniem tzw. przewiązek, czyli przejazdów przez torowisko tramwajowe, które są na wysokości ulicy Przemysłowej i Nowotelu. Na tym etapie konieczne jest też całkowite wyłączenie ulicy Niezłomnych, która to łączy węzeł Wierzbięcice z ulicą Ratajczaka. Równolegle wyłączona z ruchu zostanie też ulica Ratajczaka na odcinku od właśnie Niezłomnych do skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich.
1: Ważna zmiana czekała też na pasażerów komunikacji miejskiej. Na ulicy Wierzbięcice uruchomiono tymczasowy przystanek tramwajowy. Pasażerowie wysiadają bezpośrednio na jezdnię, dlatego tutaj warto przypomnieć, że punkt ten nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy wózkami. I jeszcze jeden temat komunikacyjny. Do Poznania powróciła dyskusja nad słusznością inwestycji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Mowa oczywiście o zakupie używanych tramwajów z niemieckiego Bonn. Spółka zakupiła w ubiegłym roku 24 pojazdy. Są one ponad 30-letnie, ale w pełni niskopodłogowe i docelowo miały one zastąpić wycofywane właśnie stare 105-ki. Poznań miał być dzięki temu drugim miastem w Polsce z tramwajami wyłącznie niskopodłogowymi. Pierwszym takim miastem miastem i jedynym jest na razie Gdańsk. No ale od początku słyszymy o różnych awariach tych pojedynczych pojazdów, które wyjechały na poznańskie tory, bo warto zaznaczyć, że tych pojazdów na razie jest niewiele. Odnotowywane są awarie, często widzimy też w mediach, że któryś z tych pojazdów znowu musiał zjechać na zajezdnię. No ale tutaj w tym tygodniu prezes MPK Krzysztof Dostatni wyjaśnił na antenie Radia Poznań, że pojazdy nie psują się tak naprawdę częściej niż inne tramwaje, które jeżdżą po Poznaniu. Bronił on tego zakupu, mówił o nagonce i wykorzystywaniu tego tematu do walki politycznej. Prezes MPK zapowiedział także, że kolejne pojazdy będą już na ulicach Poznania pojawiać się szybciej. No i ma to być możliwe po podpisaniu umowy z zewnętrzną firmą, która zajmie się dostosowywaniem części tych pojazdów do poznańskich torów. I na koniec wyjątkowo nie o tym, co było, ale o tym, co będzie. Pozostał niecały miesiąc do kolejnej edycji Malta Festival w Poznaniu. Dokładnie rozpocznie się on 21 czerwca. W tym tygodniu odbyła się w tym temacie konferencja prasowa, na której organizatorzy zapowiedzieli, że będzie można podziwiać sztukę tak naprawdę z różnych kierunków świata. Tutaj Argentyna, Belgia, Nowa Zelandia czy Słowenia. Szykuje się również wielki powrót, bo po 19 latach przerwy na scenie Malta Festival zagości zespół Beirut.
5: Wraca do nas po długiej artystycznej przerwie. Nie koncertował przez wiele lat. Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się jako drugi punkt na jego trasie w tym roku, ale bardzo się też cieszymy, że wraca do nas jako artysta wzbogacony teatralnym doświadczeniem, bo jego najnowsza płyta to materiał, który nagrywał właśnie dla spektaklu teatralnego i z tym doświadczeniem spotka się z publicznością Międzynarodowych Targów Poznańskich i Malta Festival.
1: Mówiła dyrektorka festiwalu Agata Kołacz. Oprócz tego nad Maltą będzie można podziwiać koncert otwarcia Za miłość. Przygotowuje go m.in. Natalia Kukulska. Artystka, która przyjechała do Poznania na konferencję, zaznaczała, że widowisko zostanie podzielone na trzy części.
6: Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie.
1: Takich jak Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka czy Grzegorz Turnał. Tegoroczna Malta Festival potrwa do 28 czerwca. I to wszystko, co przygotowałam w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję za wysłuchanie. Pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus, nieustannie zachęcając Was do słuchania pozostałych programów, które przygotowaliśmy na najbliższy weekend. No i oczywiście do słuchania informacji Radia Emaus od poniedziałku do piątku od godziny 6 do 17 i do słuchania naszej audycji już w przyszły piątek po godzinie 20. Do usłyszenia.
0: Suma tygodnia.

zegarek ten, co ustalał spotkania. Tych kilka płyt do wspólnego słuchania. Krzesła i stolik.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać. Oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi. Te słowa z encykliki Evangelium Vitae papieża Jana Pawła II są wstępem do dzisiejszej rozmowy o temacie chyba najmocniejszym w męskim okiem. Dziś będzie o tym, czy Polska jeszcze chroni życie, czy aborcja to faktycznie wolny wybór kobiety, czy krzyk w samotności bez wsparcia i odpowiedzialności m.in. mężczyzny. Zapraszam do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym 152. już odcinku Męskim Okiem. Moim gościem na Hartowie jest dziś dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji Głosu dla Życia, współtwórca polskiego ruchu Pro-Life, wieloletni prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, działacz społeczny zaangażowany w obronę życia, wspieranie rodzin i budowanie kultury życia. Mąż Danuty, tata siedmiorga dzieci i dziesięciorga wnucząt. Dzień dobry, panie Pawle, i cieszę się, że pan tu jest.
2: Dzień dobry. Bardzo mi też miło powitać wszystkich słuchaczy Radia Mons.
1: Panie Pawle, od ponad 30 lat kojarzony jest pan w Polsce z walką o ochronę życia nienarodzonych, co było dla pana tym pierwszym takim kluczowym impulsem, że postanowił pan się oddać temu tematowi całe dorosłe życie.
2: No to taka trochę już historia, ale jeżeli już pan o to pyta, to prawdę mówiąc, takim impulsem, no to był taki mój przyjaciel rodziny, ja do jego wujek mówiłem, to nie był wujek krewny, ale taki przyjaciel rodziny, pan Jan Teclaw, mecenas, który już w latach 70. angażował się, on to wiązał z Bożym Miłosierdziem, mówił, że nie może być Bożego Miłosierdzia, skoro się w Polsce, może przypomnę, lata 70. to czas, kiedy w Polsce rzeczywiście przeprowadzono przerwanie ciąży na masową skalę, to były setki tysięcy rocznie i to był naprawdę duży społeczny problem i ten mój wuj uważał, że tylko przebłaganie miłosierdzia Bożego może spowodować, że nie będzie jakiejś kary wielkiej za taki wielki grzech dzieciobójstwa. I dużo o tym mówił, jak do nas przyjeżdżał, właśnie jako też adwokat, on miał taki język, taki bardzo kwiecisty, także to mnie jakoś tak już w czasach licealnych jakoś nastawiło, że to jest w tym kierunku, że trzeba coś zrobić, żeby temu się przeciwstawić. No potem studia, taka też ten czas przemian wielkich, Solidarności i tak dalej, NRZ, no i już ten nurt się wtedy włączyłem dość intensywnie. I potem lata 80. to z kolei też może wspomnę, jak już tak trochę pan wspominkowo zaczął, takie zaangażowanie też mocniejsze. Jeszcze stan wojenny nawet i było kiedyś stowarzyszenie, teraz Civitas Christiana, wtedy to się PAX nazywało, i gdzieś w radiu, nie Emaus, ale w jakimś radiu nawet, no słyszałem informację, że jest tam taka wystawa i właśnie w obronie życia. I tam się wybrałem i tam taki zeszycik leżał, że jak ktoś się zaangażował, żeby się wpisał, i tam kolega z kolei, Janek Niegebauer, zresztą, jeżeli słucha, to go też pozdrawiam, jeszcze starszy ode mnie, także już w tej chwili nie zaangażowany. W każdym razie razem żeśmy się za to zabrali, wystawy, potem kontakt z Krakowem, z inżynierem Ziębą i właściwie lata 80. to był taki dla nas w Poznaniu w każdym razie najbardziej intensywny czas, gdzie te wystawy po kościołach myśmy wozili, były prelekcje, filmy, Niemy Krzyk, Pierwsze Dni Życia, no ten był to czas, może w tym sensie to też przejdziemy zaraz też do sytuacji bieżącej, bo pewne porównanie mi się wydaje, to jest, mogłoby, jest dość istotne. Mianowicie to były takie czasy, że takie hasło nam jakby przyświecało, że no pokazać, czy to jest życie człowieka, to już dalej nie ma już dyskusji, no bo jeżeli to był taki czas, że się właśnie wmawiało kobietom, że to jest jakiś jeszcze nie człowiek, no nie było szlutosnografii, tych wszystkich zdjęć i tak dalej, także można to było łatwo manipulować.
1: Zlepek komórek.
2: Tak, zlepek komórek, tak, dokładnie tak to się nazywało. I teraz myśmy postawili wtedy właśnie na prawdę, prawda? Czyli, że zdjęcia dzieci w łonach matek, już gdzieś z zachodu można było już ściągnąć też, prawda, aborcji, ten film Niemy Krzyk słynny, i to ludzi naprawdę poruszało. Zresztą to był też czas, gdzie nie było za dużo książek, też no, był głód takiej nowej wiedzy, jakiejś takiej poza cenzurą, także rzeczywiście kościoły były pełne na te filmy, to rzeczywiście po każdej mszy, no takie było, no oranie świadomości. I ta prawda rzeczywiście, no ta świadomość, może powiem tak, że było takie przekonanie, że jeżeli to jest człowiek, to rzeczywiście nie można go zabijać. Czyli tak jak gdyby prawda była tym podstawą naszego działania, i to przyniosło na pewno jakieś też no duże też no sukcesy w takim sensie prawodawstwa, że potem jednak mimo tych wszystkich różnych sprzeciwów no udało się prawo chroniące życie w Polsce jakby uchwalić. Natomiast dlaczego mówię, że jest takie przejście dość ciekawe do teraz, bo oczywiście prawda dalej jest ważna, natomiast przeciwnicy, bo na początku pan też wspominał i w tym tytule, dlaczego tak się właśnie tutaj, jak ta narracja też dominuje, może bardziej w tej chwili feministyczna w mediach, no w początku negowano, prawda, to naszą prawdę, no bo jeszcze nie była to ta świadomość pełna, natomiast tą walkę strona przeciwna, można powiedzieć, czy strona, która się opowiadała za prawem do aborcji, no przegrała, no bo rzeczywiście trudno już było bronić, mówić, że zlepek komórek, jak tutaj wszyscy widzieli, że jest inaczej. Natomiast inny sposób zaczęto teraz, zmieniono taktykę. To znaczy, że właściwie prawda prawdą, ale że prawda jest najważniejsza. Relatywizacja prawdy. Przede wszystkim słyszymy. Każdy ma swoją prawdę. Dla jednego to, no tak, dla ciebie to prawda jest, no niech będzie, ale dla kogoś innego jest
1: ale
2: jakaś
1: inna
2: prawda.
1: Ale to w ogóle jest chyba domena współczesności, tak, jeśli chodzi o różne dziedziny.
2: Tak, właśnie, właśnie. Dlatego mówię, że właśnie na to wyszliśmy w taką historię. No i to rzeczywiście bardzo no, osłabiło ten argument. No bo my pokazujemy prawdę, ale ludzie mówią, to jest jakby jedno.
1: Ale to jest wasza prawda.
2: No właśnie, to jest wasza. Prawda? Tak, to jest jedno. No i dwa, to też jest bardzo taki symptomatyczne, nie tylko dla naszej dziedziny, ale też szerzej, że ważniejszy jest jakby dobrostan niż prawda. Bo dlaczego mówię, że to jest nawet też...
1: Znaczy mówiąc wprost, komfort.
2: Tak, do tego stopnia dochodzi u nas może jeszcze, ale też to już zaczynają takie sygnały, że to są na Zachodzie dość często w Stanach Zjednoczonych. Studenci na przykład, czyli takiej nawet dziedziny neutralnej, na przykład na historia, ktoś mówi, profesor opowiada o dramatach wojny, o jakieś pokazuje obrazki i tak dalej, z obozów koncentracyjnych. No i się studenci protestują, że to narusza ich komfort psychiczny, bo oni się źle czują, jak takie rzeczy słyszą, oglądają. I uczelnia reaguje, no to ten profesor rzeczywiście musi albo zmienić ten sposób wykładu, albo po prostu go wyrzucamy. Więc po prostu i tak samo właśnie tutaj, że na przykład... Wiesz, ostatnie nasze takie akcje Fundacji Wód dla Życia, jaś w każdej szkole. No to wydawało się, że bardzo taki pozytywny przekaz, nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, no mówimy o rozwoju dziecka, tylko pokazujemy dzieciom, jak każdy dostaje na koniec lekcji model 10-tygodniowego jasia, tak zwanego jasia, to mówimy taka ta figurka. No więc, no, bardzo fajnie, powinni się wszyscy cieszyć i nauczyciele biologii, bo ktoś ich trochę wyręcza też w jakimś temacie. No i nagle się okazuje, że prezes Borsza wypisuje jakieś historie, że to jakieś płody sprowadzane, że jakiś skandal i że to jakaś indoktrynacja i potem nauczyciele zaczynają i dyrektorzy tak trochę się dystansować, już nie za bardzo chcą się konfliktować. No i da się typowy przykład, że my pokazujemy prawdę, więc oni mówią, nie, to oni mówią źle, mówią nieprawdę, bo tak nie jest, tylko właśnie na tej na takiej zasadzie, że przecież każdy może mieć swoją prawdę, a może to w ogóle być dla kogoś szokiem dla dziecka, że taki płód, że coś o tym mówi w ogóle. Chociaż akurat myśmy, akurat na tych lekcjach nic na temat samego procesu przerywania ciąży nie było, tylko był ten pozytywny przekaz, ale też on się okazuje w jakimś momencie niebezpieczny.
1: No dobrze, to dużo mówił pan o historii, to trochę dam przykładów z teraźniejszości. Kilka dni temu wstrząsnęła nami ta informacja, że aktywistki z tak zwanego aborcyjnego Dream Teamu pomogły dokonać tak zwanej selektywnej aborcji ciąży bliźniaczej bez wskazań medycznych i tylko dlatego, że rodziców zaskoczyła podwójna ciąża, chcieli być w ciąży, ale zaskoczyła ich podwójna ciąża. Jak pan skomentuje tę sprawę?
2: No, chyba dla zdrowego jeszcze myślącego człowieka to jest jednak jakiś wielki szok. Natomiast bym tutaj też na takie dwa aspekty zwrócił uwagę, że tu była mowa o tak zwanej selektywnej aborcji. I nawet, no to do tego jeszcze dojdziemy, kto to proponował, ale co to, na czym to polega? To nie jest taki wcale proceder rzadki, ponieważ w procedurze in vitro no często dochodzi do tak zwanych ciąż mnogich. Dlaczego? No bo sama procedura in vitro no jest obarczona małym prawdopodobieństwem, że ten zarodek się zagnieździ w łonie matki, dlatego się wszczepia przeważnie więcej niż jeden. I na tej zasadzie, że może jeden się przyjmie, zagnieździ i będzie dziecko. No ale bywa też czasami, że się zagnieździ więcej. Jest ciąża mnoga, nawet niekoniecznie bliźniacza, więcej dzieci. I wtedy na tym starszym etapie proponuje się tak zwaną aborcję selektywną. Czyli to jest coś rzeczywiście no, wstrząsającego, ale tak się dzieje. No i w tym tropem myślę też podążyły, bo ta para zwróciła się, i to jest właśnie ten drugi aspekt, który chciałem powiedzieć, też coś szerzej, bardziej szeroko skandalicznego. Działa w Polsce od lat, od paru lat, nawet no, oficjalnie, bo ma swoją siedzibę przed Sejmem, nawet w sposób taki nawet prowokujący, bym powiedział wręcz, taka organizacja Abortion Dream Team, czyli takie jakby marzenie aborcji, prawda? Czyli taki zespół, który realizuje marzenie, bo marzeniem kobiety.
1: No kojarzy się to mocno ze sportem i od razu z NBA.
2: Tak, no i z marzeniami, no bo zresztą taki przekaz tutaj jest, że marzeniem, czy w ogóle jakimś takim spełnieniem kobiecości, to jest, powinna każda kobieta pewnie mieć aborcję w ciągu roku, w ciągu
1: życia. Jeszcze o tym języku porozmawiamy w drugiej części, ale...
2: Tak, no i rzeczywiście, bo to sprawa wyszła, bo właśnie, bo ta pani, któraś z tej organizacji, już nie będę nazwiska wspominał. Tak, pochwaliła się, że taki mieli tutaj telefon i oni tam dali wskazówki i tak dalej. I to jest też jak gdyby żenujące, że w państwie prawa, gdzie pomocnictwo jest też przecież zabronione, tu się nic, jak gdyby tu się nie działa, ta organizacja działa od lat i takie i dystrybuje środki antyporonne i to takie właśnie różne turystykę aborcyjną promuje, no też szereg takich rzeczy wbrew polskiemu prawu robi. O tym prawie jeszcze za chwileczkę pewnie dojdziemy, bo to
1: no
2: jest...
1: No tak, ale jeszcze chciałem zapytać...
2: Ale tutaj może skończę, bo to jest... Bo sprawa rzeczywiście bulwersująca i szokująca dla wielu. Natomiast uzasadnienie, i to nawiązuje do tego, cośmy mówili przedtem, bo uzasadnienie było takie, że ta pani, jak kończąc to, mówi, no, udało nam się zaspokoić potrzebę tych państwa, takie tych marzenie spełnić, jak gdyby, nie? Czyli tak mówiliśmy...
1: Czyli to, co mówiliśmy o komforcie.
2: Ważne, tak, no właśnie, najważniejsze jest i jak gdyby takie jest coraz bardziej postrzeganie też świata i państwa, że ma zaspokajać różne potrzeby obywateli, potrzeby, czy nawet czy marzenia wręcz, prawda, czy jakieś takie komfort, właśnie ten komfort, to jest najważniejsze, a czy to się dzieje kosztem eliminacji innych obywateli, no to jak, ale tych słabych, no to już jest mniej ważne, oni nie mają nic do powiedzenia, nie mogą o swoje prawa walczyć, więc to, no to jest porażające, więc sam ten przykład konkretny, no jest wstrząsający, ale ten szerszy aspekt też, no trzeba widzieć to w szerszym aspekcie i też to no, pokazuje tak, no, kondycję państwa i społeczeństwa, części społeczeństwa, no bo nie mówię o całym społeczeństwie.
1: Tak jest, a propos kondycji części społeczeństwa, to kolejna rzecz, która pewnie też wielu zszokowała z tej drugiej części. Myślę sobie o pani doktor Gizeli Jagielskiej, która dokonywała aborcji poprzez wstrzykiwanie chlorku potasu i ona została superbohaterką roku, wybrana przez czytelników i czytelniczki wysokich obcasów. I ja się zastanawiam, co się zadziało przez te 30 lat, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy w Polsce takie osoby, które wykonują takie rzeczy, są gloryfikowane i uważane za superbohaterów.
2: Tak, no to jest ten sam schemat, o którym przed chwilą mówiliśmy, prawda, że zaspokaja jakieś potrzeby jakiejś grupy kobiet i też sobie też właśnie to uderzyło, że to nie przyznała tego wyróżnienia, w cudzysłowie. Ta jakaś mała organizacja, powiedzmy, nawet chociażby taka grupa
1: Dream Team, czytelniczki,
2: tylko tak, że było, więc na ile ich tam tych głosów było, no to już nie wiem, natomiast no tak czy owak widać, że społeczeństwo na tyle już jakby jest, nie wiem, zaczadzone tą całą taką ideologią właśnie relatywizmu i jakiegoś takiego tego komfortu, hedonizmu, że po prostu że jest w stanie nazwać no coś zupełnie, absolutnie złego, no to jeszcze to wyróżniać i mówić, że to jest superbohaterstwo, więc to też pokazuje.
1: Ale moje pytanie, co się zadziało przez te 30 lat, że my do takiego etapu w tej chwili doszliśmy?
2: Jest to no jeden z tych powodów, o którym też już właśnie wspominałem, no to właśnie to, na co może też nie byliśmy i przygotowani, bo nie tylko w tej dziedzinie, jak mówimy, że nagle się okazało, że to, co było naszym jakby orężem, no prawda nas wyzwoli, no będziemy głosić prawdę, to takie było też nasze, to pamiętam inżynier Jęba, zawsze to tak początkowo życie odpoczęcia, że odpoczęcia człowiek, takie to było takie hasło, odpoczęcia człowiek, jak i zawsze taka to była nasze przekonanie, że jak się pokażemy ludziom, że to jest człowiek od samego poczęcia, no bo to czasami było też dyskusyjne właśnie, że jeszcze, bo jeszcze nie ma kształtu, ale powiedzmy tutaj biologia i tak dalej, więc to jest prawda, że to prawda spowoduje, że no nie będzie nikt, znaczy tak się wydawało, że założenie było takie, że nikt nie będzie tego, jeżeli to jest człowiek, no to nikt nie będzie za tym, żeby odbierać mu życie. Zresztą to też chyba jest też, tak myślę, bo to też takie doświadczenie z lat 80., że jeszcze było bliżej tej wojny i jakoś takie było przekonanie też w tym pokoleniu, ja oczywiście wojny nie przeżyłem, ale jeszcze w szkole i tak dalej, no to było to był taki bardzo duży akcent, prawda, że to było to ludobójstwo, że to obozy koncentracyjne, że właśnie eugenika, Hitler, no wszystko kojarzyło się to bardzo, bardzo niedobrze, więc dlatego strona przeciwna nigdy nie próbowała raczej nie podważała tego, że nie można zabijać człowieka, tylko raczej kwestionowała człowieczeństwo tego dziecka. Mhm. Jeżeli to się okazało już dłużej niemożliwe, no to właśnie weszliśmy na ten tor inny. No i na pewno przemiany też, no, otwarcie na zachód, przemiany kulturowe, czyli właśnie to, ten taki awans, można powiedzieć, też możliwość zdobywania różnych dóbr materialnych, no, czy jakieś zaspokajanie tych potrzeb, których przez lata pewnie nie było. No, spowodowało też stępienie tej wrażliwości, myślę. Wrażliwości, no, sprawy takie, no, ktoś może powiedzieć, dla nas już oczywiste, ale w tych czasach oczywiste, ale wcale nie takie oczywiste. No, możliwość też rozwodów, w ogóle życie też na właśnie te związki nieformalne, tak dalej, no, wszystko to spowodowało, że tych dzieci siłą rzeczy, no, mimo różnych sposobów unikania potomstwa, no to jednak, no, czyli mówiąc krótko, rozdzielenie funkcji prokreacyjnej od funkcji takiej relacyjnej, bo tak nazwijmy, no na pewno też bardzo mocno, no, to tutaj wpłynęło na świadomość, no bo każdy chce mieć prawo także do współżycia, ale bez konsekwencji, prawda? I w tym momencie, ponieważ jednak dzieci się poczynają, no to łatwo zaakceptować jakieś takie rozwiązania. To już też to o tym psychologia mówi od dawna, że powiedzmy antykoncepcja czy inne środki zawodzą, no to wtedy jakby ten jest łatwy już krok, kolejny krok.
1: No, dobrze, a jeszcze chciałem zapytać jedną rzecz. Czy nie ma pan wrażenia, że społeczeństwo zaczyna niebezpiecznie skręcać się w stronę takiej trochę selekcji, dzieci zdrowe potrzebne, dzieci chore niepotrzebne?
2: No na pewno. Na pewno to jest też jeden z tych powodów. Na pewno dziecko chore nie daje jakiegoś takiego poczucia komfortu, prawda? A ponieważ tym bożkiem...
1: Czyli wracamy do tego, co było na początku. Tak,
2: bożkiem
1: jest.
2: Współczesności jest ten komfort, no to wszystko, co się temu sprzeciwia, w jakimś sposób się chcemy tego uniknąć. No też na pewno tutaj, no, niebagatelną rolę na pewno odgrywają media, które też, ale nawet niekoniecznie, przepraszam, niekoniecznie nawet mówię informacyjne, czy jakieś takie pogadanki, ale filmy i tak dalej, prawda, z zachodu, co płynie.
1: Czyli tak szeroko pojęta popkultura.
2: Tak, no, kształtuje się takie właśnie postawy, na pewno bardzo mocno kształtują, roszczeniowe, prawda, też bardzo, że tej odpowiedzialności, mówimy w męskim gronie, i tutaj na pewno brakuje tego stawiania na odpowiedzialność, prawda.
1: Że o tej odpowiedzialności jeszcze porozmawiamy, ale teraz zrobimy krótką przerwę. I po utworze Iskierka Heresa wracamy do rozmowy z doktorem Pawłem Wosickim, współtwórcą polskiego ruchu Pro-Life. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Witam po przerwie w Radiu Emaus, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a my kontynuujemy naszą rozmowę z doktorem Pawłem Wosickim, prezesem Fundacji Głos dla Życia, współtwórcą Polskiego Ruchu Pro-Life, wieloletnim prezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, działaczem społecznym zaangażowanym w obronę życia, wspieranie rodzin i budowanie kultury życia, mężem i tatą 7 dzieci i 10 wnucząt dziadkiem. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Trochę zaczęliśmy mówić w tej pierwszej części przy okazji różnych przykładów, jak ważny jest język debaty publicznej na temat życia. I właśnie tutaj też trochę napomknęliśmy o tym, czy nazywanie na przykład nienarodzonego dziecka płodem, zygotą, ona nie odczłowiecza i nie zdejmuje tej odpowiedzialności moralnej z dorosłych?
1: No, na pewno. Ja tutaj może znów przywołam takiego naszego mistrza, profesor Włodzimierz Fiałkowski. Pewnie większości słuchaczy też postać znana, choć już nie jest z nami. Natomiast on właśnie bardzo mocno zwracał uwagę, uczulał nas jako obrońców życia, jeszcze wtedy dużo też młodszych, na język. W Głosie dla Życia, gazecie, którą tutaj wydajemy od kilkudziesięciu lat, też prowadził taką rubrykę Słowniczek Pro-Life, gdzie właśnie pewne rzeczy pokazywał. I no tak dla przykładu zawsze właśnie nawet mówić na przykład kobieta oczekująca, ludzie mówią, kobieta oczekuje dziecka, on mówi, no nie oczekuje, bo już ma, prawda, więc powiedzmy, że narodzin oczekuje, prawda, kobieta oczekująca narodzin. No taki szereg...
0: Detale, ale bardzo ważne.
1: Bardzo ważne i no tutaj może z takich bieżących, to mnie z kolei też zawsze irytuje, bo też często nawet nasza, tak zwana nasza strona już tę narrację przyjęła, na przykład się mówi ustawa proaborcyjna, czy tam restrykcyjna, ustawa antyaborcyjna, prawda, restrykcyjna, jeszcze takim dopiskiem restrykcyjna, ustawa antyaborcyjna, zamiast powiedzieć ustawa chroniąca życie, prawda, zupełnie inaczej brzmi, a to już też tak w powszechnym slangu mówi się ustawa antyaborcyjna, więc
0: no dobrze, ale
1: to jest anty, to już jest takie trochę...
0: Okej, ale to zapytam od razu, podrążę ten temat, to dlaczego ta strona pro-life od 30 lat jednak przegrywa tą semantykę, no bo jednak narracja wygrywa tej drugiej strony w tej chwili.
1: No na pewno jest to też kwestia środków, prawda, no bo jeżeli...
0: Mówimy o finansach, ma, no, czy to, o... No, dostępie do mediów.
1: To się oczywiście z tym jedno z drugim wiąże jak najbardziej, więc na pewno te... No musimy zdać sobie sprawę, że te organizacje, które tą narrację jakby przejęły, też te różne tak zwane organizacje feministyczne, chociaż to jest właściwie można powiedzieć jakoś tam... Jest może nawet zbyt wąskie określenie, bo są takie liberalno feministyczne, no bo też można tutaj pewnie rozróżnić, bo feminizm ogólnie się kojarzy z jakimś takim działaniem na rzecz kobiet, a tu jest, jak gdyby można powiedzieć, zupełnie działania, które gdzieś tam w perspektywie są antyfeministyczne, w sensie dobra kobiet, no ale to już zostawmy to na boku. Natomiast no, są to organizacje, które też te marsze organizowały i tak dalej, no wspierane no, naprawdę dużymi środkami też z zagranicy. To fundacje i tak dalej, to nie jest tak, że to wszyscy tak zupełnie z potrzeby serca działają wiele. To wzmocnienie jest bardzo, bardzo silne. A z drugiej strony jest też silna cenzura. No, widzimy nawet, oglądamy różne nawet, bo teraz internet, podcasty, czy jakieś na YouTube i nawet ci prowadzący mówią, no tam jakieś eufemizmy używają, jakichś słówek, żeby
0: albo nie, trzeba nie wypikać tak, wyraz, prawda?
1: Tak, nie powiedzieć aborcja, no bo czy jakieś
0: bo algorytm zetnie.
1: Bo algorytm mi wycofa, tak, że po prostu jesteśmy, no też trzeba sobie zdać sprawę, żeby z jednej strony się to jest takie dość łatwe powiedzenie, niektórzy tak sobie lekko mówią, no jakbyście zaangażowali się bardziej, to pewnie by lepiej było, a z drugiej strony jednak, no, żyjemy w takim jednak systemie coraz bardziej opresyjnym, w innym znaczeniu niż za komuny, ale bardziej zakumulowanym, ale można w tym sensie bardziej niebezpiecznym, że te treści tak zwane, które temu mainstreamowi nie sprzyjają, no są po prostu wycinane w sposób albo odgórny, albo poprzez narzucanie właśnie autocenzury wręcz, prawda, że się za dużo nie powiemy, no bo będą nieprzyjemności, będą różne szykany takie czy inne, także to na pewno jest to problem nie tylko no, Polski, ale całej świata zachodu, no, Unii Europejskiej szczególnie. To jest naprawdę sytuacja jest trudna i co widać, po takim najbardziej obiektywnym, ostatnio też to o tym w Głosie tam pisałem, takim najbardziej obiektywnym czynnikiem, że jest źle, to widać, że Polska w Polsce nie rodzą się dzieci po prostu. No, efekt jest taki, że...
0: Dane 1,1 współczynnik dzietności przy 30 lat temu prawie 2, prawda?
1: No tak, tak. No, no to jest coś nieprawdopodobnego, co się
0: stało. A to tylko, żeby uświadomić się naszym słuchaczom przy okazji zgonów powyżej 400 tysięcy, no w zeszłym roku zniknęło nam miasto wielkości, można powiedzieć, Gliwic albo Turnia.
1: 200 tysięcy, tak, 200 tysięcy mniej. Natomiast a propos, to tak może też fajne pytanie. Zadam panu pytanie. 100 lat temu w Polsce, czyli lata 20, 25 rok, no też dużo mniej ludzi mieszka na terenie Polski, mieszka 20 parę milionów. Ile się urodziło dzieci, jak pan myśli?
0: 100 lat temu nie wiem, ale no myślę, że około 500 000?
1: Przeszło milion. Mhm. Przeszło milion.
0: I jeszcze w latach 80. to było 800 tysięcy.
1: Tak. Moich, jak ja miałem, bo właśnie wspominaliśmy, 7 dzieci, moje pierwsze dziecko się rodziło w 85 roku.
0: Czyli by to ten wyższy.
1: Tak. I to właśnie był rzędu 700 tysięcy. No w tej chwili mamy 200 tysięcy, 200 z kawałkiem. Mhm. I w prognozy takie, które no, są no, realistyczne, no niedługo zajdziemy poniżej 200 tysięcy. To jest kwestia lat już, prawda? No więc jeden problem to jest, że zupełnie nas ubywa, ale społeczny problem jest dużo, dużo jeszcze większy, no bo to nie tylko, że mniej dzieci, tylko się proporcje zmieniają, czyli starzejemy się, prawda? Czyli coraz niedługo będzie...
0: Życie jest coraz dłuższe, ale jest coraz mniej.
1: No tak, za kilkadziesiąt lat będzie co drugi Polak na emeryturze.

0: tutaj jak cały ten, ta narracja no, też opiera się na takich, no, takich kłamstwach. No, raz relatywizacja prawdy jest jedno. Dwa takie drugie, wydaje mi się, takie kłamstwo gdzieś, które leży u podstaw takiego właśnie też podejścia, tak, które jest zakamuflowane, że traktuje się w ogóle dziecko czy ciążę jako jakąś taką chorobę, nie? Że coś tak nagle nie wiadomo skąd się zjawiło, no i teraz no, coś trzeba robić. I, no i kolejne jakby też takie kłamstwo, że przeciwstawia się prawa dziecka prawu kobiety. I to jest bardzo, no myśmy jako, to wiem, przez wiele lat chyba to się jakoś udawało może i dzięki temu obrońcy przez wiele lat byli postrzegani bardzo tak pozytywnie, bo myśmy zawsze no, podkreślali prawa no, dziecko i wspólne, to są wspólne prawa, prawo chroniące życie zresztą i taka jest rzeczywiście prawda.
1: Jest takie no, samo też, dla dziecka, chroni, dla mężczyzny, tak, jak i dla kobiety.
0: Ale nie tylko, ale w ogóle, że też chroni paradoksalnie, bo to jest prawo kobiety. Właśnie mówiono społeczeństwu, że prawo do aborcji jest prawem kobiety. A to prawo jest sprzeczne tak z dobrze pojęciem interesów kobiety, jak się dobrze przyjrzeć, tak troszkę głębiej, no bo chroniąc dziecko, no chroni się także kobieta, bo przecież kobieta jest drugą, to nie bez przyczyny się mówi o drugiej ofierze aborcji psychicznie, fizycznie, tak dalej, tak dalej. Więc jak gdyby i właśnie to zdjęcie odpowiedzialności z mężczyzny, no bo wtedy no, masz aborcję, a jak nie chcesz, no to sobie rób, co chcesz, prawda?
1: Więc, no właśnie, ale to dlaczego...
0: więc prawo chroniące życie, jak gdyby jednak... Mhm.
1: Ale panie Pawle, a dlaczego współcześni mężczyźni mają takie wrażenie, jakby trochę odchodzą tej odpowiedzialności?
0: No,
1: czego to wynika?
0: Może to właśnie nie stawia im się wymagań, prawda? No bo właśnie jest człowiek tak trochę czy stworzony, czy w każdym razie ma taką tendencję, żeby iść po najmniejszej linii oporu. No i jeżeli jest przyzwolenie, znaczy no, generalnie to takie jest też takie prawdy społeczne, że no, mężczyzna no, dorastając, no ma też także oczywiście potrzeby bliskości, ale także seksualne potrzeby, no i realizuje je w jakiś sposób możliwy. No kiedyś było tak, że no, musiał zawrzeć małżeństwo i nawet oczywiście były różne, można powiedzieć na marginesie się rzeczy działy, niemniej taki no powszechny, też w społecznym przekazie było, no jeżeli, jeszcze za moich powiedzmy czasów, no jeżeli no, tak, bo trudno do pomyślenia, że ktoś mieszka sam z dziewczyną, bez małżeństwa, no to było takie rzeczywiście raczej się naważam na ostatnie społeczne. No w tej chwili jak gdyby to przyzwolenie jest bardzo, bardzo duże. No a z kolei Związek Małżeński no, wymaga od mężczyzny wzięcia odpowiedzialności za nową rodzinę, za kobietę. No i też ten kolejna rzecz, że wtedy właśnie dziecko się mogło no, pojawić i rzeczywiście no, była ta świadomość też większa, że jednak współżyjąc, no jednak mogę począć dziecko. Nie było tego tak bardzo rozdzielonego, tej funkcji prokreacyjnej od tej funkcji płodności, co było no, no bardzo, bardzo też ważne. No i mężczyzna jakby też potem brał odpowiedzialność za to dziecko, musiał wziąć. No, siłą rzeczy wyglądało to inaczej. No w tej chwili, że to się zupełnie oddzieliło, można realizować te potrzeby bez myślenia, potrzeby seksualne, bez myślenia o tym, że będzie dziecko. Wręcz się mówi, że to właściwie tam gdzieś na boku są sposoby. No to jak gdyby no to powoduje właśnie taką sytuację, jaką mamy, a no, kolejne konsekwencje takiego beztroskiego podejścia do tych spraw to jest też mniejsza potem płodność, potem no, cały szereg rzeczy, które są też cywilizacyjnych historii, które powodują, no, że tych dzieci rzeczywiście jest coraz mniej się rodzi. To właśnie też dlatego, że się nie zawiera małżeństw. I to jest też taki bardzo, no wydaje się, bardzo istotny czynnik. Trwałość małżeństwa, to też zwraca uwagę, do wielu zwraca na to uwagę, że no, żeby w ogóle się dzieci rodziły, muszą być najpierw małżeństwa. Ilość małżeństw zawieranych też gwałtownie w Polsce maleje. No wolne związki nie dają, prawda, tej takiej potrzeby bezpieczeństwa na przykład dla kobiety, no bo też no, dlaczego ma mieć dziecko, jeżeli siłą rzeczy nie wie, czy ten ojciec będzie dłużej, czy krócej. Więc to wszystko się na to składa, że tych dzieci nie ma. No, szereg tych rzeczy jest.
1: Ale to też ciekawa rzecz, bo jak zapytałem pana o tą historię pro-life, powiedział pan o bardzo ważnej rzeczy, o miłosierdziu, czyli o Kościele, o Bogu, o relacjach wiary. Ta sekularyzacja chyba też ma wpływ na to, że te związki nie są aż tak trwałe i że może też w domyśle tych dzieci z mniej.
0: No, tu jest właśnie tych przyczyn jest szereg. Nie o wszystkich zdążymy powiedzieć, bo też no, ruch emancypacyjny, coraz trudniej kobietom znaleźć mężczyznę. Kobiety są bardziej wykształcone, więcej zarabiają, no i to jest też problem. Wieś mężczyźni, miasta kobiety, no szereg tu jest tych problemów.

0: dlaczego się małżeństwa nie zawiera. Natomiast pan wspomniał jeszcze raz
1: temacie wiary i sekularyzacji, prawda?
0: No jest też, to jest dość taki bardzo pewnie i trudny i przykra sprawa, też szczególnie w Radiu Katolickim, ale też mam takie wrażenie, że co nam dawało siłę jakby jako obrońcy oblicza? Raz, że była ta prawda, więc ta prawda nas obrania, więc to można było do ludzi iść i o tym mówić i trudno było ta strona przeciwna gdyby nie była w defensywie w tym momencie, prawda? No, ten temat się, jak mówimy, rozwodnił, nieprawda najważniejsza, każdy ma swoją prawdę, ważniejsze potrzeby. A dwa, Kościół, w sensie Jan Paweł II, który bardzo mocno głosił, może ludzie, którzy też byli związani bardziej z Kościołem, jest jakby takie jednak może, oparcie się autorytet.
1: Może po prostu dzisiaj w Kościele nie ma autorytetów.
0: No powiem właśnie, to jest przykry temat. Jest gorzej, bo też coraz bardziej to się rozmywa tak, że mam wrażenie w samym Kościele, że tego od czasu pontyfikatu właśnie franciszkowego, no pewne rzeczy się jakby rozmyły też w Kościele. No, to chociażby Akademia Życia, która Jan Paweł II powołał właśnie, żeby te sprawy obrony życia i szczególnie życia poczętego bardzo mocno akcentować. No się okazało, że tam rozszerzono tematykę, że życie to także ekologia, to także migranci i tak dalej, i tak dalej. No i a ponieważ trudno znaleźć ludzi, którzy we wszystkich tych punktach mieli taki sam pogląd jak Ojciec Święty, no to do tej akademii na przykład też dochodzili ludzie, którzy na przykład byli za aborcją, tylko że też za emigracją, powiedzmy. No więc i to wszystko się jakby bardzo mocno naprawdę rozmnoży, że naprawdę, jako ja mam takie wrażenie, że koło życia nie czujemy tego wsparcia. No chociażby nawet na naszym podwórku, no też bardzo bolesna sprawa, też słynne czarne marsze, wyrok Trybunału, no i nagle okazuje się list zwykłych księży, którzy tam jak gdyby w jakimś sensie, no tam, prawda, w różny taki sposób trochę pokrętny, ale jak gdyby jest raczej poparcie dla tych, czy rozumienie osób uczestniczących w czarnych marszach, i krytyka właśnie obrońców życia, że tak przesadzają, już tam przeginają, więc to na pewno też no, nie pomaga.
1: Mówiliśmy trochę szerzej o wsparciu mężczyzn, a wsparcie instytucjonalne, Polska nadal jest za życiem jako państwo?
0: No właśnie, tu jest kolejny duży problem, bo formalnie mamy prawo, które chroni życie, natomiast ten rząd, który teraz funkcjonuje, no bardzo wyraźnie no mówi, że oni mają swoje prawo i właściwie nie zwracają uwagi ani na konstytucję, ani na inne prawa i jest no to bulwersujące zarządzenie, bo to nawet nie ma żadnej formy ani ustawy, ani żadnej, czyli dużo niższego rzędu niż konstytucja i ustawy, no które jak gdyby powoduje, że aborcja jest bezkarna w tej chwili, prawda? Bo można zastosowano taki trik już znany w innych państwach, to w Hiszpanii też go kiedyś, jak jeszcze prawo chroniło tam życie, też był często stosowany, taki trik, że psychiczna, że kobieta stwierdza, że po prostu, że to może jakoś, właśnie ten dyskomfort, o którym mówiliśmy, prawda, przedtem, jakiś dyskomfort psychiczny, no cokolwiek. I właściwie jeden lekarz tylko jakoś tam to potwierdza, no to właściwie ma otwartą ścieżkę do legalnej aborcji, do legalnego pozbycia się dziecka i masowo jeszcze, tak mam takie wrażenie, jest, mam nadzieję, że masowo z tego kobiety jeszcze nie korzystają, ale niemniej to widać też po tych oficjalnych statystykach, że w zeszłym roku już w tysiącach, prawda, już był, no wiadomo, można dyskutować, na ile oficjalne są zbieżne z rzeczywistością, prawda, no bo nie wszyscy, i turystyka aborcyjna, inne też rzeczy nie są monitorowane. Natomiast no, tam, gdzie w szpitalach dokonano aborcji, no to był ten czas po wprowadzeniu tej ustawy chroniącej życie, że to było w setkach rocznie jakichś przyczyn jakichś dodatkowych. No w tej chwili już w tysiącach znów, prawda, mamy oficjalne już rejestry, czyli widać, że to działa. No i też oczywiście działa też na postrzeganie tego procederu i no, to jest takie właśnie typowe. Tak trochę mi się to też kojarzy się z czasami komuny, gdzie jakieś prawo było, no ale było fajnie, że się je opodziło, nic się nie działo. I tak samo to jest takie poczucie bezkarności, że właściwie nawet jeżeli ktoś dopuszcza się przeprowadzić ciąży wbrew prawu, to w zasadzie nikt nawet nie ma śmiałości jakoś, nie wiem, zaskarżać czy gdzieś do sądu iść, no bo zaraz będzie okrzyknięty jako ten oszołom, który tam gnębi kobiety, także ani policja specjalnie jest zainteresowana, ani prokuratura, także to jest rzeczywiście sytuacja taka, takie trochę paraliżu, że mamy prawo chroniące życie, które zresztą wciąż jest nam wytykane przez ONZ i przez Unię Europejską i tam mamy to rzekomo, to jest jakieś niedopuszczalne, bo uderza w prawa, rzekomo w prawa kobiet i tak dalej. Natomiast przestrzeganie chyba jest na pewno dalekie od ta litera prawa rozmija się na pewno bardzo mocno z praktyką.
1: Wspomniał pan o Hiszpanii w kontekście prawa, no to ja wspomnę o Hiszpanii w kontekście też eutanazji, o której napomknęliśmy wcześniej. Głośny przypadek, dramatyczna historia 25-letniej Hiszpanki, która po próbie samobójczej, po tym jak została skrzywdzona, wyskoczyła przez okno i została sparaliżowana od pasa w dół. Później państwo toczyło batalię z ojcem, który chciał ochronić życie swojej córki, a córka chciała sobie to życie zakończyć poprzez eutanazję. Po 18 miesiącach, z tego co pamiętam, państwo przyznało możliwość eutanazji, no i ta dziewczyna umarła. I teraz ja się zastanawiam w kontekście tego, że jest nas coraz więcej, że coraz mniej się rodzi w Polsce i te zmiany cywilizacyjne, te zmiany kulturowe przychodzą do nas w bardzo szybkim tempie. Jaka to jest przyszłość eutanazji w Polsce? Jak szybka może być przyszłość eutanazji w Polsce?
0: No tak, no ten przykład Hiszpanii jaskrawy, ale taki powiedzmy, można powiedzieć, który też pokazuje, do czego prowadzi otwarcie furtki, bo gdzieś się najpierw mówi o eutanazji, że to tylko w sytuacjach skrajnych, że to jacyś ludzie, którzy, prawda, już tam cierpienie nie do zniesienia, no a potem to się po prostu, to w wielu krajach tak się dzieje, to tutaj Belgia, Holandia, to są też dobrymi przykładami, gdzie to się coraz bardziej rozszerza i nagle się okazuje, że nawet to znów jest tak troszkę podobnie jak z prawem do aborcji, jak wspominałem, że to nie jest tak naprawdę prawo, które kobietę chroni, tylko które jakby naraża kobietę właśnie na ten proceder. Tak samo jest tu z eutanazją. To bardzo taki nacisk psychiczny na przykład na starszych ludzi. No na wakacje jedziemy, babcia, kurczę, tutaj już kolejny rok nam tutaj tego zabrania, no może poddasz się tej eutanazji w końcu i wszyscy się będziemy. Więc sama ta możliwość no, powoduje, że nawet. Że, więc to nie jest tak, że to jest znów prawo tych osób, które już cierpią w sposób niemożliwy, tylko często.
1: Nazwałby pan tak, to mocno prawo do komfortu?
0: No, tak jak mówiliśmy, właśnie to zwycięża znów nad prawem do życia. I naprawdę są też. Pan jeden dramatyczny przypadek podał, no taki też drugi, też już nie wiem w którym państwie, ale też obieg media. Taka historia, że no bo wiadomo, człowiek też, momenty są takie, że by chciał już ten życie skończyć, ale za chwilę no jakoś się podbuduje i dalej chce żyć. I była taka historia, że zaaranżowano już cały ten proces eutanazyjny, bo to już taką nawet się oprawę robi, prawda, że tam przychodzą tam jakiś tam właśnie lekarz, ale czy ten eutanazista, że tak powiem, bo tu nazwać go pewnie lekarzem, ale rodzina się zbiera. No i babcia właśnie się podpisała tam te zgody wcześniej i tak dalej, no się zbierają, no i nagle się okazuje, że babcia jakoś tak, no nie chce. Co więcej, ten pierwszy deszcz chyba nie zadziałał. No i się okazuje, że nagle pod poduszkami tam rodzina przytrzymała, żeby tam. Więc tak to się kończy, prawda? Często takim no, barbarzyństwem. Więc to trzeba zdać sprawę, że te wszystkie jest ten taki podkład humanitarny, bo prawda, się mówi, no eutanazja to każdy ma prawo, żeby nie cierpieć, czy tak samo to aborcja, kobieta ma prawo, żeby tutaj realizować swoje inne potrzeby i tak dalej, ale jak się trochę poskrobię, to się okazuje, że tam po prostu to jest czyste barbarzyństwo. To zresztą też tak już tak pewnie tak jak idziemy takie ogólne tematy, no to mi się też przypomina no, słynne takie zdanie matki Teresy z Kalkuty, która mówiła, że największym zagrożeniem dla pokoju jest zabijanie dzieci w łonach matek. To tak się, trochę tak się wydaje, odległa historia, no to co ma wojna od tego. Natomiast no właśnie zanegowanie, czy jakby odebranie wartości każdemu życiu, tylko właśnie jakieś życie specjalne, no powoduje, że w ogóle tracimy wrażliwość na to, że życie ludzkie jest wartością.
1: No tracimy człowieczeństwo,
0: tak. No i wojny właśnie, no bo to też zauważmy, że jeszcze parę lat temu, no wojna wydawała się czymś takim, no niesamowitym. No w tej chwili w zasadzie, no tam ginie dziennie tam parę tysięcy osób na tej wojnie, czy nie wiem, czy parę, czy set, no w każdym razie sporo, no i tak już wszyscy przeszli na ten na
1: porządku. I to w różnych rejonach świata, prawda?
0: Tak, no w różnych rejonach świata i w ogóle zaczęła być wojna, być takim jak gdyby jednym z takim uprawnionych metod polityki, prawda? No jak to coś tam się przeciwia, to znowu jestem silniejszy, no to mogę go tam pognębić i znów się tak kojarzy ten to powiedzenie, że jedna śmierć to dramat, a milion to statystyka, bo właściwie też
1: tak mamy. Musimy zmierzać do końca, bo czas antenowy nie jest z gumy. Chciałem tylko zapytać o dwie rzeczy. Po co organizują państwo Marsz Obrony Życia? Czy dziś wciąż te marsze mogą jakoś zaskutkować i na kogo?
0: Tak, no historia Marszy Życia w ogóle to jest temat też szeroki i taki z tradycjami w Polsce, bo w zasadzie i w Poznaniu, i w innych miastach, i też i centralne, i lokalne, to właściwie już rozpoczynaliśmy, pamiętam, w tych latach 80. i te pierwsze takie tutaj w Poznaniu. I też ich charakter trochę się też zmienia i w różnych miejscach mają też różny charakter. Ja generalnie mi bliższy jest ta koncepcja marszy takich bardziej jednoznacznych, to znaczy wtedy były te marsze upominające się o prawo do życia, czy jakieś konkretne rozwiązanie, takimi hasłami bardziej stanowczymi i nie mam nic przeciwko też temu, żeby te tematy poruszać. No tutaj druga koncepcja, też tu w Poznaniu była bardziej obecna, to bo rozpoczęli zresztą Dominikanie, taki zawsze 25 marca był taki przemarsz Kochajmy Dzieci pod pomnik, bardziej związany tak właśnie, że to ma być taki bardziej przekaz pozytywny, rodzinny marsz, no taka afirmacja życia. I tutaj wydaje mi się, że to Poznań bardziej ma tą tradycję i to też oczywiście jest ważne i dobre. I to też 31 maja. No oczywiście też zapraszam wszystkich.
1: No tak, ale pytanie, dlaczego i do kogo to może trafić?
0: Tak, no więc jak wspominałem, z jednej strony jest to opowiedzenie się za jednoznaczne, mi się wydaje, to jest też ważne, to świadectwo może czasami wielu brakować. No, jest za życiem, ale tak nie bardzo wie, jak to wyrazić. No tam napisze coś, może ktoś ma Facebooka, ktoś tam nie ma, no jakoś tam, no trudno to tak. No można oczywiście, akurat mam dzisiaj koszulę, ale zawsze też w klapie marynarki noszę ten znaczek, czyli to też jest zawsze jakieś takie świadectwo pewnego rodzaju. No i takie świadectwo właśnie, że można w tym Marszu dla Życia wziąć udział i w ten sposób pokazać, że się wspiera te właśnie idee prawa do życia, odpoczęcia, do naturalnej śmierci. No tu w Poznaniu teraz od paru lat jeszcze jest też, włączył się Caritas, także właściwie jest też związane z takim festynem, czy po tym marszu, po mszy świętej u Dominikanów i przejściu i tej manifestacji marszowej. No potem jest spotkanie pod katedrą, gdzie tutaj Fundacja Głos dla Życia też tradycyjnie ma swój namiot i do tego namiotu też zapraszam. Jak mówię, tam po prawej stronie zawsze mamy blisko pomnika na Pawła II, ten nasz namiot życia, tak, do którego też zapraszam, bo tam oczywiście też są organizowane też takie bardziej różne też stoiska różnych organizacji.
1: Niekoniecznie. Czyli też edukacyjnie będzie.
0: Tak, u nas edukacyjnie właśnie, my tak bardziej nastawienie właśnie na pro-life, ale też rodzinne różne historie, też jakieś rozrywki dla dzieci tam są na pewno będą zapewnione, to właśnie też miasto z Caritas też robi. Różne atrakcje zapełnia dodatkowe.
1: 31 maja Marsz Obrony Życia. Zapraszał mój gość, dr Paweł Wosicki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mój gość to prezes Fundacji Głos dla Życia, współtwórca polskiego ruchu pro-life, tata siódemki dzieci. Ja też się żegnam z tej strony. Do usłyszenia, mówi Michał Bondyra.

Jestem daleki od ucisku i strach się do mnie nie zbliża. Jestem zwycięzcą i zwyciężam przez krew baranka oraz słowo mojego świadectwa. Rozkoszuję się Panem, a On daje mi to, czego życzy sobie moje serce. Boże Słowo jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Zwlókłszy z siebie starego człowieka, przyoblekłem się w nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Boże Słowo nie oddala się sprzed moich oczu. Znalazłem je i jest ono dla mnie życiem, zdrowiem oraz lekarstwem dla całego mojego ciała.

0: O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Dzieje apostolskie 10:43. Pod koniec spotkania ewangelizacyjnego jeden z zebranych wstał i oświadczył: 32 lata zajęło mi nauczenie się trzech rzeczy. Tu kaznodzieja przerwał mu: może opowiedziałby nam Pan o tym, jeżeli możemy w ciągu 5 minut nauczyć się czegoś, na co ktoś inny potrzebował 32 lat nauki, wtedy warto tego posłuchać. Mężczyzna kontynuował: pierwszą rzeczą było, że nie mogę otrzymać zbawienia przez jakiekolwiek własne wysiłki. Drugą, że Bóg nie wymaga żadnych moich własnych wysiłków. Po trzecie, poznałem, że Jezus Chrystus uczynił wszystko. Zbawienie mojej duszy było w ten sposób zapewnione. Musiałem tylko zaakceptować je przez wiarę. Nikt z nas nie może w niczym przyczynić się do zbawienia swojej duszy. Cena do zapłaty jest za wysoka dla kogokolwiek. Żydzi raz zapytali Jezusa: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Pan odpowiedział: to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Pan Jezus Chrystus wykonał wszystko. W chwili, gdy oddał swe życie na krzyżu, zawołał: wykonało się. A Bóg pokazał swą aprobatę dla tego dzieła przez wskrzeszenie Chrystusa z martwych. Wszystko wykonane, by zdobyć nasze dusze. Swe życie błogosławiony Jezus oddał i poniósłszy grzech i naszą winę, zwycięsko On z grobu powstał. Dziękuję Ojcze za wiele błogosławieństw, których doświadczyłem w swoim życiu. Dziękuję za zbawienie i za to, że jestem w Chrystusie. Moje serce jest wypełnione wdzięcznością, a moje usta wychwalają Twoją dobroć, miłosierdzie, łaskę i miłość do mnie. W imieniu Jezusa. Amen.
1: Niemen. Znany czy nieznany?
2: Zespół Bezkoczarnie, no najważniejszy, praktycznie najważniejszy, chociaż później się odcinałem i tak dalej, niemniej z perspektywy lat okazuje się, że to był start. Wtedy jeszcze pokutowała taka moda na zespół akompaniujący i stajnie solistów, a przecież myśmy obserwowali ze świata, że to od tego się odchodziło. Chociażby słynni Beatlesi. To chodziło o zachowanie stylu, bo w niebiesko-czarnych w pewnym momencie ten styl uciekał. Więc z siłą rzeczy tak to się stało.

Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. Tak mówi do nas apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:8. Zapowiedź sądu nastanie potop. Napełnili ziemię gwałtem, strachem, złością. Ach, zepsuli wszystko, westchnął Pan z żałością. I bolał w swym sercu. Człowiecze zamiary i myśli na zawsze skażone bez miary. Duch w nich sfałszowany. Trwać więc życie będzie tu lat 120, to Boże orędzie. Ale ziemia cała zupełnie skażona, wszelką nieprawością już jest wypełniona. Gdy Bóg spojrzał na nią, oto wskroś skażona, a ciała wszystkiego droga wypaczona. Więc zgładzę człowieka, chociaż go stworzyłem, życie, zwierzę wszelkie, choć je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana, był on sprawiedliwy tak w nocy jak z rana. Noe chodził z Bogiem, sprawiedliwość głosił, za wszystkimi ludźmi modlitwy zanosił. Prosił za swą żoną i trzema synami, Semto, Ham i Jafet, i za ich żonami. Rzekł więc Pan Noemu, by korab zbudował, wewnątrz i na zewnątrz smołą wysmarował. Budował go pilnie 120 aż lat. Wszem wobec ogłaszał, że zginie ich świat. Lecz nikt nie posłuchał tej wieści zbawiennej, pogrążeni byli w gonitwie codziennej. Tak to grzech zaślepia i rozum odbiera, że człowiek do śmierci ciągle się upiera. Łaski Bożej nie chce, w której Bóg ratuje, więc wtedy już tylko sąd go oczekuję.

0: Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złoto świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
2: Piotr usłyszał, jaka czeka go przyszłość. Patrzy na Jana i pyta: a co z tym będzie? Jezus odpowiada bez owijania w bawełnę: cóż Tobie do tego? Jeden z najbardziej ludzkich odruchów. Własną drogę oceniać przez porównanie z innymi. Czy mam tyle co inni, tak jak sąsiedzi, krewni, znajomi, ktoś w mediach? Jezus nie likwiduje tego odruchu kazaniem. Po prostu przerywa: Ty, idź za mną. Twoja droga jest Twoja, nie Jego. Pomyśl, czy oceniam siebie przez pryzmat życia innych? Jeśli tak, dlaczego? Co mi to daje?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tego samego dnia zagrzmiało w całych Taurogach o zwycięstwie Wareckim. I taka trwoga padła na wszystkich stronników szwedzkich, że sam Sakowicz nie śmiał karać księży, którzy publicznie odśpiewali w okolicznych kościołach Te Deum. Wielki też ciężar spadł mu z serca, gdy w kilka tygodni później przyszło spod Malborga pismo bogusławowe z doniesieniem, iż król wymknął się z rzecznego Saku. Lecz inne nowiny były wielce niepocieszne. Książę żądał posiłków i nie kazał zostawiać w Taurogach więcej wojsk, niż by tego konieczna obrona wymagała. Gotowe rajtarie wyszły na drugi dzień, a z nimi Ketling, Ettingen, Fitzgregory, słowem wszyscy znamienici, oprócz Brauna, który był koniecznie Sakowiczowi potrzebny. Taurogi opustoszały jeszcze bardziej niż po wyjeździe księcia. Anusia Bożobohata poczęła się nudzić i tym bardziej Sakowiczowi dokuczać. On zaś myślał, czy by się do Prus nie przenieść, bo ośmielone odejściem wojsk partiejły znowu przesuwać się za Rosienie i zbliżać do Taurogów. Sami Bilewicze zebrali do 500 koni z obywatelstwa, drobnej szlachty i chłopów. Porazili oni znacznie pułkownika Bycowa, który przeciw nim wyciągnął i przepłukiwali bez miłosierdzia wszystkie wsie radziwiłowskie. Ludność garnęła się do nich chętnie, bo żaden ród, sami nawet chlebowiczowie, nie cieszyli się taką między pospólstwem czcią i powagą. Sakowiczowi żal było zostawiać Taurogi na łaskę nieprzyjaciół. Wiedział także, że w Prusach trudno mu będzie o pieniądze, o posiłki, że tu rządzi jak chce, tam władza jego zmaleć musi, jednakże tracił coraz bardziej nadzieję, czy się utrzymać potrafi. Pobity Bucow schronił się pod jego opiekę, a wieści, które przywiózł o potędze i wzroście rebelii, skłoniły ostatecznie Sakowicza na stronę pruską. Jako zaś człowiek stanowczy i lubiący prędko doprowadzić do skutku to, co zamierzył, w 10 dni ukończył przygotowania, wydał rozkazy i miał ruszyć. Nagle trafił na niespodziewany opór i to ze strony, z której najmniej się go spodziewał, bo ze strony Anusi Bożobohatej. Anusia nie myślała do Prus jechać, w Taurogach było jej dobrze. Postępy konfederackich partii nie przestraszały jej bynajmniej. I gdyby Bilewicze uderzyli na same Taurogi, jeszcze by była rada. Rozumowała sobie przy tym, że na obczyźnie między Niemcami zostawałaby zupełnie na łasce Sakowicza, że łatwiej by tam mogło przyjść do jakowychś zobowiązań, do których nie miała ochoty, więc postanowiła upierać się przy zostaniu. Oleńka, której wyznała swoje przyczyny, nie tylko potwierdziła ich słuszność, ale najmocniej ze łzami w oczach poczęła ją błagać, aby oparła się wyjazdowi. Tu zbawienie może jeszcze przyjść, nie dziś, to jutro, mówiła. Tam zginiemy obie, Anusia zaś jej na to. A widzisz, a małość to mnie nałajała za to, że i pana starostę chciałam pogrążyć, choć ja o niczym nie wiedziałam, jak księżnę Gryzeldę kocham, tylko to jakoś tak samo z siebie przyszło. A teraz zważałby on na mój opór, gdyby nie był pogrążon? A co? Prawda, Anusiu, prawda, odrzekła Oleńka. Nie turbuj, że się, kwiatuszku najśliczniejsze. Nogą się z Taurogów nie ruszymy. Jeszcze Sakowiczowi dokuczę w dodatku okrutnie. Dajże Boże, byś coś wskurała. Ja bym nie miała wskurać. Wskuram raz dlatego, że mu chodzi o mnie, a powtórę jak mniemam o moje majątności. Pogniewać mu się ze mną łatwo, a nawet szablą mnie zranić. Ale w takim razie wszystko by przepadło i pokazało się, że ma słuszność. Sakowicz przyszedł do niej wesół i pewien siebie. Ona zaś przywitała go z minką wielce pogardliwą. Podobno, spytała, wać pan ze strachu przed panami Bilewiczami do Prus chcesz uciekać? Nie przed panami Bilewiczami, odrzekł marszcząc brwi. I nie ze strachu, jeno się tam przenoszę z roztropności. Abym więcej przeciw tym zbójom mógł ze świeżymi siłami dokazać. To szczęśliwej drogi. Jak to? Zali myślisz, że bez ciebie pojadę, moja nadziejo najmilejsza? Kogo tchórz oblatuje? Niech w ucieczce ma nadzieję, nie we mnie. Zbytnio źwać pan poufały, ja zaś, gdybym potrzebowała konfidenta, pewnie by śniewać pan nim został. Sakowicz pobladł z gniewu. Dałby on jej, gdyby nie była Anusią Bożobochatą. Lecz bacząc, przed kim stoi, pomiarkował się. Straszną swą twarz ocukrzył śmiechem i odrzekł niby żartując. Ej, nie będę pytał. Wsadzę do kolaski i powiozę. Tak? Spytała dziewczyna. Tom, widzę, wbrew intencjom księcia w niewoli tu trzymana? Wiedz, że wać pan o tym, że jeśli to uczynisz, słowa więcej w życiu do wać pana nie przemówię. Tak niech mi pan Bóg dopomoże, bo ja w łubniach chowana i dla tchórzów największą mam pogardę. Bodaj mnie była wpadła w takie ręce. Bodaj mnie pan Babinicz do sądnego dnia na Litwę wiózł, bo ten się nie bał nikogo. Dla Boga, krzyknął Sakowicz. Powiedz, że mi przynajmniej czemu do Prus nie chcesz jechać. Lecz Anusia poczęła udawać płacz i desperację. Wzięli mnie jako Tatarzyni w niewolę, choć ja księżnej Gryzeldy wychowanka i nikt do mnie nie miał prawa. Wzięli i więżą, za morza gwałtem wywożą, na wygnanie mnie skazują, rychło patrzeć jak kleszczami będą szarpali. O Boże, o Boże! Bójże się wać pan na tego Boga, którego wzywasz, zawołał pan starosta. Kto cię kleszczami będzie szarpał? Ratujcie mnie wszyscy święci, powtarzała łkając Anusia. Sakowicz sam nie wiedział, co ma czynić. Dusiła go wściekłość, gniew. Chwilami myślał, że zwariuje albo że Anusia zwariowała. Na koniec rzucił się jej do nóg i przyrzekł, że w taurogach zostanie. Wówczas ona zaczęła go prosić, iżby odjechał, jeśli się boi, czym go do ostatniej doprowadziła rozpaczy, także się zerwał i wychodząc rzekł: dobrze, zostaję w taurogach. A czy się boję panów Bilewiczów, to się wkrótce pokaże. I tego samego dnia, zebrawszy resztki pobitych wojsk, Bycowa i swoje własne, poszedł, ale nie do Prus, tylko za Rosirnię przeciw panom Bilewiczom, którzy w lasach Girlakolskich stali obozem. Nie spodziewali się oni żadnego napadu, bo już wieść o zamierzonym wyjściu wojsk z taurogów powtarzano od kilku dni w okolice. Więc starosta, napadłszy nieubezpieczonych, rozniósł ich na szablach i kopytach. Sam miecznik, pod którego dowództwem stał oddział, ocalał z pogromu, ale dwóch Bilewiczów z innej linii poległo. Z nimi trzecia część żołnierzy. Pozostali rozpierzchli się na cztery strony świata. Kilkudziesięciu jeńców przyprowadził starosta do taurogów i stracić wszystkich rozkazał, zanim Anusia mogła wystąpić w ich obronie. O opuszczeniu taurogów nie było już mowy i nie potrzebował pan starosta tego czynić, bo po tym nowym zwycięstwie partie nie śmiały przechodzić na tę stronę Dubise. Sakowicz spanoszał i chełpił się niezmiernie, że byle mu Lowenhaupt przysłał 1000 dobrych koni, on w całej żmudzi rebelię zetrze. Ale Lowenhaupta nie było już w tych stronach. Anusia zaś źle przyjęła starościńską chełpliwość. To z panem miecznikiem, rzekła. Łatwo się udało, ale niechby tam był ten, przed którym obaście z księciem precz umykali, pewnie byłbyś wać pan i beze mnie do Prus za morze wyjechał. Starostę ubodły te słowa do żywego. Naprzód nie imaginuj sobie wać panna, żeby Prusy były za morzem, bo za morzem jest Szwecja. A powtórę, przed kim żeśmy to tak z księciem umykali? Przed panem Babiniczem, odrzekła dygając z wielką ceremonią. Bodajem go kiedyś na długość szabli spotkał. Pewnie byś wać pan na głębokość szabli leżał w ziemi, ale nie wywołuj wilka z lasu.